chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: kasy. Łezka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: To nie radio. Radio.

0: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
1: Sponsorem programu jest właściciel willi Winterpol w Karpaczu.
2: Sponsorem programu jest Darwit, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Radwanicach, ulica

0: Sponsorem programu jest Darwit, producent wyrobów wędliniarskich.
1: Sponsorem programu był właściciel restauracji Dziki Wodospad i willi Winterpol w Karpaczu przy Karkonoskim Parku Narodowym. Winterpol.eu.
2: Sponsorem programu był Decathlon.
3: Dokładnie 6 na zegarach, to jest TSK News. Marcin Brocki, dzień dobry, a na początek Ukraina i kolejny zmasowany atak Rosji na Kijów. W ostrzale na ukraińską stolicę zginęło co najmniej 7 osób, a 24 zostały ranne. Uszkodzonych zostało wiele budynków. Według lokalnych władz pod gruzami jest wiele osób, trwają akcje ratownicze. W związku z atakiem wzdłuż naszej wschodniej granicy działały polskie i francuskie myśliwce wspierane holenderskimi systemami obrony powietrznej. 6 osób, w tym dziecko, ucierpiało w wypadku autobusu komunikacji miejskiej w Warszawie. Pojazd nie zatrzymał się przed rondem, przejechał przez skrzyżowanie, uszkadzając kilka pojazdów i zatrzymał się dopiero w przejściu podziemnym pod rondem Zesłańców Syberyjskich. Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną mogła być awaria układu kierowniczego. Tak wstępnie zeznał kierowca.
4: Kierujący poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu jest trzeźwy. Badanie narkotestem również jest ten wynik negatywny.
3: Mówi Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji. Jedna z poszkodowanych osób trafiła do szpitala. Brazylia odpada z mundialu. Reprezentacja Norwegii wyrzuciła Canarinhos z Mistrzostw Świata. Zwycięstwo 2-1 dał ekipie z Europy niezawodny Erling Haaland, który dwukrotnie trafił do siatki.
5: Haaland, gol! Ależ on to zrobił! Czy już wysłał Brazylię do domu?
3: Tak, to brzmiało w TVP Sport. W końcówce trafił jeszcze z karnego Neymar, ale na więcej Brazylii nie było już stać. Norwegia w ćwierćfinale zmierzy się z Anglią, a ta w zakończonym niedawno szalonym meczu wyeliminowała Meksyk, wygrywając 3-2.
6: Jankes. Jankes. I Wiktor.
7: W Radiu SK.
8: Jaki Jankes, jaka Kama. No tego nie było w bingo radiowym na 26 rok. Dzisiaj na poranku Ola Kot.
9: Dzień dobry, dzień dobry. No to co, czego słuchamy? Chyba najlepszej muzy, nie?
8: Nie, no ty masz słuchać mnie do samej 10.
9: Nie, no to
8: powtarzaj,
9: może...
8: słucham Wiktora.
9: Nie, to może na razie skupmy się na bledce, a potem porozmawiamy, kto kogo ma słuchać.
8: Są tylko dwie możliwości. Albo to będzie najlepszy, albo najgorszy program w naszym życiu, po którym się rozstaniemy.
10: Może tak być.
8: Dajcie znać. Kto już wstał? Robimy poranną listę obecności. Na Messengerze jest ikonka mikrofonu.

0: 7 minut po godzinie 6, nowa prowadząca poranka. Może pierwszy i ostatni raz.
1: Nie mów, że to zaraz wszystko będzie zależało od ciebie.
0: Mówiło się kiedyś, że się nie przynosi pracy do domu, to my przynieśliśmy dom do pracy.
1: No słuchaj, dlatego ja jestem bardzo ciekawa, jak to się potoczy, bo mamy dużo czasu. Do 10 możemy się pokłócić, rozstać, wrócić i jeszcze raz się rozstać i tak dalej.
0: Żeby jakiejś dramy ani spiny przez to nie było. Halo, dzień dobry. Kto już w poniedziałek od samego rana jest z Eską w tym nietypowym składzie?
2: Ura! Mamy poniedziałek! Dobrego dnia dla wszystkich!
0: Oho,
1: no, to pozytywne emocje, zazdroszczę.
0: Też byliśmy w weekend na imprezie. Halo, dzień dobry, kto jeszcze?
3: Na temat poniedziałku to bym wolała, żeby nie iść do pracy, bo wiadomo, jak to jest w weekendzie. Praca jest do niczego.
1: O, i tutaj z tym się zgadzamy, bo my w weekend mieliśmy finał SK Karniaki Cup i jeszcze nie dospaliśmy tej sytuacji.
0: No i w ogóle mamy za sobą kilka dram. Ciekawe, czy dzisiaj pojawi się jakaś drama o poranku na antenie.
1: To jest fantastyczny temat na dzisiejszy poranek. Kochani, dajcie znać, jakie ostatnio ciekawe dramy zaliczyliście.
0: Absurdalne tematy, które powodują dramy. U nas na przykład dramą jest to, czy mamy obciąć psu jajka. Temat do dramy.
1: To prawda. Także możecie tutaj też dać znać, po czyjej jest tej stronie i po czyjej jesteście stronie. Ja uważam, że trzeba
0: kastrować.
1: Trzeba kastrować, trzeba sterylizować. Jestem za tym. Absolutnie to jest konieczne.
0: A drama o podłogę w jodełkę? Albo czy deski mają być proste w mieszkaniu, bo wymieniamy kawałek podłogi, bo nam zalało dwa pokoje?
1: Są dramy, a jak przyjdzie jeszcze chwila, to wam opowiem, jak Wiktor zrobił ostatnio dramę o drzwi.
0: To dajcie znać, jakie absurdalne tematy do dram pojawiają.

0: jest, pojawiła się, weszła do studia. Pani Jadzia, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak ci się podoba nasza nowa Kamila, czyli
1: bardzo.
0: Ola Kot?
1: Jak zawsze zresztą, jak i tobie.
2: Co, my się pierwszy raz widzimy z Jadzią?
0: Ale tak. Jak ci się podoba jako właśnie prowadząca poranka? No przecież to jest pierwszy raz w historii. Zabrał babę do radia, przywiózł z własnego domu, no.
1: No dobrze, no, podoba.
2: A myślisz, Jadzia, że my się pokłócimy?
1: Nie.
3: Poranne? Prasowanie.
2: Myślisz, Jadzia, że będzie jakaś spina, drama?
1: Nie, chyba nie.

0: Wschodząca poranka, no przecież to jest pierwszy raz w historii. Zabrał babę do radia, przywiózł z własnego domu, no.
1: No dobrze, no. Podoba.
2: A myślisz, Jadzia, że my się pokłócimy?
1: Nie.
3: Poranny? Pracowanie.
2: Myślisz, Jadzia, że będzie jakaś spina, drama?
1: Nie. Nie? Chyba nie.

0: dobrze.
1: Bo dzisiaj poniedziałek, to ja myślę pozytywnie.
2: No, jak Marysia Starosta i Sokół. Słuchaj, Jadzia to jest najlepsza komentatorka życia społeczno-polityczno-celebryckiego.
0: Ja wiem, przecież ja słucham. Ja słucham poranka, ja wiem.
2: I jest podobno drama z Martą z Love is Blind związana. Proszę wytłumaczyć szybko, o co chodzi w Love is Blind i kim jest Marta.
0: Tak. No, Marta z Love is Blind zakochała się przez ścianę, bo wiadomo, tam przez 2 tygodnie rozmawia się przez ścianę, potem decydujesz, czy chcesz wziąć ślub, czy nie. Był ślub, ale no niestety jest też rozstanie.
2: No i właśnie ta Marta, słuchajcie, skomentowała wieści o rozstaniu z Damianem, który potwierdził, że nie są razem, zasugerował, że to trochę jej wina, więc ona wrzuciła na Instagrama z kolei taką grafikę z napisem: prawda jest jak dupa, każdy ma swoją. Koniec cytatu.
1: Nie znam babki, ale już ją lubię.
2: Jest jeszcze drugi gorący news o tym, że Dowborowie pognali na wakacje do Portugalii. A to wszystko po tym, jak Maciej zrezygnował z pracy w Dzień Dobry TVN. No i postanowił, że teraz będą odpoczywali sobie z Joasią. No i rzeczywiście, kręcą śmieszne rolki na Instagramie i jak widać, życie po telewizji Maćkowi służy.
0: Oj, bardzo służy.
1: Żeby się tym za szybko nasz Janek Jorowski nie zainspirował.
3: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
2: Trzymamy kciuki za Janeczka oczywiście. Na wakacje jeszcze przyjdzie czas.
0: I ściskamy go. Może on też już na przykład wstał, bo musi iść do pracy.
2: Lerek Nowator. Moja panienka.

0: Za chwilę 6.30, no i kolejne newsy. Marcin Procki między innymi o tym, co się działo w nocy na mistrzostwach, a naprawdę były dobre, grube mecze. Okazuje się, że kibice reprezentacji Meksyku w noc poprzedzającą wczorajszy mecz ustawili się pod hotelem, gdzie mieszkali Anglicy i walili petardami przez cały wieczór i do tego grali muzykę dyskotekową po to, żeby tamci spać nie mogli.
1: I czy to coś dało? Czy to było skuteczne?
0: Nie, bo przegrali 3-2. Jankes.
2: I Wiktor.
0: No a więcej na ten temat za chwilę u Marcina.
3: I ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
4: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
5: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
6: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Już 10 i 11 lipca Święto Muzyki w Ząbkowicach Śląskich. Powracają Dni i Noce Krzywej Wieży. Zagrają Fukaj, Kękę, Paktofonika Orkiestra, DJ Twins, Chojnackie, Demono, Ira, Jam. Więcej na www.zckit.pl.
11: Zaiskrzy między nami, gdy zaczniemy współpracę. Tartak Iskra, lider na Dolnym Śląsku. W ofercie więźba dachowa z certyfikatem, podbitka, ekskluzywne podłogi, pelet sosnowy certyfikowany, transport HDS. Tartak Iskra, Drołtowice, www.tartakiskra.pl.
12: Wakacje, gdy mniejszy ruch i dobra pogoda. Wrocław rusza z szybkimi remontami aż 18 ulic. W rejonie Dworca Głównego i na

Trzebnickiej. Wymieniamy także torowiska i rozjazdy. Do tego remonty w 73 szkołach, przedszkolach i żłobkach. Będą utrudnienia, ale w efekcie będą lepsze drogi, torowiska i zmodernizowane szkoły.

dziecka i rozjazdy. Do tego remonty w 73 szkołach, przedszkolach i żłobkach. Będą utrudnienia, ale w efekcie będą lepsze drogi, torowiska i zmodernizowane szkoły.

0: przygód. Pakujcie do plecaków dobry humor i ruszajcie na wyspę do Centrum Handlowego Marino, Wrocław Paprotna 7. Tu w każdy wtorek wakacji od 15 do 18 czekają na Was cykliczne warsztaty. Malowanie toreb, etno design, oldschoolowe zabawy, string art, warsztaty małego chemika, pisaki 3D. Start 7 lipca. Zapraszamy do Marino.
1: Już jest. Nowe, największe na południu Dolnego Śląska. Saunarium i spa w Słonecznym Parku Wodnym w Ząbkowicach Śląskich. Ponad 400 metrów kwadratowych z ogrodem i zimnym basenem. Sauna eventowa nawet na 80 osób. Sauna na podczerwień, tężnia solankowa, łaźnia parowa. Ceremonie zapachowe, pokazy saunamistrzów. A w Parku Wodnym mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Basen Ząbkowice.pl.
2: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
3: Włoską? Grażyna! Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza, ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
4: Oszczędzaj swój czas, korzystaj z uroków lata i ciesz się przepysznym jedzeniem z Fix Catering. Fix Catering. Od 9 lat na rynku. Sprawdź aktualne promocje na fixcatering.pl.
5: Już 10 i 11 lipca Święto Muzyki w Ząbkowicach Śląskich. Powracają dni i noce Krzywej Wieży. Zagrają Fukaj, Kękę, Paktofonika Orkiestra, DJ Twins, Chojnackie, Demono, Ira, Jam. Więcej na www.zckit.pl. Ekipa SK Summer City tam będzie, więc ciebie też nie może zabraknąć.
6: Klasyk. Idzie dwóch studentów ulicą i widzą kawałek kartki leżącej na chodniku. Jeden pyta, co to jest? A drugi odpowiada, nie wiem, ale kserujemy. Gotowy na prawdziwe wyzwania? Dołącz do nas. Uniwersytet Opolski. rekrutacja.uni.opole.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
9: I po reklamie. Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
10: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski.
11: Zupełnie szczerze wam powiem, że już dawno nie widziałem tak spójnych i zgodnych ze sobą prognoz pogód, bo no mówią wszyscy o tym, że dzisiaj 21 stopni maksymalnie zobaczymy na termometrach. Dzień będzie raczej z przewagą chmur, choć słońce też od rana ma się przebijać, a późne popołudnie i wieczór z opadami deszczu. I tak mówią wszystkie pogody. Mówią też one o tym, że od środy będzie się robić znowu coraz cieplej i wrócą do nas upały pod koniec tego tygodnia.
10: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski, Wrocław Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
12: Sponsorem programu był Decathlon.
13: 6.30 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki zaprasza. Minister Obrony Narodowej zlecił odtajnienie wszystkich donacji sprzętu wojskowego dla Ukrainy z ostatnich 4 lat. Jednocześnie zapowiedziano śledztwo w sprawie ujawnienia tajemnic państwowych. Burzę wywołał wpis Krzysztofa Bosaka z Konfederacji, który napisał, że Polska miała przekazać Ukrainie pociski do systemów Patriot. Stabilizuje się sytuacja na rzece Bóbr. Służby nadal prowadzą tam badania jakości wody. Przypomnę, wyłowiono tam kilkanaście ton śniętych ryb. Od soboty obowiązuje zakaz korzystania z wód rzeki Bóbr. Śledztwo prowadzi prokuratura.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki karmy dla psów i kotów Wiejska Zagroda.
15: SK Sport News.
13: Hit nie zawiódł. Walczący przez długi czas w osłabieniu Anglicy pokonali współgospodarzy mundialu Meksyk 3-2 i awansowali do ćwierćfinału. W nim Anglia zagra z Norwegią, która wygrała 2-1 i odesłała do domu Wielką Brazylię. Bohaterem meczu był zdobywca dwóch goli Erling Haaland. Canarinhos odpowiedzieli tylko trafieniem z karnego Neymara w samej końcówce. A Hubert Hurkacz przegrał z kontuzją w meczu 1/8 finału Wimbledonu. Polski tenisista dobrze zaczął mecz z Janem Lenardem Stroffem. Wygrał 2 pierwsze sety. W trzecim zaczęły się problemy. Hurkaczowi zaczęły doskwierać mięśnie brzucha. W piątej partii poddał mecz.
14: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
16: Jankes,
17: Kama i Wiktor.
18: O nie. Dzisiaj chłopak, dziewczyna, radiowa rodzina normalna, czyli Ola, Kot i Wiktor. Dzień dobry, witamy raz jeszcze.
19: Dzień dobry. Dzisiaj pytamy o wasze dramy, o wasze spiny, które czasami zaliczacie w życiu, jak każdy.
20: Cześć SK, u nas drama codziennie rano od naszego 15-miesięcznego dziecka jest o to, że owsianka jeszcze nie jest gotowa, kiedy wstało o godzinie 5.
19: Proszę. Słuszna drama.
18: Przypomnijcie sobie, o co poszło. Dajcie znać, jakie wy macie absurdalne powody do dram. Mikrofon na

0: 22 minuty, siódma będzie. Mam wrażenie, że niebezpiecznie zaczyna ci się tu podobać u nas w radiu. Ola Kot razem z nami.
1: A bardzo, bardzo fajnie jest, ale wiadomo, ja tutaj jestem tylko w formie takiego zastępstwa, bo Janka z Ikama odpoczywają. No każdemu odpoczynek się należy.
0: Z domu ją wziąłem, z domu ją tu przyniosłem. No i u nas w domu często jest taka sytuacja, że dramat toczy się o wiele małych spraw. Na przykład o to, kto ciągle będzie wstawał i otwierał drzwi, bo muszę wam zdradzić, że Olka ma

0: Taką przypadłość, że zamawia sobie na przykład z tych chińskich serwisów, gdzie dużo rzeczy tanio można kupić, pełno paczek i kurier, i dzwonek do drzwi, i wstajesz, i otwierasz.
1: No, ale co ja poradzę, Wiktorku, że ty masz taką pracę, że po

0: Już jest. Nowe, największe na południu Dolnego Śląska. Saunarium i spa w słonecznym parku wodnym w Ząbkowicach Śląskich. Ponad 400 metrów kwadratowych z ogrodem i zimnym basenem. Sauna eventowa nawet na 80 osób. Sauna na podczerwień, tężnia solankowa, łaźnia parowa. Ceremonie zapachowe, pokazy sauna mistrzów. A w parku wodnym mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Basen Ząbkowice.pl.
1: Skarbie? Mamy to!
2: Klucze? Hurra!
1: Teraz pora na wykańczanie wnętrz. Poradzimy sobie sami?
2: Nie jesteśmy sami. Mamy Dekorum. Pasjonatów wykańczania mieszkań i domów. Zapewnią nam projekt, materiały, własne ekipy wykończeniowe, realizacje z nadzorem, dwuletnią gwarancję i nawet zabudowy na wymiar. Dekorum EU.
3: Radio SK przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
4: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
3: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
5: Oraz masy dobrej energii.
6: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś. I złap ekipę SK Summer City.
7: Partnerem SK Summer City jest Renault na Wrodze z Długołęki. Wybierz Renault z fabrycznym LPG i ciesz się latem bez ograniczeń. Nawrot.renault.pl.
8: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
10: Airmax. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Airmax.
11: Rafting Barto zaprasza na spływy pontonowe i kajakowe malowniczym przełomem barskim. Ponad 3 godziny dobrej zabawy. Rafting Barto, ulica Grunwaldzka 33, raftingbarto.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
14: I po reklamie.

0: Za chwilę siódma, za chwilę urodzinowe dzwonienie. Wiesz, jaka jest tradycja?
1: No właśnie, ja nie wiem, czy podołam, czy to dźwignę, bo wiem, że Kama zawsze śpiewa imię, ale nie wiem, bo ja mam zakaz śpiewania generalnie.
0: No, Kama tak to robi, że też czasami człowiek jest odstraszony, więc może się udać.
1: Maciej!
0: Maciej, jak oceniasz popisy wokalne Olki Kot, która dołączyła dzisiaj jako gość specjalny naszego poranka?
2: Myślę, że całkiem dobrze.
0: O!
1: No, Maćku, bo ty tak jeszcze chwilę temu, wiesz, słabo mówiłeś, bo dopiero co się obudziłeś, no to liczę, że ten mój fałsz jednak cię pobudził do życia.
2: No, oczywiście, że tak.
0: Chwal się, chłopie, które to są twoje urodziny, bo po głosie można mieć podejrzenia, że mogą być to 60.
2: Ale 21 jednak.
0: O, jednak. Piękna historia.
1: A to co ty wczoraj robiłeś?
2: Meczek trzeba było
1: wczoraj obejrzeć. No dobrze, to się teraz wszystko składa w jedną całość.
0: Z dwóch par wczorajszych komu kibicowałeś? Norwegia, Brazylia i Anglia, Meksyk.
2: No wczoraj Brazylii niestety, ale...
1: Ajajaj. No. Słychać smutek w tym głosie.
0: A w porannym spotkaniu na kogo liczyłeś? Na Anglików czy na gości z Meksyku?
2: Na Anglię.
0: No i tu się udało chociaż. No, tu jest dobrze. No. Słuchaj, małe śledztwo należy przeprowadzić u ciebie w głowie, czyli skąd my wiemy, że my wiemy? I skąd my ten numer telefonu do ciebie mamy?
2: Właśnie już tak... Wydaje mi się, że może mama?
1: Chyba dobrze ci się wydaje. Dobrze ci się wydaje. Ach, ta mamusia o synusia jak zadba.
0: No, poprzytulej dzisiaj mama Sitę i powiedz jej, że jak będzie robiła następne zakupy, w ogóle wystaw rękę, bo ciocia Ola ma dla ciebie stówkę.
1: Ja, tak, ja w kopertę już spakowałam, także ładuję ci teraz stóweczko te cioteczki Oleczki.
0: I możecie spokojnie pominąć półkę z sokami, bo do tej stówki jeszcze dorzucamy wam od nas na urodziny zapas oryginalnego soku na energetyczny poniedziałek.
2: Dziękuję bardzo.
1: Maciej, czy chcesz coś jeszcze powiedzieć? Jakieś, nie wiem, życzenia, marzenia urodzinowe?
0: No, pamiętaj, tylko połowa Polski nas słucha, dawaj.
2: Wszystkiego najlepszego, wszystkim, którzy mają urodziny.
1: No, ekstra.
0: No, jak na 6.50, to i tak dużo dałeś z siebie.
3: To jest Radio SK.

0: Openerowa Zara Larsson. No tak zwana wersja skrócona, bo za chwilę siódma, więc za chwilę newsy wesce.
1: My co prawda dzisiaj rozmawiamy o dramach, ale teraz będzie właśnie o wiadomościach, bo powstał taki specjalny raport, który jasno mówi. Rośnie liczba osób, które celowo unikają wiadomości.
0: To ja tylko mam nadzieję, że Marcin Procki, który za chwilę wpadnie z newsami, tego nie słucha.
2: Reklama. Ty plus wyprzedaż na maksa w Carrefourze równa się wakacje w plenerze. Teraz wszystkie meble ogrodowe i rowery ze zwrotem 50% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 8 lipca. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na villaro.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Kaufland jest
11: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne złoty 49 za kilogram, a pod udzie lub udos kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę.

0: miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: I po reklamie. Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
6: Sponsorem programu jest właściciel willi Winterpol w Karpaczu.
7: Sponsorem programu jest Darwid, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Radwanicach, ulica Gałczyńskiego 2.
8: Z tej strony Krzysiek.

Mickiewicz, coraz ciaśniej robi się na ulicach Wrocławia, stoi Mokronoska, Karkonoska czy Opolska, ale też Most Milenijny i obwodnica Leśnicy, także cierpliwości jadąc ulicą Kaczorowskiego. Prognozy pogody niezmiennie mówią o 21 stopniach dzisiaj maksymalnie i opadach deszczu.

0: Decathlon.
1: Dokładnie 7 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Co najmniej 9 osób zginęło, a 24 zostały ranne. To nowy tragiczny bilans po nocnym zmasowanym ataku Rosji na Kijów. W związku z uderzeniami Polska poderwała myśliwce. SK News o 7. Z tymi informacjami otwiera reporterski Michał Skolimowski.
2: Jestem, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Michale. Po naszej stronie jest już bezpiecznie?
2: Tak, myśliwcy są już w bazie. Dowództwo operacyjne przekazało, że nie odnotowano naruszeń w polskiej przestrzeni powietrznej. W kierunku Kijowa poleciały pociski balistyczne, manewrujące i drony uszkodzonych lub zniszczonych zostało wiele budynków, w tym tych mieszkalnych. Trwają akcje ratownicze, bo pod gruzami może być uwięzionych wielu ludzi. Najbardziej ucierpiała ukraińska stolica, ale alarm powietrzny ogłoszono w całym kraju.
1: 65-latek z zarzutem zabójstwa to mężczyzna, który został schwytany w lesie pod Kielcami po dwudniowej obławie. Wcześniej miał zamordować swoją żonę w miejscowości Borków, mówi Małgorzata Perkowska-Kiepa z kieleckiej policji.
3: Na miejscu została mu udzielona pomoc medyczna, został on przetransportowany do szpitala.
1: A mężczyzna przyznał się do zbrodni. Motywem miał być konflikt z żoną. Teraz grozi mu dożywocie. A wojskowe centra rekrutacji w Białej Podlaskiej ruszają na plażę. Jutro uruchomione zostaną punkty informacyjne przy popularnych w lecie akwenach. Pojawią się tam, gdzie przebywa najwięcej młodych osób, będących potencjalnymi kandydatami do służby wojskowej.
4: Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania zainteresowanych, które dotyczą służby wojskowej. Przedstawimy możliwości rozwoju oraz pomożemy przejść przez cały proces rekrutacji.
1: Mówił porucznik Wojciech Chrostowski z Bielskiego WCR-u. Zainteresowani dowiedzą się o najbliższych naborach. No i chłopak, dziewczyna, radiowa rodzina. Dzień dobry, Ola Kot.
5: Tomy i Wiktor Brzozowski.
1: Nawet psa zabraliśmy dzisiaj do radia. No, żebyśmy się nie pokłócili, nie pożarli, żeby nie było z tego dramy jakiejś.
5: Na razie godzina okej.
1: A jakie u was dramy w domu?
5: No właśnie. Chociaż mnie trochę denerwujesz.
1: Ja cię denerwuję?
5: A, tak trochę tylko.
6: Wiktor, powinieneś znać z autopsji. Codziennie mam dramę o to, że skarpetki są w nieodpowiednim miejscu rozrzucone.
5: O, także... to

0: To się naprawdę może źle skończyć. Wspólne mieszkanie, wspólne prowadzenie programu w radiu.
1: Na minutę przed tragedią.
0: Ola Kot i Wiktor Brzozowski. 8 minut po godzinie 7. Dzień dobry. Mówię nie tylko ja.
2: Cześć Ola, witam cię. Miło cię słyszeć. Pozdrawiam.
1: Ja też witam. Też bardzo jest mi miło, że tutaj jestem. I też oczywiście serdecznie wszystkich słuchaczy pozdrawiam.
3: Na plaży w Stegnie.
0: Na falach radiowych jestem, w radiu jestem, program prowadzę. Słuchaj, o pieniądzach teraz będziemy rozmawiać, a właściwie to ja mam dla ciebie informację. Bo może nasze oszczędności, których nie ma wiele, ale jednak jakieś się generują, będą miały nowe miejsce do ukrycia się.
1: Gdzie?
0: Sejm uchwalił przed weekendem ustawę o osobistych kontach inwestycyjnych, w skrócie OKI, jak ten raper.
4: OKI to eksportowy towar, jak Jeremy.
1: Ciekawe, czy OKI o tym wie?
0: Pytanie, co daje to OKI? Jesteś zainteresowana?
1: Jestem.
0: OKI to chronienie inwestycji albo oszczędności do 100 tysięcy złotych od podatku Belki. Czyli jak masz stówkę i opakujesz to sobie w tenże produkt zwany OKI, to nie zapłacisz żadnego podatku, ale tylko właśnie do tych 100 tysięcy złotych.
1: Okej, czyli gdybym była lekarką, a nie prezenterką pogody, to w zasadzie 1 miesiąc i mam.

0: Ranie boskie z tego programu będzie.
1: Przestań, przestań. Dramatyzujesz. Ty jesteś najbardziej dramatogenny w naszym związku.
0: Drama queen. No właśnie, jakie dramy u was się pojawiały ostatnio? My psa na przykład przyprowadziliśmy sobie dzisiaj do Radyjka.
1: I pies teraz chce zrobić dramę. On ma to po tobie.
0: Teraz to będzie siódemka. Żebyś tylko nic nie pomyliła, dobrze?
1: Dobra.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: Patrz mi na usta, tłumaczę zasady tej zabawy.
1: Patrzę.
0: Pan, pani dzwoni do radia, dostaje pytanie, jak dobrze odpowie, idzie dalej. Jak dojdzie do siódmego, to wygrywa i są nagrody. Nagrody to eskowe gadżety nasze, wyciągnięte
1: najlepsze.
0: Z piwniczy. Najlepsze, najfajniejsze. Może nawet twoja eskowa koszulka. Coś mi bogaj macha palcem.
3: Tak, bo dzisiaj mamy wyjątkowy t-shirt Radia SK z napisem
0: przecież.
3: Cześć, a plus
0: właśnie.
3: Magazyn Radia SK, story, wydanie lipcowe.
0: Jest nawet taka nowa moda, nie wiem, czy wszyscy widzieli, że ta koszulka się obcina zaraz poniżej linii piersi.
3: Widziałem.
1: Żeby było bardziej sexy.
0: Tak jest. I jest to limitowana edycja by Ola Kot. Halo, dzień dobry, kto jest z nami? Boom.
1: O!
0: Boom. To są tak zwani pogłasiarze.
4: Ja jestem z wami.
0: Dzień dobry. Słuchawka przy uchu.
2: Pierwsze.
0: I uwaga, wymień trzy rzeczy, które można trzymać w garażu oprócz auta.
4: Klucze, motocykl i inne narzędzia.
1: Jest git.
0: Klucze, motocykl i inne narzędzia.
1: No i inne narzędzia, no to nie wiesz, co to są inne narzędzia, ja wiem.
0: No dobrze, no zaliczone, no.
2: Drugie.
1: Dzisiaj rano skończył się mecz Anglia-Meksyk. Kto wygrał 3-2?
4: Anglia.
0: Dobry jest.
2: Trzecie.
0: Uwaga, ile teraz osób obserwuje profil Radia SK na Instagramie? 239, 259 czy 299 tysięcy?
4: 259.
1: Aj, trudne się wylosowało.
0: Pamiętaj, zawsze podawaj jak najmniej 239.
4: Dobra.
0: Trzymaj się, na razie, pa. Kogo witam, kogo goszczę? 664-402-302. Dzień dobry, kto przy telefonie?
5: Dzień dobry, Aneta.
0: O, jak ładnie.
1: Cześć, Anetko.
0: Ładnie słychać.
2: Czwarte.
1: Ile wynosi kaucja za półlitrową puszkę aluminiową w Polsce?
0: No i ta kaucja, i ta kaucja. I
5: 50 groszy?
0: Stać w tych kolejkach i stać.
1: Excellent.
0: Pamiętajcie, wszyscy zostaliśmy śmieciarzami. No to teraz kolejne, uwaga.
2: Piąte.
0: W wakacje zawsze brakuje krwi. Wymień przynajmniej dwie grupy krwi.
3: Dawaj, dawaj.
5: BRH plus, BRH minus.
1: Hit.
0: Kurde, jakby widziała te pytania.
1: Anetko, teraz będzie mega trudne, słuchaj.
2: Szóste.
1: Kto w małżeństwie ma zawsze rację?
0: Ola czy Wiktor? Mimo, że jeszcze nie jesteśmy małżeństwem. Jeszcze.
5: Oczywiście, że kobieta. Ola.
0: Mam zaliczyć czy nie, bo jestem w rozterce.
1: Anetko, kocham cię.
0: No
1: bardzo, bardzo dobra odpowiedź.
0: Nie, za odpowiedź.
1: Dawaj tam ten dźwięk, że jest okej.
0: Okay. No nie jest źle.
1: Ja uznałam. Ja jestem na gościnnych występach, ja uznaję.
3: Znowu ma rację.
2: Siódme.
0: Uwaga, jesteś Olą Kot, a jak wiadomo, Ola Kot to specjalistka od pogody, więc jaka będzie dziś pogoda?
5: Będzie bardzo słonecznie i gorąco.
1: Wow!
0: Dobra.
1: No to Anetko, mamy to.
0: Mamy to.
5: Super.
0: Chcesz koszulkę z napisem Cześć Radia SK dostać już obciętą, czy sama sobie obetniesz?
5: Myślę, że sama sobie obetnę.
1: Dokładnie, my kobiety same sobie poradzimy.
0: No to jeszcze
5: oczywiście.
0: Na koniec twoje słowo do Polaków. Co ten kraj powinien usłyszeć od ciebie na koniec naszej zabawy?
5: Jest poniedziałek, kochani, będzie pięknie. Miłego tygodnia.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: No, nic nie popsułaś, masz szczęście.
1: No.

0: 7.30, za chwilę poranek pełen dram, czyli Ola Kot i ja.
1: Dramatogenni ludzie. Ja obiecałam, że opowiem o dramie z drzwiami. Słuchajcie, my jesteśmy teraz w trakcie remontu. Ostatnio była u nas na wizytacji pani architekt.
0: Zastanów się, czy na pewno chcesz o tym mówić.
1: Tak, ale to była bardzo ciekawa sytuacja. No i tam mówimy, że podobają nam się bardzo takie miętowe drzwi, ale nie wiemy, czy one będą pasowały do tej podłogi i tak dalej. Ja wyciągam telefon, pokazuję te drzwi pani architekt. Pani architekt mówi, ładne, ładne te drzwi. Na co wjeżdża Wiktor i mówi, to nie są te drzwi! To nie są te drzwi! A ja mówię, no jak to? No przecież to są te drzwi. Widzieliśmy je w sklepie, ja zrobiłam zdjęcia. Wiktor

0: To nie te! Wyrywa mi telefon, wchodzi w tą galerię, szuka, wyszukuje i mówi: nie masz innych drzwi, ale to nie są te drzwi.
1: No to z absurdalnych dram z ostatnich tygodni mamy dramę o drzwi, mamy dramę o jajka psa, czy wycinać i kastrować, czy nie. No ja jako facet uważam, że chudy powinien jajka dalej mieć. I jest jeszcze drama o podłogę, czy jodełka, czy proste deski.
0: Dziewczyny, pomóżcie. Albo chłopaki też, bo to nie jest tak, że tylko dziewczyny są po mojej stronie.
1: Jeżeli ktoś z was gdzieś w zanadrzu ma swoją dramę, a przecież każdy ma dramę, to niech da znać w wiadomościach audio na Messengerze. Absurdalne powody do tego, żeby się pokłócić, zbieramy.

0: Reklama.
1: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Wrocław, ulica Tadeusza Kościuszki 29. Telefon 71 346 0079. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
3: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Szukasz sprawdzonego miejsca na rodzinne wakacje nad morzem? Zapraszamy do Neptuno Resort Spa wśród nadmorskich wydm w Dźwierzynie. Komfortowe pokoje tuż przy plaży. Dla dzieci bezpieczny teren pełen atrakcji. Nie czekaj, sprawdź ofertę. Wakacyjny wypoczynek blisko natury. Neptuno.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Prawo bez zarządzania to za mało. Zarządzanie bez prawa nie wystarczy. Zyskaj przewagę. Studiuj zarządzanie i prawo w biznesie w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu.
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
12: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski.
13: No, w końcu można powiedzieć, że są wakacje. Tak przynajmniej wyglądają ulice Wrocławia.

0: programie.
1: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
2: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski.
3: No, w końcu można powiedzieć, że są wakacje. Tak przynajmniej wyglądają ulice Wrocławia.

0: Też trochę Bałtycka Raymonta się przytyka i most milenijny, ale te korki zdecydowanie mniejsze niż normalnie w roku szkolnym. Też coś węzeł bielański w kierunku Legnicy nam się przytyka, także na to uważajcie. A poza tym jedzie się dość przyjemnie. Do 21 stopni dzisiaj maksymalnie. Spore zachmurzenie, słońce może wychodzić wieczorem i późnym popołudniem deszcz.
1: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski. Wrocław, Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1. Sponsorem programu był Decathlon.
2: 7.30, to jest Kanius Marcin Procki. Zapraszam. Liczba ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli wzrosła do ponad 3300. Ponad 16 tysięcy osób zostało rannych. Z kolei liczbę zaginionych ONZ szacuje na ponad 50 tysięcy. Od podwójnego trzęsienia ziemi minęły prawie dwa tygodnie. A w Hiszpanii początek drugiej fali upałów. Temperatura w najbliższych dniach może dochodzić do 44 stopni Celsjusza. Już teraz na północy kraju strażacy walczą z pożarami, które niszczą tysiące hektarów terenów.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki karmy dla psów i kotów Wiejska Zagroda.
4: SK Sport News.
2: Norwegia, wygrywając w 1/8 finału z Brazylią 2-1, sprawiła jedną z największych niespodzianek piłkarskich mistrzostw świata. Jej ćwierćfinałowego rywala wyłonił drugi wczorajszy mecz, w którym także nie brakowało emocji. Kibice na słynnym stadio Azteca zobaczyli aż 5 goli i jedną czerwoną kartkę. Anglicy po niesamowitym meczu pokonali współgospodarzy reprezentację Meksyku 3-2. I to mimo faktu, że od 54 minuty grali w osłabieniu. Meksyk w końcówce zamknął Anglików i próbował doprowadzić do remisu. Anglicy heroicznie się jednak bronili i dowieźli zwycięstwo.
3: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
5: Jan, Kama i Wiktor
6: w Radiu SK.
7: To jest ten radiowy program Rodzina na swoim. Ola Kot, dzień dobry.
8: I oczywiście Wiktor Brzozowski.
7: Jak się nie pozabijamy, nie pokłócimy, to będzie dobrze. O co u was ostatnio? Była drama i spina.
9: Drama to jest wtedy, kiedy można wziąć rozwód. Wiecie przez co? Przez okno. Bo mi się nie podobało w budynku okno, które mój mąż chciał zamontować. A po 3 latach teraz mieszkania stwierdziłam, że no jak żyć można bez takiego okna. Więc to jest poważna drama.
8: Radio SK. Jak to się mówi, każdy powód jest dobry.
7: To było po prostu jej okno na świat. Powinna mu za to podziękować, a nie się kłócić. Jakie dramy występowały u was ostatnio? To jest absurdalnymi powodami. Do początku i do startu.

0: Początek końca naszego związku, czyli program radiowy Wiktor Brzozowski, Ola Kot. Jeszcze raz dzień dobry, 38 minut po 7 rano.
1: Ale na razie jest hihi, haha, wszystko jest w porządku, ale wiadomo, to wystarczy jedno słowo i jest już tragedia.
0: Generatorem dram podobno jest Ania Lewandowska. Jak ona coś napisze, to cały internet od razu jest zdramowany i wygenerowany.
1: Ja to Ani nie zazdroszczę, bo rzeczywiście, czego Ania nie napisze, to od razu wszyscy o tym mówią, w tym również my, bo Ania oświadczyła, że gdy Robert zakończy karierę, to wtedy osiedlą się na stałe w Hiszpanii.
0: Czyli jednak.
1: Tak, tak. Dokładny cytat. To jest nasz dom. Nawiązaliśmy głęboką więź z tym miejscem i planujemy wrócić do Barcelony, gdy Robert zakończy karierę.
0: Czekaj. Nawiązaliśmy głęboką więź z tym miejscem. To widziałem na paru zdjęciach Ani z siłowni.
2: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm, taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na

0: euro.com.pl. Jak wyprzedasz, to w euro!
1: W sobotę 18 lipca miasto Szklarska Poręba oraz Moksial zapraszają na SK Summer City. Skwer twórców radiowej trójki. Gry i animacje od godziny 16. Od godziny 18 dyskoteka z wakacyjną atmosferą Radia SK. Baw się razem z nami!
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Łowcy przygód, pakujcie do plecaków dobry humor i ruszajcie na wyspę do Centrum Handlowego Marino, Wrocław Paprotna 7. Tu w każdy wtorek wakacji od 15 do 18 czekają na Was cykliczne warsztaty. Malowanie toreb, etno design, oldschoolowe zabawy, string art, warsztaty małego chemika, pisaki 3D. Start 7 lipca. Zapraszamy do Marino.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
6: Volkswagen. Ćwiczę i zdrowo się odżywiam, ale nadal nie mogę zredukować wagi.
7: Masa ciała zależy od wielu czynników. Na część możesz nie mieć wpływu.
6: Co więc powinnam zrobić?
7: Odwiedź wyjątkową instalację The Impossible Gym w Magnolia Park. Od 9 do 11 lipca możesz wykonać tam bezpłatną analizę składu ciała, porozmawiać z dietetykiem i zdobyć praktyczne wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia.
6: Dobry pomysł. Na pewno się tam wybiorę.
8: Akcja realizowana w ramach kampanii edukacyjnej firmy Eli Lilly Polska. The Impossible Gym, Magnolia Park, 9-11 lipca. Zapraszamy.
9: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
10: To będzie ostatnia reklama. Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość.

chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość

0: No w końcu, na szczęście Olka wyszła ze studia, więc człowiek myślał, że sobie troszkę dychnie, ale nie, bo wchodzi następny na antenę, Kamil Nosel, mistrz wkręcania. Dzisiaj prosto w kierunku gorącego Egiptu lecimy.
1: Nosel wkręca w Radio SK.
2: Halo, słucham.
3: Czy ja się dotelefonowałam do pani Janiny z wylotu, proszę pani, 23?
2: Tak, dobrze.
3: Biuro podróży po tej stronie, Morte dell'Angela, proszę pani. Ja telefonuję z informacją, bo widzę, że pani jeszcze nie ma wizy tej egipskiej. A jeśli pani będzie chciała robić na miejscu, to oni mają tylko już wizy lokalizacyjne, dlatego muszę panią poinformować o tym.
2: A co to znaczy? Jaka to jest różnica?
3: No, że trzeba będzie, proszę pani, na początek tą wizę, proszę pani, wchłonąć, a dopiero później pod koniec oddać im.
2: Jak wchłonąć? Ja mam zjadać to?
3: Tak, bo to będzie, proszę pani, taki jakby nawigator GPS i to będzie, proszę pani, poprzez wchłonięcie.
2: Panie, nie boli żołądek już teraz, no co mi pani opowiada za głupoty?
3: Jeszcze raz, nie rozumiem?
2: No jak, wiesz, ja nie będę tego zjadać chyba.
3: Proszę pani, gdyby mieli papierowe wizy, to je papierową by pani dostała, ale już nie ma.
2: Ojejku, wie pani co, no i co ja mam teraz zrobić z tym?
3: Standardowo,
2: kontem?
3: Proceduralnie to jest tak, że na lotnisku pani wypisuje taką wizę, daje, proszę pani, Straż Graniczna pani tą wizę do łyknięcia, a jak pani kończy już wizytę w Egipcie, trzeba będzie zwrócić.
2: Co? Zwymiotować mam?
3: No nie, w zależności, proszę pani, jak pani będzie chciała.
2: Wie pani co, niech oni sobie przechodzą jak chcą, mi to jest, ja nic nie będę pomykała.
3: No to jak, no to jak pani się dostanie do Egiptu, no przepraszam.
2: I to wszyscy, co nie mają wizy, to tak mają mieć?
3: Tak, i mam takie awantury, proszę pani, i każdemu muszę tłumaczyć i widzi pani, urwanie głowy z tym mam.
2: Nie, wie pani co, tak mnie pani teraz już normalnie zatkało mnie, że już sama nie wiem, co mam o tym wszystkim myśleć.
3: Wie pani,
2: wie pani co, ja trudno, niech się dzieje wola nieba, ja już nie będę się tym zajmować, bo ja tu mam teraz wnusie, wie pani, u siebie i ja muszę się wnusiami zajmować.
3: To co?
2: Będzie na miejscu, przyjdzie czas, będzie rada.
3: Czyli co, odznaczać
2: trudno
3: panią, że pani będzie łykała tą wizę lokalizacji?
2: Nie, pani mnie w ogóle nigdzie nie odznacza.
3: A to nie, to ja wtedy muszę panią...
2: Momencie,
3: to ja wtedy muszę panią usunąć z listy, bo ja nie mogę panią wysłać
2: do... Boże, żeby jeszcze tego brakowało, nigdzie mnie pani nie będzie usuwała.
3: Nie, niech pani mnie posłucha. Jak pani, proszę pani, nie weźmie tej wizy, nie łyknie, no to wtedy nie opuści pani lotniska.
2: Trudno, będę im przez 2 tygodnie warować na lotnisku.
3: To może Wojciech by pani coś jeszcze doradził?
4: Cześć, mamo, zostałaś wkręcona w Radio SK.
2: Zaraz się zabije ten łeb. Ja tu mam dzieciaki, latają w tej wewte. Wojtuwa, czy ty nie masz co robić?
1: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: I w sumie nie wiadomo, kto jest bardziej winny. Czy sam Nosel, czy ci, którzy te wkręty zlecają.

0: Przez ostatnie parę minut Olka z Werką i z Chudym poszły sobie na spacerek na dwór i powiem wam, że całkiem miło było, jak was nie było.
1: Wiktor, ale ty sobie tak grabisz.
0: Po co ci to?
1: Ale wszyscy, którzy są tutaj zgromadzeni, po co mu to? Po co mu to?
2: Po co mi to?
3: Ryzyk fizyk. Lubię ryzykować.
1: To jest Wiktor, jest ryzyko, jest zabawa, ale nie wiem, czy o 10 będzie ci tak do śmiechu.
0: Newsy już za chwilę. Marcin Prostki wpadnie i powie o tym, że magnes może służyć do wyławiania rzeczy z wody.
1: To znamy, z autopsji.
0: Na co łowisz, kolego? No jak to na co? Na magnesik.
4: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.

0: Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz.

0: Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
1: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
1: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu. Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
6: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
7: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
12: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play. I po reklamie.
14: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
15: Sponsorem programu jest właściciel willi Winterpol w Karpaczu.
16: Sponsorem programu jest Darwid, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Radwanicach, ulica Gałczyńskiego 2.
17: Znowu nieco dłuższe korki na ulicach Wrocławia, stoi Mokronoska, Karkonoska czy Opolska. Też uważajcie na stłuczkę na Armii Krajowej jadąc do Ślężnej. A poza tym, no nie ma aż tak dużej tragedii, widać was nieco więcej. Do 21 stopni dzisiaj maksymalnie, spore zachmurzenie, niewykluczone opady po południu.
16: Sponsorem programu jest Darwid, producent wyrobów wędliniarskich.
18: Sponsorem programu był właściciel restauracji Dziki Wodospad i willi Winterpol w Karpaczu przy Karkonoskim Parku Narodowym. Winterpol.eu.
19: Sponsorem programu był Decathlon.
20: Jest ósma, to jest Eska News, Marcin Procki. Zapraszam, rośnie liczba ofiar po nocnym rosyjskim ostrzale Kijowa. Według ostatnich doniesień 11 osób nie żyje, a 46 zostało rannych. Uszkodzonych lub zniszczonych zostało kilkanaście budynków. Tymczasem w ukraińskiej stolicy ogłoszono właśnie kolejny alarm lotniczy. A Polska odtajni pomoc wojskową dla Ukrainy, zapowiedział to minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. A to odpowiedź na doniesienia o tajnym oddaniu Ukrainie rakiet do wyrzutni Patriot i polskiego miejsca w kolejce produkcyjnej. Tę ostatnią kwestię już zdementował MON, a ze szczegółami Mateusz Gołębiewski.
21: Jak zapowiedział minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, ujawniona zostanie pełna lista polskich donacji wojskowych przekazanych Ukrainie od początku rosyjskiej inwazji. Dotąd część informacji była objęta tajemnicą ze względów bezpieczeństwa. Według szefa MON publikacja danych ma pokazać rzeczywisty zakres pomocy udzielonej przez Polskę i zakończyć spekulacje dotyczące skali przekazanego sprzętu.
20: Wystarczy przewiązać magnes do liny, wrzucić go do wody i sprawdzić. Pasjonaci z Fundacji Zielone Jutro regularnie spotykają się w Bydgoszczy, by wyławiać zalegające na dnie odpady. Magnes działa jak wędka, a rzeka potrafi zaskoczyć, opowiada Kamil Łęczycki z Fundacji.
22: Udało nam się także wyłowić dwa artefakty, które wylądowały w muzeach bydgoskich. Był to kolt z XIX wieku i bagnet także sprzed I wojny światowej.
20: A pasjonaci najczęściej łowią nad Brdą i Kanałem Bydgoskim.
23: Pierścionek może bym wyłowił, i wtedy to, co wszyscy gadają, że mam ci dać, to będzie z rzeki.
24: Wyłowić? Wiktor.
23: Może akurat dobry rozmiar wyjdzie.
25: Kama i Wiktor.
23: To jest radiowa rodzina, czyli Ola Kot i Wiktor, dzień dobry, żeśmy się jeszcze nie pozabijali, to jest cud.
24: No, to dwie godziny za nami, ale jeszcze dwie przed nami.
23: A jakie dramy są za wami również?
26: Jak powiesić papier toaletowy w łazience, żeby się rozwijał na zewnątrz czy do wewnątrz? Ja mówię, że do wewnątrz, bo wtedy zwiększa optykę łazienki, czyli łazienka wydaje się większa.
24: No to tu od razu mamy dramę, bo ja na zewnątrz.
23: No jak na zewnątrz, jak do wewnątrz?
24: Ale przecież zawsze jest na zewnątrz u nas w domu.

0: ale to się wszystko przenika. Konstrukcja klamrowa. Janek Pirowski, w Dzień Dobry TVN właśnie. Podglądamy go w telewizji. Ola Kot, też z pogody TVN-owej porannej. Dzisiaj na antenie Eski.
1: Tak, ale to ja z tego miejsca przy okazji chciałabym Magdę Adamowicz pozdrowić, bo ona się dzisiaj ze mną dyżurami wymieniła i dzięki temu ja jestem tutaj z moim ukochanym chłopakiem. Jesteśmy z wami od 6 rano do 10. Wiktorku, jak ty się na to zapatrujesz, że my tu razem tyle czasu?
0: Dzięki, Magda. Super pomysł. To był naprawdę wspaniały program.
1: Dobrze, dobrze. To może teraz na rozluźnienie przenieśmy się nad polskie morze.
2: Nawet papież w Watykanie zjada nachos na śniadanie.
0: Znam tego kolesia. Kojarzę go.
1: Tak, o, wspaniały człowiek. Chciałabym kiedyś z nim pójść na imprezę. A wiadomości z nadpolskich plaż: w 38 z 50 skontrolowanych smażalni i restauracji oferujących ryby nad polskim morzem wykryto nieprawidłowości. Tak wynika z najnowszej kontroli inspekcji jakości.
0: No ale to dobrze. To znaczy, że wszystko jest w normie. Jakby było na odwrót, to bym się denerwował. A tak to Polska dalej jest Polską.

0: Radio, mikrofon, tu się mówi. Włączony, to jest ten moment. 15 po 8, proszę mnie słuchać. To jest program. Radio, ważna sprawa.
1: Wiktor się trochę denerwuje, go nie słucham i teraz się zdenerwował, że mówiłam coś do telefonu, a nie skupiłam się na wejściu, także wszystkich słuchaczy bardzo przepraszam.
0: No bo albo traktujesz poważnie to, co robimy, albo jakieś podśmiechujki tu się odbywają, no.
1: Ale przecież pełna powaga, nasz szef na pewno nas słucha, więc ja jestem bardzo poważna i mega przygotowana.
0: O Boże, kochany, o co ostatnio było u was drama, czyli tak zwane up

0: absurdalne powody do spiny. Dzień dobry.
1: O co miałem ostatnio dramę? O wybrane pieniądze w pralce. No niestety zdarzyła się sytuacja, że partnerka nie sprawdziła kieszeni i wybrała pieniądze.
0: Partnerka nie sprawdziła.
2: Jak dobrze, że znalazłeś winnego tej całej sytuacji. No przecież nie ty, bo miałeś pieniądze w gaciach, tylko partnerka, bo nie sprawdziła przed praniem.
0: Ale gdzie jest jego wina? Wina by była, jakby w ogóle tych spodni nie przeniósł do prania. A tak? Znalazły się w łazience.
2: A tak? Ona też.

0: Tak się gra się o poranku. 8.30 już za chwilę newsy, ale ważną wiadomością jest to, że Eska co tydzień w wakacje oddaje kampera.
1: Oj, zdecydowanie, tylko żeby tego kampera zgarnąć, no to trzeba się zgłosić do naszej zabawy.
0: To co się robi, jak się robi?
1: A wchodzi się na przykład na naszą aplikację.
0: Na
1: tam
0: przykład.
1: Można się zgłosić.
0: A potem co się robi, się robi?
1: A to potem się pisze to zgłoszenie, prawda? A potem chodzi o to, żeby nas przekonać, prawda?
0: A na koniec co się robi?
2: Jedzie się!
1: No, jedzie się nim,
0: kluczyki
1: no.
0: się odbiera.
1: No to tak, jazda!
0: I się dba o to, żeby nie zniszczyć. Radio SK.

0: Zielińskiego.
1: Od klasyki po nowoczesny streetwear. Men Island. Moda, która przyciąga spojrzenia. Pasaż Zielińskiego, Wrocław, ulica Swobodna 37.
2: Wakacje, gdy mniejszy ruch i dobra pogoda. Wrocław rusza z szybkimi remontami aż 18 ulic. W rejonie Dworca Głównego i na Trzebnickiej wymieniamy także torowiska i rozjazdy. Do tego remonty w 73 szkołach, przedszkolach i żłobkach. Będą utrudnienia, ale w efekcie będą lepsze drogi, torowiska i zmodernizowane szkoły. Dziękujemy za cierpliwość. Urząd Miasta Wrocławia.
3: Ćwiczę i zdrowo się odżywiam, ale nadal nie mogę zredukować wagi.
4: Masa ciała zależy od wielu czynników. Na część możesz nie mieć wpływu.
3: Co więc powinnam zrobić?
4: Odwiedź wyjątkową instalację The Impossible Gym w Magnolia Park. Od 9 do 11 lipca możesz wykonać tam bezpłatną analizę składu ciała, porozmawiać z dietetykiem i zdobyć praktyczne wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia.
3: Dobry pomysł. Na pewno się tam wybiorę.
5: Akcja realizowana w ramach kampanii edukacyjnej firmy Eli Lilly Polska. The Impossible Gym, Magnolia Park, 9-11 lipca. Zapraszamy.
6: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
7: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
8: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Air Max. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy, bez zobowiązań, tylko

0: Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
1: Airmax. Internet światłowodowy. Dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy, bez zobowiązań, tylko...
2: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
3: I po reklamie. Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
4: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski.
5: Jest parę miejsc, gdzie należy uważać kierowcy. Chodzi oczywiście o ulicę Wrocławia, Mokronoska, Karkonoska czy Opolska. Jeśli chodzi o wjazdy, standardowo trochę most milenijny. Uważajcie też na stłuczkę na wjeździe na węźle Wrocław lotnisko, zjeżdżając AOW, i też korkuje nam się trochę węzeł Wrocław północ, zjeżdżając AOW na A4. Prognozy pogody niezmiennie mówią o 21 maksymalnie dzisiaj. Sporym zachmurzeniu, słońce próbuje się gdzieś tam przebijać, ale może też wieczorem popadać.
4: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski, Wrocław Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
3: Sponsorem programu był Decathlon.
6: Dokładnie 8.30, to jest TSK News, Marcin Procki. Zapraszam. Dodatkowi amerykańscy żołnierze w ciągu 3 miesięcy przyjadą do Polski. Do takich informacji dotarł dziennik Gazeta Prawna. Zabiegi o stałą bazę ciągle trwają, a decyzja ma zapaść w najbliższych miesiącach. Nielegalna fabryka tytoniu zlikwidowana przez CBŚP w Łódzkiem. Zabezpieczono blisko 8 ton surowca wartego ponad 4 miliony złotych. Na gorącym uczynku zatrzymano 3 osoby. Dłuższy odpoczynek Szymona Marciniaka. FIFA ogłosiła składy sędziów na ostatnie mecze 1/8 finału mundialu. Zabrakło w nich polskiego arbitra, a Marciniak do tej pory prowadził 2 spotkania.
7: Jankes, Kama i Wiktor.
8: W radiu RSK.
9: Weź do radia dziewczynę, mówili. Fajnie będzie, mówili. Ola Kot dzisiaj o poranku. Dzień dobry.
10: Wiktor Brzozowski, a ty uważasz, że jest coś nie tak? Coś jest źle, super, że ja tu jestem, fajnie, że się świetnie bawimy, że spędzamy razem czas?
9: Drama goni dramę. O co ostatnio była u was jakaś spina?
11: To na pewno o to, czy naleśniki mają być zwijane w rulon, czy składane w trójkąt.
10: O co? Rulon, rulon.
9: Trójkąt, trójkąt. This world can hurt you, it cuts you deep and deep.
12: Coś to jest, nie?

0: Ręce wyciągnięte po puchar świata. Na mistrzostwach wszyscy krzyczą daj, daj, daj, daj, daj. No i właśnie, mistrzowska Shakira 37 minut po 8. Ważne sprawy przed nami. Wielka polityka krajowa.
1: Co tam słychać?
0: Łukasz Mejza. To jest gość, który lubi sobie troszkę wcisnąć pedał gazu na drogach szybkiego ruchu i nie tylko, przejeżdżając po S3, szczególnie w okolicach Zielonej Góry i Gorzowa. No i okazuje się, że w końcu chyba uda się mu wpisać te 54 punkty karne, które zgarnął na fotoradarach, bo do tej pory się zasłaniał i muniuniu. A potem jeszcze była kwestia tego, że czekali, aż one wszystkie spłyną do systemu. No i teraz mamy potwierdzenie. 54 punkty na jego koncie będą oznaczać, że już wkrótce wybierze się na powtórny egzamin na prawo jazdy.
1: Wow, tak sobie teraz myślę, że on jest z Zielonej Góry.
0: Tak.
1: I ty, Wiktorku, też jesteś z Zielonej Góry.
0: Tak.
1: Czy masz coś więcej tutaj do powiedzenia na ten temat?
0: No właśnie, poznaję się z takim uczuciem teraz i to uczucie nazywa się wstyd zastępczy.
2: Radio SK. Radio SK. Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Już jest. Nowe, największe na południu Dolnego Śląska. Saunarium i spa w Słonecznym Parku Wodnym w Ząbkowicach Śląskich. Ponad 400 metrów kwadratowych z ogrodem i zimnym basenem. Sauna eventowa nawet na 80 osób. Sauna na podczerwień, tężnia solankowa, łaźnia parowa. Ceremonie zapachowe, pokazy saunamistrzów. A w Parku Wodnym mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Basen Ząbkowice.pl.

0: Smart TV LG AI, aż 75 cali, QNET, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Już 10 i 11 lipca Święto Muzyki w Ząbkowicach Śląskich. Powracają dni i noce Krzywej Wieży. Zagrają Fukaj, Kękę, Paktofonika Orkiestra, DJ Twins, Chojnackie, Demono, Ira, Jam. Więcej na www.zckit.pl.
2: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Przed nami 10. edycja Rap Stacja

0: Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Okazuje się, że nie tylko my mamy dramy w swoim życiu, my, czyli Ola Gott, no i ja. Okazuje się, że podłoga w jodełkę, kastracja psa, czy na przykład to, w jaki sposób wisi papier toaletowy, to tylko początek tej dramowej góry lodowej.
1: No wy macie więcej tych dram zdecydowanie do zaprezentowania i teraz czas na kolejną.
2: Z absurdalnych powodów do kłótni zaliczyłabym naszą sytuację, bo mieszkamy z narzeczonym u moich rodziców i mój tata codziennie włącza zraszacze do podawania trawy. Czasami raz, czasami trzy, czy nawet pięć razy. I tak nie przejmował się w ogóle tym, że na dworze wisi kogoś pranie. Potrzebujesz ciuchy na rano do pracy? No to fajnie, to idź mokry. Ostatnio była właśnie w tej sprawie konfrontacja. Już tata się trochę wstrzymuje, ale sytuacja była napięta.
1: Ja tu uważam, że tata się bardzo dobrze zachowuje. Ostatnio były upały, a tata dbał o odpowiednie nawodnienie trawnika.
0: No, przy okazji tata wyluzowany lubi trawę. Esko.
3: Hity na czasie. Na lato.

0: Zapraszam na antenę, a nie jakieś tutaj rozmowy poza cały czas. Może przecież gdyby nie ja, to ten program by się posypał, no. To tak by było, za
1: chwilę
0: dziewiąta.
1: Ale to, Wiktorku, nie ma nic gorszego, jak sam sobie prawisz komplementy, wiesz?
0: To teraz poprawimy komplementy wieczorową porą, bo w imprezce między innymi na spotkanie z Simsą na Audio River będzie szansa, bo dziś rozdajemy karnety do Łodzi.
1: Więc jak ktoś chce ruszyć biodrem, no to zapraszamy, żeby się zgłaszać.
0: Będzie faja, faja, będzie ogień. No i bądźcie też wy, tylko właśnie należy słuchać nas wieczorem podczas imprezki. Zaraz dziewiąta, tarano! Radio SK.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Przed nami 10. edycja Rapsta

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
5: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
6: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.
7: Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
8: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
9: To będzie ostatnia reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy masło ekstra łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5-litrowych butelek. Kaufland.
11: I po reklamie.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Sponsorem programu jest właściciel willi Winterpol w Karpaczu.
15: Sponsorem programu jest Darwid, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Radwanicach. Ulica Gałczyńskiego 2.
16: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Trochę ciasno na Mokronowskiej, Karkonoskiej czy Opolskiej w centrum Wrocławia. Też jeszcze lekko przytyka się węzeł Wrocław południe, zjeżdżając AOW na A4. Prognozy pogody niezmiennie mówią o 21 dzisiaj maksymalnie i sporym zachmurzeniem.

0: Sponsorem programu jest Darwid, producent wyrobów wędliniarskich.
1: Sponsorem programu był właściciel restauracji Dziki Wodospad i Willi Winterpol w Karpaczu przy Karkonoskim Parku Narodowym. Winterpol.eu.
2: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Minęła dziewiąta, zaczyna Męska News. Marcin Procki, zapraszam. Awaria układu kierowniczego to wstępna przyczyna poważnego wypadku autobusu miejskiego w Warszawie. Pojazd w rejonie Ronda Zesłańców Syberyjskich najpierw zderzył się z tramwajem, potem uszkodził kilka aut i ostatecznie wjechał do przejścia podziemnego. Poszkodowanych zostało 6 osób. Z nowymi informacjami w tej sprawie Michał Skolimowski.
4: Dzień dobry. Policja bada wszystkie okoliczności tego wypadku. Służby pracowały na miejscu do późnych godzin nocnych. Wstępne ustalenia wskazują na awarię układu kierowniczego. O tym mówił nadzór ruchu i sam kierowca. To będą weryfikować teraz eksperci. Mężczyzna był trzeźwy. Również test pod kątem narkotyków pokazał wynik negatywny. Autobus staranował kilka samochodów i wjechał do przejścia podziemnego. Film z tego incydentu trafił do sieci. Poszkodowanych zostało w sumie 6 osób, a 2, w tym jedna nieletnia, trafiły do szpitala.
3: 100 tysięcy złotych, na tyle nieoficjalnie szacuje się koszt odbudowy dachu w jednym z gospodarstw w świętokrzyskim Poniku. W gminie Staszów wciąż trwa liczenie strat po zeszłotygodniowych nawałnicach. Dziś poszkodowaną rodzinę odwiedzi wojewoda.
5: U nas jest zerwany dach, u męża brata zerwany dach, tak samo cały zalany. Tu u sąsiada silos ze zbożem też zalanym i kilkanaście ton zboża mieli. U sąsiada dalej też zerwana jakaś szopa. To była siła, nie?
3: A mieszkańcy liczą na przyspieszenie procedur wypłacania odszkodowania. A wieczorem poznamy kolejnego ćwierćfinalistę piłkarskich Mistrzostw Świata. O 21:00 dojdzie do pojedynku reprezentacji z Półwyspu Iberyjskiego. Hiszpania zmierzy się z Portugalią. Zapowiada się więc pojedynek dwóch generacji. Po jednej stronie Lamin Yamal, po drugiej Cristiano Ronaldo.
6: Mówią, żeby nie zabierać pracy do domu, ale nikt nie mówił, żeby nie zabierać domu do pracy.
7: O, ale ja sobie sama przyszłam, ty mnie nigdzie nie zabierałeś.
6: O dramy dzisiaj chodzi. No właśnie, która u was się ostatnio zakręciła, na jaki temat?
8: Siemanko, jest kazrana. No niestety, ale nie ma najlepszej dramy jak oto piłeś, nie piłem. Piłeś, nie piłem. Pozdrawiam.
7: No to jest taki moment, kiedy można poprosić o jakieś trudne słowo, na przykład Gibraltar. Można. Ale ja uważam, że i tak trzeba docenić fakt, że jest jakaś konwersacja.
6: Dobra, piłem, no. Cały czas rozmawiamy o kawie kofeinowej.

0: od godziny 6 daliśmy jej antenę. Radio jeszcze się nie przewróciło, jeszcze się nie spaliło, jeszcze nadaje.
1: I chyba przede wszystkim dalej jesteśmy parą, to jest najistotniejsze.
0: Tak jest, rodzina słowem silna na antenie Eski, czyli Ola, Kot i ja. No i okazuje się, że dramy chyba pojawią się w życiu pewnego polskiego młodego żołnierza, 20-latka.
1: A co tam się wydarzyło? Opowiadaj.
0: Klikałem po newsach i znalazłem informację, słuchajcie, 20-letni chłopak, żołnierz polskiego wojska, został zatrzymany po tym, jak skakał w nocy w weekend po dachach samochodów, a potem próbował wtargnąć w nocy do zamkniętego komisariatu policji. Wszystko działo się w miejscowości Tymbark, województwo małopolskie, więc on chyba będzie miał przerąbane.
1: Ale to była naprawdę mocna sobota.
0: No, a może to było tak, że on po prostu znalazł pod kapselkiem w tym Tymbarku jakiś napis i on go sprowokował.
2: Hej Ola, wiesz co, ty uważaj, bo niedawno był w kinach, nadal jest, Dzień Objawienia i tam też była prezenterka pogody, więc wiesz, wszystko się może wydarzyć. Pa!
3: Reklama. Na Politechnice Gdańskiej studia nie kończą się po zajęciach. Tu szybko dołączasz do kół naukowych, bierzesz udział w wydarzeniach i projektach, które naprawdę wciągają.
4: Zaczynasz działać z innymi i sprawdzasz, w którą stronę chcesz pójść. A po chwili czujesz, że to twoje miejsce.
5: Studia mogą być jedną z najlepszych przygód w życiu. Przeżyj ją z nami. Odważnie, inaczej, po swojemu. Zapraszam, rektor Krzysztof Wilda.
3: Rekrutacja trwa. Wejdź na studia.pg.edu.pl.
6: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
7: Łowcy przygód

0: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
1: Łowcy przygód.

0: cykliczne warsztaty, malowanie toreb, etno design, oldschoolowe zabawy, string art, warsztaty małego chemika, pisaki 3D. Start 7 lipca. Zapraszamy do Marino.
1: Już jest. Nowe, największe na południu Dolnego Śląska. Saunarium i spa w Słonecznym Parku Wodnym w Ząbkowicach Śląskich. Ponad 400 metrów kwadratowych z ogrodem i zimnym basenem. Sauna eventowa nawet na 80 osób. Sauna na podczerwień, tężnia solankowa, łaźnia parowa. Ceremonie zapachowe, pokazy saunamistrzów. A w Parku Wodnym mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Basen Ząbkowice.pl.
2: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła. To szansa na nowe, lepsze życie. Wrocław, ulica Tadeusza Kościuszki 29. Telefon 71 346 0079. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
3: Rafting Barto zaprasza na spływy pontonowe i kajakowe malowniczym przełomem barskim. Ponad 3 godziny dobrej zabawy. Rafting Barto, ulica Grunwaldzka 33, raftingbarto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Skarbie? Mamy to!
4: Klucze! Hurra!
5: Teraz pora na wykańczanie wnętrz. Poradzimy sobie sami?
4: Nie jesteśmy sami. Mamy Dekorum. Pasjonatów wykańczania mieszkań i domów. Zapewnią nam projekt, materiały, własne ekipy wykończeniowe, realizację z nadzorem, dwuletnią gwarancję i nawet zabudowy na wymiar. Dekorum EU.
5: I po reklamie.

0: O dzieci jeszcze się nie pokłóciliśmy.
1: Ja akurat Janek Pirowski, w Dzień Dobry TVN, proszę bardzo. Można mieć dzieci po 40, można.
2: Proszę tutaj do wieku Janka nie przywalać, bo my mamy z Jankiem tyle samo lat.
1: O co były dramy? O co dzisiaj kręciliśmy aferę? Na przykład była z naleśnikami afera, czy mają być składane jako trójkąciki czy wyrulodniki?
2: Była afera a propos podlewania trawnika, a propos firanek.
1: Nasza domowa afera, czy podłoga ma być w jodełkę, czy deski mają być proste. I okazuje się, że Paweł, nasz nawigator, też miał ostatnio jakąś dramę.
3: Ja robię mizerię z cebulą. A moja żona, mówi, że tak się nie robi, że
2: ale
3: to jest
2: z zieloną cebulką, tak? Z czypiorkiem, czy co?
3: Nie, zwykłą,
2: normalnie tylko białą cebulę.
3: Jestem z Polski, ja lubię do wszystkiego
2: ja
3: dodać
2: cebulę. Ja kocham cebulę, ale
1: nie,
2: no nie,
1: nie
2: w mizerii.
1: No to idź do lekarza
2: nie,
1: się
2: no do pomidora no. Tak.
3: Na Google mówią, że to jest tradycyjne robienie mizerii z cebulką.
2: A, ty tam wierzysz we wszystko, co tam w Google'ach napisane.
1: Pojawił się też temat dramy powodowanej przez picie różnych napojów. Halo, dzień dobry, bo to a propos tego.
4: Wiktorku, powiedziałeś, że cały czas rozmawiamy o kawie i właśnie przypomniał mi się fragment z filmu pod tytułem Mocna kawa wcale nie jest taka zła. Myślę, że większość słuchaczy doskonale wie, o czym jest mowa, a kto nie wie, to niech sobie sprawdzi. Tam to są prawdziwe dramy.
5: Jeżeli kobieta myśli, że sprawia ci przyjemność, to nigdy nie wyprowadza jej z błędu. Jeżeli raz im powiesz, że robią coś źle, koniec. Od razu myślą, że wszystko robią źle. Wyciągniesz mały kamyczek, a leci cała lawina. Mocna kawa wcale nie jest taka zła.
6: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Factory Resort Wellness and Spa. Factory Resort Wellness and Spa. Factory Resort Wellness and Spa w Kołobrzegu. Rodzinne pokoje, animacje dla dzieci, bliskość plaży, sala zabaw, basen. Zarezerwuj relaks dla bliskich już dziś na factoryresort.pl.
10: Oszczędzaj swój czas, korzystaj z uroków lata i ciesz się przepysznym jedzeniem z Fix Catering. Fix Catering. Od 9 lat na rynku. Sprawdź aktualne promocje na fixcatering.pl.
11: Już 10 i 11 lipca Święto Muzyki w Ząbkowicach Śląskich. Powracają Dni i Noce Krzywej Wieży. Zagrają Fukaj, Kękę, Paktofonika Orkiestra, DJ Twins, Chojnackie, Demono, Ira, Jam. Więcej na www.zckit.pl. Ekipa SK Summer City tam będzie, więc ciebie też nie może zabraknąć.
12: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
13: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Gdzie jest najwięcej wolnego miejsca w akademiku? W lodówce. Po czym poznać, że student kłamie? Kiedy mówi, nie, dziękuję, nie jestem głodny.
15: Gotowy na prawdziwe wyzwania? Dołącz do nas. Uniwersytet Opolski. rekrutacja.uni.opole.pl.
16: Air Max. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
17: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
18: Prawo bez zarządzania to za mało. Zarządzanie bez prawa nie wystarczy. Zyskaj przewagę. Studiuj zarządzanie i prawo w biznesie w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu.
19: Przenieś się do małej Japonii. Targi japoński NewCon. Już 11 i 12 lipca w czasoprzestrzeni. Smaki Azji. Wyjątkowi artyści, cosplay i koncerty. Wstęp tylko 20 zł.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
22: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
23: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
24: I po reklamie.

0: Ależ to był piękny program. Chłopak, dziewczyna, radiowa rodzina.
1: I chyba wciąż razem. Czy masz mi coś do powiedzenia?
0: Nie no, mam nadzieję, że było dzisiaj tak fajnie, że już wystarczy, co? Jutro mogę normalnie sam, tak po prostu tutaj, ja w radiu?
1: A ja mam teraz bardzo dobrą informację dla wszystkich słuchaczy. Jutro też będę na poranku!
0: Fajnie.
2: Esko. Hity na czasie.
1: Na lato!
3: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.
4: Reklama.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
6: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej, Orlen oraz Hotel Anders.
7: Zaiskrzy między nami, gdy zaczniemy współpracę. Tartak Iskra, lider na Dolnym Śląsku. W ofercie więźba dachowa z certyfikatem, podbitka, ekskluzywne podłogi, pelet sosnowy certyfikat. Transport HDS. Tartak Iskra. Drołtowice. www.tartakiskra.pl.
8: Stresujesz się decyzją o studiach?
9: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
8: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
9: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
10: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Przenieś się do małej Japonii. Targi japoński NewCon. Już 11 i 12 lipca w czasoprzestrzeni. Smaki Azji. Wyjątkowi artyści, cosplay i koncerty. Wstęp tylko 20 zł.
12: Prawo bez zarządzania to za mało. Zarządzanie bez prawa nie wystarczy. Zyskaj przewagę. Studiuj zarządzanie i prawo w biznesie w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu.
13: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
14: Rafting Bardo zaprasza na spływy pontonowe i kajakowe malowniczym przełomem barskim. Ponad 3 godziny dobrej zabawy. Rafting Bardo, ulica Grunwaldzka 33, raftingbardo.pl.
15: Air Max. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
16: W Radiu SK przez całe lato mamy dla Was akcję SK Summer City. Słuchaj nas i złap naszą ekipę na Dolnym Śląsku.
17: Zabawę nakręca partner akcji Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Do zobaczenia na Slot Art Festival w Lubiążu.

0: Już 9 lipca otwieramy portal w starych murach opactwa Cystersów.
1: 10 scen, ponad 100 warsztatów i spotkanie, które zmienia perspektywę. Poćwicz z nami sztukę życia.
2: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski.
13: Zdecydowanie lepiej wyglądają już ulice Wrocławia, gorzej jest na drogach szybkiego ruchu pod Wrocławiem. Z A8 zjechać na A4 na węźle Wrocław Południe. No jest ciężko, także cierpliwości kierowcy. Prognozy pogody niezmiennie mówią o 21, może 22 stopniach dzisiaj maksymalnie na termometrach we Wrocławiu. O tym, że będzie pochmurnie, to już wiemy. Słońce co jakiś czas spróbuje gdzieś tam wyjść za tych chmur, ale późnym popołudniem i wieczorem niewykluczone opady, także parasol dzisiaj lepiej mieć pod ręką.
12: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski, Wrocław, Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
10: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Dokładnie 10:00, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Ponad 350 dronów i blisko 70 rakiet zaatakowało w ostatnich godzinach Ukrainę. To była jedna z najtrudniejszych nocy dla obrony przeciwlotniczej. Rosyjskie rakiety znów uderzyły w bloki mieszkalne. Przy zniszczonych budynkach trwa akcja ratunkowa.
15: Ja wstał, chodź.
14: Musiałem wyciągnąć ranną żonę z mieszkania. Sam dotarłem na drugie piętro. Tam pomogli mi wyciągnąć ją w stronę drzwi. W ten sam sposób uratowaliśmy mojego syna.
15: Ja
14: opisuję tak jeden z mieszkańców Kijowa. Tylko w ukraińskiej stolicy w nocnym ataku zginęło 11 osób, a około 60 jest rannych. A jutro w Ankarze rusza szczyt NATO. Wśród zaplanowanych tematów są kwestie przemysłu zbrojeniowego czy rozwój systemów dronowych i antydronowych. Jednak jak mówi wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski, najważniejszą kwestią będzie
16: pokazanie Putinowi jedności Zachodu.
14: Z kolei Stany Zjednoczone będą domagały się przejęcia przez europejskie państwa członkowskie większej odpowiedzialności za obronę i większych na nią wydatków. A Holandia będzie dziś rywalem polskich koszykarzy. Będzie to mecz ostatniej kolejki eliminacji Mistrzostw Świata. Polacy są pewni udziału w drugiej fazie walki o ten turniej. Mają na koncie komplet zwycięstwa, a w piątek na wyjeździe rozbili Austrię 123-77. Po tym meczu trener kadry Igor Milicic mówił w szatni do swoich zawodników.
17: Tu zrobiliśmy co trzeba fizycznością. Okej, wszystko jest okej. Teraz głowę całkowicie zapominamy ten mecz. Mamy Holandię.
14: Na początek dzisiejszego meczu z Holandią w Tauro na arenie w Krakowie o 18:00.
18: Koszykarze mają Holandię, a my mamy hity na czasie. Nareszcie, czyli Igor Herbut z Alia i Vita Bambino, dosłownie za 2,5 minuty. Będzie też Alesso i Ned Smith. Będzie Roxy i White 2115 na naszej antenie. 10:02 na zegarach, zaczynamy od Sanach. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam w poniedziałek.

0: Tak brzmi lato na antenie Radia SK. Naughty Boy i Sam Smith, la la la, 10:16 na zegarach. Czytam właśnie na SKPL o Skolimie, który jak wiadomo nie tylko koncertuje po kilka razy dziennie, ale też no, jest wziętym biznesmenem. Stacja paliw, własne parówki, koszulki, perfumy, a teraz ostatnio, słuchajcie, wrzucił też do swojego sklepu bokserki, bieliznę. Aha, ale nie, drogie panie, wszystko wskazuje na to, że to są nowe rzeczy. Swoją drogą to jest jeden z niewielu sklepów, w którym te używane rzeczy, używane przez Skolima, byłyby o wiele droższe niż te nowe. BB Rexa i Faithless New Religion wesce, a później wesce Kuba i Kuba, stydnie lato.
1: Radio SK. Reklama.

0: wyciąga spojrzenia. Pasaż Zielińskiego, Wrocław, ulica Swobodna 37. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Mleko UHT 3,2%, mlek Pol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 1,65 zł przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
3: Włoską? Grażyna. Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
4: Wakacje. Gdy mniejszy ruch i dobra pogoda. Wrocław rusza z szybkimi remontami aż 18 ulic. W rejonie Dworca Głównego i na Trzebnickiej wymieniamy także torowiska i rozjazdy. Do tego remonty w 73 szkołach, przedszkolach i żłobkach. Będą utrudnienia, ale w efekcie będą lepsze drogi, torowiska i zmodernizowane szkoły. Dziękujemy za cierpliwość. Urząd Miasta Wrocławia.
5: Fajnie się składa. Impreza obowiązkowa dla miłośników klocków. Wystawy, sklepy, warsztaty, konkursy. Składaj z nami 11 i 12 lipca. Wrocław, zajezdnia, czasoprzestrzeń.
6: Partnerem akcji SK Summer City są Koleje Dolnośląskie, oferujące bezpośrednie połączenia w najpopularniejsze zakątki turystyczne na Dolnym Śląsku. www.kolejedolnośląskie.pl.
7: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
8: Hej, tu IKEA! Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jedno miejsce we Wrocławiu, gdzie twoje BMW jest naprawdę u siebie. BMW Bońkowscy. Wymiana hamulców z korzyścią nawet do 50%. Wymiana oleju już od 599 zł. Dwuletnia gwarancja i BMW Assistance w cenie. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. Wrocław, ulica Ćwiczebna 2. BMW. Radość z jazdy.
11: I po reklamie.

0: profundo.
1: Wiem, że już mówiłem, ale się powtórzę. Tak brzmi lato na antenie Radia SK. Juanes La Camisa Negra, czyli czarna koszula. A my akurat ze Sławkiem w sobotę podczas SK Karniaki Cup, nie umawiając się, obejmiliśmy białe koszule. Tak dla odróżnienia. Właśnie powiem słowo, bo to, co zrobiliśmy na PGE Narodowym razem ze Sławkiem Peszko właśnie, warte odnotowania, bo te karniaki to takie trochę inne niż się wielu spodziewało. Tych, którzy brali udział w naszej zabawie i próbowało się zgłosić też do naszej akcji, bo to były karniaki na mini bramkę bez bramkarza. To w pierwszej rundzie. Potem było strzelanie piętą do małej bramki, a potem w alkogoglach. I nawet Sławek nie trafił, bo też próbował. I to, że nie trafił w takich okolicznościach, to mnie akurat bardzo mocno zdziwiło. Nasz słuchacz Krystian trafił, zgarnął 10 tysięcy, jak powiedział, przeznaczy na wakacje. No, za 10 tysięcy to już będzie można poszaleć, czekamy na foty. Fotę z afterka wszystkich chyba pokazać nie możemy. Z tego co wiem, to było mocno. Ja miałem swojego afterka z synem na placu zabaw, więc znam tylko z opowieści. A na dyplomach SK Karniaki Cup widnieje napis, który wyjaśnia całą filozofię tego wydarzenia. Nieważne jak strzelasz karniaki, ważne z kim. I mam wrażenie, że my jeszcze do was z karniakami wrócimy. Jonathan Bledka i Gibbs, czyli Róż. Wracamy do hitów na czasie już za chwilę, później Axwell Ingrosso.
2: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm, taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Jak wyprzedaż, to w euro.
9: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
10: Już jest. Nowe, największe na południu Dolnego Śląska. Saunarium i spa w Słonecznym Parku Wodnym w Ząbkowicach Śląskich. Ponad 400 metrów kwadratowych z ogrodem i zimnym basenem. Sauna eventowa nawet na 80 osób. Sauna na podczerwień, tężnia solankowa, łaźnia parowa. Ceremonie zapachowe, pokazy saunamistrzów. A w Parku Wodnym mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Basen Ząbkowice.pl.
11: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi. Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
14: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
13: Od poniedziałku do środy banany 2,9.

0: 2 kilo na osobę, a mleko wypasione 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Extra. 12 na osobę. Kaufland.
1: Już 10 i 11 lipca Święto Muzyki w Ząbkowicach Śląskich. Powracają Dni i Noce Krzywej Wieży. Zagrają Fukaj, Kękę, Paktofonika Orkiestra, DJ Twins, Chojnackie, Demono, Ira, Jam. Więcej na www.zckit.pl.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Marzysz o własnym domu lub mieszkaniu? Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Oławie. RRSO 6,8%. Minimum formalności. Szybka decyzja kredytowa. I jest. Stała stopa. Stały spokój. Więcej na www.bs.olawa.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak. Taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl.

0: DNA, More Than Just a Game. Andrea Bocelli, David Guetta, Edge i Megan Thee Stallion, czyli oficjalny hymn Mundialu 2026, Mundialu bez Brazylijczyków już, szanowni państwo. A przypomnijmy, że dziś Portugalia z Hiszpanią, jak zgodnie powiedzieliśmy w redakcji, o ludzkiej porze, przyzwoitej, bo o 21:00. To będzie meczycho. To będą hity na czasie. Teddy Swims i Mr. Know-It-All, a później Calvin Harris.
1: Sponsorem programu był Bros, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.
0: Krótko mówiąc, zapachnie openerem.
2: Reklama.

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Jeśli twój czas jest tak samo cenny jak twoje pieniądze, Nowe Centrum Południowe to inwestycja dla ciebie. To adres, który oszczędza czas i zyskuje na wartości. Sprawdź ofertę na www.centrumpołudniowe.com.pl i odbierz klucze jeszcze w tym roku. Centrum Południowe. W centrum twojego życia.
2: Już jest. Nowe, największe na południu Dolnego Śląska. Saunarium i spa w słonecznym parku wodnym w Ząbkowicach Śląskich. Ponad 400 metrów kwadratowych z ogrodem i zimnym basenem. Sauna eventowa nawet na 80 osób. Sauna na podczerwień, tężnia solankowa, łaźnia parowa. Ceremonie zapachowe, pokazy saunamistrzów. A w parku wodnym mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Basen Ząbkowice.pl.
3: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła. To szansa na nowe, lepsze życie. Wrocław, ulica Tadeusza Kościuszki 29. Telefon 71 346 0079. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista. Kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
6: W sobotę 18 lipca miasto Szklarska Poręba oraz Moksial zapraszają na SK Summer City. Skwer twórców radiowej trójki. Gry i animacje od godziny 16. Od godziny 18 dyskoteka z wakacyjną atmosferą Radia SK. Baw się razem z nami!
7: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Castorama.
10: Teoria.
9: I praktyka.
10: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
9: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: I po reklamie.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Sponsorem programu jest właściciel willi Winterpol w Karpaczu.
15: Sponsorem programu jest Darwid, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Radwanicach. Ulica Gałczyńskiego 2.
16: Szybko odświeżamy, co się dzieje w prognozach pogody. Może popadać. Jelenia Góra, Wałbrzych, Legnica, póki co Wrocław powinno minąć, ale wieczorem też parasol i we Wrocławiu się przyda, bo kolejna fala deszczy idzie w naszą stronę. Pochmurnie dzisiaj do 21 stopni maksymalnie. Zobaczymy we Wrocławiu.
15: Sponsorem programu jest Darwid, producent wyrobów wędliniarskich.
14: Sponsorem programu był właściciel restauracji Dziki Wodospad i willi Winterpol w Karpaczu przy Karkonoskim Parku Narodowym. Winterpol.eu.
12: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Sponsorem programu jest Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu.
16: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz, a to jest SK Summer City w SC Wrocław, czyli przegląd tego, co dzieje się na Dolnym Śląsku. A zaczynamy na sportowo, bo już w najbliższą środę o 16 na Stadionie Olimpijskim można zostać Panterą, czyli rekrutacja do Panthers Junior. O 16 rejestracja, a o 17 start takiego pokazowego treningu dla dzieci w wieku od 14 do 19 lat. Sportowo też zostajemy, bo w czwartek można wybrać się na 19 na dach dominikańską, a tam tam rolki on the roof, czyli trochę pojeździmy sobie na rolkach, darmowe warsztaty. Za to my z ekipą w czwartek wybieramy się do Lubiąża. Od 15 do 19 zobaczymy się na Slot Art Festiwalu, czyli dni wypełnione warsztatami, koncertami, spektaklami i wykładami. Szczegóły slotart.pl.
15: Sponsorem programu jest Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu, oferujący studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz podyplomowe.
11: Jest 11, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam dziś przesłuchanie kierowcy autobusu komunikacji miejskiej, który miał wczoraj poważny wypadek w Warszawie. Przypomnę, na rondzie ze Słońców Syberyjskich pojazd uderzył w tramwaj, następnie zderzył się z samochodami i wjechał do przejścia podziemnego. Poszkodowanych zostało 6 osób, a nowe informacje w tej sprawie ma Krzysztof Płowecki.
17: Jak się dowiedziałem, przesłuchanie kierowcy autobusu zaplanowano dzisiaj między godziną 13 a 14. Tuż po wypadku mężczyzna tłumaczył, że zawiódł układ kierowniczy i hamulce. Policja wstępnie potwierdziła, że pojazd mógł mieć problemy techniczne. Eksperci dodają, że wytracenie prędkości wielotonowego pojazdu jest bardzo trudne. Wiadomo, że 58-latek był trzeźwy, a badanie na obecność środków odurzających również dało wynik negatywny.
11: Po oskarżeniach ze strony opozycji rząd odsłoni karty w sprawie wojskowej pomocy dla Ukrainy. O ujawnieniu tych informacji zdecydował minister obrony po konsultacji z premierem. To odpowiedź na zarzuty dotyczące oddawania Kijowowi rakiet do wyrzutni Patriot i polskiego miejsca w kolejce w amerykańskich fabrykach, mówi minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
18: Wiem, że opozycja żądała tego ze złośliwości, ale no, skoro żądają, to pokażemy te kilkadziesiąt donacji, które dokonał poprzedni rząd.
11: Według resortu obrony rząd PiS dokonał 44 donacji sprzętu dla Ukrainy, a obecny rząd 5. Wulgarne i obraźliwe nazwy w mapach Google. W weekend masowo zmieniane były nazwy popularnych miejsc, takich jak muzea, parki czy zabytki. Siedziba prezydenta w Warszawie widniała w wyszukiwarce jako Pałac Kibolski. Nazwy zostały już poprawione, sprawcy tych żartów nie zostali jeszcze namierzeni, a więcej o tym przeczytacie na sk.pl.
19: No to tak, Teddy Swims, Calvin Harris, Jenny i Martin Garrix. Ktoś powie, że to line-up Openera i to się będzie zgadzało, ale to jest też nasz eskowy line-up na najbliższych kilkanaście minut, jeśli chodzi o artystów. Będzie też m.in. Shakira i Wyclef Jean. 11:02 na zegarach w SC już grają. Michu Sobkowski, witajcie!

0: dobrych kilka dni temu i Martin Garrix i Ed Sheeran koncertowali w amerykańskim Chicago. Nie razem, ale potem bo co się dzieje, kiedy ma się wspólny fajny numer taki jak ten, Repeat It, i przy okazji jest ślub i wesele dosłownie totalnie przypadkowych osób. Wyobraźcie sobie, że brat panny młodej napisał, że ej, słuchajcie, Martin, może wpadniesz do nas na ślub mojej siostry, bo akurat wtedy się hajta, kiedy ty masz koncert. No i Martin odpisał, że tak, i wziął ze sobą Eda i wykonali na żywo ten numer. I to była dopiero niespodzianka. To jest dopiero party crashing i wedding crashing w najlepszym tego słowa znaczeniu. Miu i Zalia, dopóki się nie znudzisz w esce, za moment, a później Kygo, Kali, D. Griffin, czyli Say My Love. Radio
1: SK. Reklama. Bo w media ekspert tani ma. O tak, tani ma.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Łowcy przygód, pakujcie do plecaków dobry humor i ruszajcie na wyspę do Centrum Handlowego Marino, Wrocław Paprotna 7. Tu w każdy wtorek wakacji od 15 do 18 czekają na Was cykliczne warsztaty. Malowanie toreb, etno design, oldschoolowe zabawy, string art, warsztaty małego chemika, pisaki 3D. Start 7 lipca. Zapraszamy do Marino.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa, megapaka, jedynie $8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
6: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
7: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: W Radiu SK przez całe lato mamy dla Was akcję SK Summer City. Słuchaj nas i złap naszą ekipę na Dolnym Śląsku.
9: Zabawę nakręca partner akcji. Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Do zobaczenia na Slot Art Festival w Lubiążu.
8: Już 9 lipca otwieramy portal w starych murach opactwa Cystersów.
9: 10 scen, ponad 100 warsztatów i spotkanie, które zmienia perspektywę. Poćwicz z nami sztukę życia.
10: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.
11: Prawo bez zarządzania to za mało. Zarządzanie bez prawa nie wystarczy. Zyskaj przewagę. Studiuj zarządzanie i prawo w biznesie w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu.
12: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.
13: Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
14: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.

Jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe.

0: O fajerwerkach, to pieśń Fireworks, czyli Katy Perry. O fajerwerkach również na 4 lipca, 4 lipca za nami. Fajerwerków w Stanach Zjednoczonych nie brakowało. Nie tylko związanych ze świętem niepodległości, ale również z Taylor Swift. Z nie panną, oj panienko, to już, no, już nie jest panną. Travis Kelce wziął sobie za żonę właśnie Taylor Swift. To było dopiero wydarzenie. Sporym wydarzeniem u nas było, no nie wiem czy były fajerwerki, ale na pewno było fajnie, bo Marta i Wojtek mieli na ten weekend łącznie z 4 lipca eskowego kampera. I co? I jeździli. I jeśli chcecie wiedzieć, czy było fajnie, to w sumie Marta chyba może wam o tym powiedzieć.
1: Chcieliśmy bardzo podziękować za wybór naszego zgłoszenia oraz zachęcić was, drodzy słuchacze, do zgłaszania się, bo naprawdę jest mega, mega warto. W kamperze jest dosłownie wszystko, czego będzie wam potrzeba.
2: Aha. Dziękujemy!
0: No i czy może być lepsza promocja tej akcji niż zadowolony klient? Marta i Wojtek, pozdrawiamy serdecznie. Cieszymy się, że świetnie się bawiliście. Po raz kolejny czwartek to jest ten dzień, kiedy oddajemy wam kampera na przedłużony weekend. Zgłoszenia w aplikacji Radia SK. Summer i Back to Friends w SC za moment.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Niektórzy nie dowierzają.
5: Jest naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
4: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
6: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
4: A są tacy, którzy po prostu grożą.
5: No zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
8: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: W Radiu SK przez całe lato mamy dla was akcję SK Summer City. Słuchaj nas i złap naszą ekipę na Dolnym Śląsku.
10: Zabawę nakręca partner akcji Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Do zobaczenia na Slot Art Festival w Lubiążu.
9: Już 9

0: 10 scen, ponad 100 warsztatów i spotkanie, które zmienia perspektywę. Poćwicz z nami sztukę życia.
1: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Air Max. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
7: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
8: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na ebilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej, Orlen oraz Hotel Anders.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Dla

0: Od klasyki po nowoczesny streetwear. Man Island. Moda, która przyciąga spojrzenia. Pasaż Zielińskiego, Wrocław, ulica Swobodna 37.
1: I po reklamie.

0: Wszystkie marzenia Łatwoganki Majko, Fundacja Cancer Fighters na antenie Radia SK tuż przed godziną 12. Nie wiem, czy jednym z tych marzeń było to, żeby ten numer był wśród najlepszych numerów w Polsce, ale takie marzenie zostało spełnione. Miejsce 19, jedna z trzech nowości ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK, czyli naszej listy hitów. I możemy śmiało powiedzieć, że w gronie 20 najfajniejszych numerów w kraju nad Wisłą jest właśnie hit Wszystkie marzenia. Za chwilę po godzinie 12, po południe ze Ską, to Andy Dust, Harris i Zokaria na sam początek popołudnia.
1: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.
2: Reklama.
3: Marian, Ty to lubisz taniej kupić, nie?
4: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
3: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
4: O, i to lubię najbardziej.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
2: Szukasz sprawdzonego miejsca na rodzinne wakacje nad morzem? Zapraszamy do Neptuno Resort Spa wśród nadmorskich wydm w Dźwierzynie. Komfortowe pokoje tuż przy plaży. Dla dzieci bezpieczny teren pełen atrakcji. Nie czekaj, sprawdź ofertę. Wakacyjny wypoczynek blisko natury. Neptuno.pl.
3: Oszczędzaj swój czas, korzystaj z uroków lata i ciesz się przepysznym jedzeniem z Fix Catering. Fix Catering. Od 9 lat na rynku. Sprawdź aktualne promocje na fixcatering.pl.
4: Już 10 i 11 lipca Święto Muzyki w Ząbkowicach Śląskich. Powracają Dni i Noce Krzywej Wieży. Zagrają Fukaj, Kękę, Paktofonika Orkiestra, DJ Twins, Chojnackie, Demono, Ira, Jam. Więcej na www.zckit.pl. Ekipa SK Summer City tam będzie, więc ciebie też nie może zabraknąć.
5: Rafting Barto zaprasza na spływy pontonowe i kajakowe malowniczym przełomem barskim. Ponad 3 godziny dobrej zabawy. Rafting Barto, ulica Grunwaldzka 33, raftingbarto.pl.
6: Zaiskrzy między nami, gdy zaczniemy współpracę. Tartak Iskra, lider na Dolnym Śląsku. W ofercie więźba dachowa z certyfikatem, podbitka, ekskluzywne podłogi, pelet sosnowy certyfikowany, transport HDS. Tartak Iskra, Drołtowice, www.tartakiskra.pl.
7: Radio SK i Wójt Gminy Trzcinica zapraszają na 15 Dni Gminy Trzcinica wraz z SK Music Tour. 11 lipca stadion sportowy przy ulicy Jana Pawła II 92. W programie Before Party z DJami, DJ Kubas i DJ Xtrination. Koncert TEDE, noc DJ-ów. Radio SK, DJ producent Tolo, DJ Kubas, DJ Xtrination i DJ DBL. Startujemy o 19. Partner wydarzenia Gmina Trzcinica. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
8: Już jest! Nowe, największe na południu Dolnego Śląska. Saunarium i spa w Słonecznym Parku Wodnym w Ząbkowicach Śląskich. Ponad 400 metrów kwadratowych z ogrodem i zimnym basenem. Sauna eventowa nawet na 80 osób. Sauna na podczerwień, tężnia solankowa, łaźnia parowa. Ceremonie zapachowe, pokazy saunamistrzów. A w Parku Wodnym mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Basen Ząbkowice.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
11: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
12: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: I po reklamie.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski.
17: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Cały czas nieco wolniej zjeżdżamy za OOW na czwórkę na węźle Wrocław Południe, jadąc w kierunku Legnicy. W tym samym kierunku węzeł Bielański nam się trochę przytyka, także kierowcy cierpliwości życzę. Poza tym Opolska we Wrocławiu i Mokronoska. Jeśli chodzi o prognozy pogody, tu bez zmian. 21 dzisiaj, jutro 22, może popadać te dwa dni, także parasol lepiej mieć pod ręką. Od środy zacznie się już robić nieco cieplej i słonecznie, bardziej bez opadów druga część tego tygodnia.
16: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski, Wrocław Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
14: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Zbliża się 12, to jest SK News, Jakub Krzyżak, zapraszam. Motywem zbrodni był narastający konflikt małżeński. To ustalenia reporterów SK po zabójstwie 64-latki w podkieleckim Borkowie. Konflikt urósł po przejściu mężczyzny na emeryturę w czasie jednej z awantur. 65-latek uderzył żonę w głowę i uciekł, mówi Daniel Prokopowicz z kieleckiej prokuratury.
19: Prokurator przedstawił mu zarzut zabójstwa żony.
18: 65-latek przyznał się do winy, grozi mu dożywocie. Jeszcze dziś sąd ma zdecydować o tymczasowym areszcie. Ogromne utrudnienia lotnicze przez wulkan. Erupcja wulkanu Etna spowodowała odwołanie lub przekierowanie 154 rejsów na Sycylii. Wszystko przez ogromną chmurę popiołów. Włoskie służby wprowadziły czerwony, najwyższy alert lotniczy. Kłopoty mają pasażerowie m.in. w Warszawie czy Krakowie. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Jest wyższa niż 10-piętrowy wieżowiec i waży tyle, co 4000 samochodów osobowych. Teraz pójdzie na żyletki. W kopalni Bełchatów ruszył demon. montaż ogromnej koparki K42. Służyła przez blisko 50 lat, mówi Joanna Blęwowska z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.
13: Jest to jedna z najstarszych i najbardziej zasłużonych maszyn w historii kopalni Bełchatów.
18: W bełchatowskiej kopalni wciąż pracuje 12 innych olbrzymich koparek. Węgla wystarczy tam do drugiej połowy następnej dekady.
20: Panie, ja tu węgiel mam. Nie, poczekaj, hity mam, hity na czasie. Dawid Podsiadło i Sezon na przykład będzie. Będzie Bausa i Magnetic. Obiecuję, że w tej godzinie również Years and Years i King. Przypomnę ten jeden z hitów na czasie, takich zawsze na czasie. Michu Sobkowski, witajcie. Teraz Zokaria.

Jak miło jest zagrać ten numer. Natalii Imbruglia i Torn na antenie Radia SK. Czytam właśnie ranking polskich plaż w głosowaniu internautów magazynu Travelist i tak okazuje się, że polską plażą roku została ta w Ustce, prawie 16 głosów internautów. Najlepsza dla rodzin również Ustka, najlepsza plaża dla aktywnych, może to w ogóle będzie jakaś wskazówka dla was, gdzie tu się wybrać. Najlepsza plaża dla aktywnych to Świnoujście. Ciekawe, na czym polegają te aktywności, tam ucieczka przed dzikami czy co. Najpiękniejsza plaża Insta to Hel, plaża najbardziej tętniąca życiem to Kołobrzeg i najbardziej klimatyczna dzika plaża to Mikoszewo. A ja pytam, bo w pierwszej trójce żadnego z tej kategorii nie ma Mielna. I ja pytam, czy Mielno to się skończyło, co tu się wydarzyło? No. Przez lata przecież to wszystkich kategoriach był numer jeden. No może z wyjątkiem najlepszej plaży dla rodzin. Chociaż z drugiej strony to tam i rodziny powstawały. No chyba, że to dlatego, że po prostu nie było kategorii plaża, po której zupa.

0: mogłem nie przypomnieć. Justin Bieber, Nicki Minaj, za chwilę Beauty and Beats.
1: Radio SK. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Już 10 i 11 lipca Święto Muzyki w Ząbkowicach Śląskich. Powracają Dni i Noce Krzywej Wieży. Zagrają Fukaj, Kękę, Paktofonika Orkiestra, DJ Twins Chojnackie, Demono, Ira, Jam. Więcej na www.zckit.pl.
6: Łowcy przygód, pakujcie do plecaków dobry humor i ruszajcie na wyspę do Centrum Handlowego Marino, Wrocław Paprotna 7. Tu w każdy wtorek wakacji od 15 do 18 czekają na Was cykliczne warsztaty. Malowanie toreb, etno design, oldschoolowe zabawy, string art, warsztaty małego chemika, pisaki 3D. Start 7 lipca. Zapraszamy do Marino.
7: Auto stoi? Nie chce jechać? Dzwoń do Wigmed. Po co czekać? Złom, gotówka, wszystko gra. 506 80 32 32. Kasacja Wigmed. Ten numer się zna. 506 80 32 32.
8: Już jest. Nowe, największe na południu Dolnego Śląska. Saunarium i spa w słonecznym parku wodnym w Ząbkowicach Śląskich. Ponad 400 metrów kwadratowych z ogrodem i zimnym basenem. Sauna eventowa nawet na 80 osób. Sauna na podczerwień, tężnia solankowa, łaźnia parowa. Ceremonie zapachowe, pokazy saunamistrzów. A w parku wodnym mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Basen Ząbkowice.pl. Przenieś się do małej Japonii. Targi japoński NewCon. Już 11 i 12 lipca w czasoprzestrzeni. Smaki Azji. Wyjątkowi artyści, cosplay i koncerty. Wstęp tylko 20 zł.
9: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła. To szansa na nowe, lepsze życie. Wrocław, ulica Tadeusza Kościuszki 29. Telefon 71 346 0079. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
11: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
12: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.

0: sklepu. Biedronka!
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Factory Resort Wellness and Spa. Factory Resort Wellness and Spa. Factory Resort Wellness and Spa w Kołobrzegu. Rodzinne pokoje, animacje dla dzieci, bliskość plaży, sala zabaw, basen. Zarezerwuj relaks dla bliskich już dziś na factoryresort.pl.
3: I po reklamie.

0: Karol G na antenie Radio SK. Siante z tyłu biera conocido. Chciałem wam przekazać, co u niej słychać, wchodząc na jej media społecznościowe. Jestem na jej Instagramie i tam nic nowego, że tak powiem, ale cofnąłem się kilka zdjęć i okazało się, że całkiem niedawno, bo na wiosnę 2026 Karol G pojawiła się na rozkładówce amerykańskiego Playboya. I mówię tutaj bez żadnego podtekstu, naprawdę bardzo przyjemna, taka nienachalna sesja. Przynajmniej te zdjęcia, które są na Instagramie Karol G. A tak przy okazji dowiedziałem się, że od jakiegoś czasu amerykański Playboy to już nie miesięcznik, a wychodzi raz na kwartał. Co się dzieje na tym świecie? Ariana Grande, One Last Time w Radio SK, a później Alex Warren.
1: Radio SK. Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
2: Zaiskrzy między nami, gdy zaczniemy współpracę. Tartak Iskra, lider na Dolnym Śląsku. W ofercie więźba dachowa z certyfikatem, podbitka, ekskluzywne podłogi, pelet sosnowy certyfikowany, transport HDS. Tartak Iskra, Drołtowice, www.tartakiskra.pl.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
4: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
8: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
9: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: I po reklamie.

0: Próbuję tak sobie wyobrazić, jak kilka lat temu formacja Stick Figure, która stworzyła numer Angels Above Me. Klimaty bardzo reggae podobne. Tak sobie pomyślała, kurczę, gdyby kiedyś David Guetta zrobił remix naszego numeru, najlepiej z Alokiem. Ale to by było! No to mamy. Run, Run River, Angels Above Me, czyli Stick Figure w remixie, a raczej w wersji od Davida Guetta i Aloka tuż przed godziną 13 na antenie Radia SK. Po godzinie 13 kolejne hity na czasie, poukładane już w kolejeczce. Pierwsze w kolejce to Wolves, Selena Gomez i Marshmello na antenie Radia SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. jaworzynakrynicka.pl.
2: Reklama.
3: Jedno miejsce we Wrocławiu, gdzie twoje BMW jest naprawdę u siebie. BMW Bońkowscy. Wymiana hamulców z korzyścią nawet do 50%. Wymiana oleju już od 599 zł. Dwuletnia gwarancja i BMW Assistance w cenie. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. Wrocław, ulica Ćwiczebna 2. BMW. Radość z jazdy.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurczełydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju. Dla

0: garażu Cielińskiego.
1: Od klasyki po nowoczesny streetwear. Man Island. Moda, która przyciąga spojrzenia. Pasaż Zielińskiego, Wrocław, ulica Swobodna 37.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 990.

0: 99 zł brutto miesięcznie w standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
1: Już 10 i 11 lipca Święto Muzyki w Ząbkowicach Śląskich. Powracają Dni i Noce Krzywej Wieży. Zagrają Fukaj, Kękę, Paktofonika Orkiestra, DJ Twins, Chojnackie, Demono, Ira, Jam. Więcej na www.zckit.pl.
2: Marzysz o własnym domu lub mieszkaniu? Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Oławie. RRSO 6,8%. Minimum formalności. Szybka decyzja kredytowa. I jest. Stała stopa. Stały spokój. Więcej na www.bs.olawa.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
5: I po reklamie.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Sponsorem programu jest właściciel willi Winterpol w Karpaczu.
9: Sponsorem programu jest Darwid, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Radwanicach. Ulica Gałczyńskiego 2.
10: Popada dzisiaj i jutro we Wrocławiu, więc parasol się przyda, a od środy już poprawa pogody i coraz cieplej. 24 jutro maksymalnie i w czwartek, w piątek, sobotę i niedzielę powyżej 26. Słoneczna to będzie druga część tego tygodnia.
9: Sponsorem programu jest Darwid, producent wyrobów wędliniarskich.
11: Sponsorem programu był właściciel restauracji Dziki Wodospad i willi Winterpol w Karpaczu przy Karkonoskim Parku Narodowym. Winterpol.eu.
6: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Biały Kamień w Świeradowie Zdroju.
10: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz, a to jest SK Summer City w SC Wrocław. No i trochę sobie potańczymy w tym tygodniu, bo na Placu Wolności już w najbliższy czwartek o 20 można wybrać się na czwartkowe hustlowe, czyli darmowe zajęcia tańca w parze i impreza hustle. To taki rodzaj tańca bardzo użyteczny. W czwartek też można wybrać się wieczorem o 21.30

Maciek Staszkiewicz, a to jest SK Summer City w SC Wrocław. No i trochę sobie potańczymy w tym tygodniu, bo na Placu Wolności już w najbliższy czwartek o 20 można wybrać się na czwartkowe hustlowe, czyli darmowe zajęcia tańca w parze i impreza hustle. To taki rodzaj tańca bardzo użyteczny. W czwartek też można wybrać się wieczorem o 21.30.

0: wcześniej, bo od 11 do 14 pojawi się w Obornikach Śląskich na basenie i tam będziemy, no właśnie, sprawdzać, jak się bawicie na tym miejskim kąpielisku. Będziemy sprawdzać wszystkie atrakcje, które są dostępne, także do zobaczenia w czwartek.
1: Sponsorem programu jest Hotel Biały Kamień, oferujący pobyty wakacyjne w Górach Izerskich. www.białykamień.com.
2: Zbliża się 13, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Ponawiam apel do wszystkich, począwszy od prezydenta, nie igrajcie z ogniem. Tak premier skomentował właśnie burzę wokół przekazania pocisków Patriot Ukrainie. Donald Tusk zaznaczył, że pomoc dla Kijowa była dotąd przedmiotem narodowego i politycznego konsensusu.
3: Chyba nie przeszliście, zwracam się do tych wszystkich, którzy chcą zatrzymać pomoc wojskową dla Ukrainy, na stronę Rosji.
2: Opozycja zarzuciła rządowi, że w tajemnicy przekazał drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące do systemów Patriot. W związku z tym rząd postanowił odtajnić wszystkie donacje dla Kijowa w latach 2022-2026. Nie można zdalnie przejąć kontroli nad autobusem, oświadczają miejskie zakłady autobusowe w Warszawie. Potwierdza to także producent. MZA ucinają spekulacje dotyczące wczorajszego wypadku w stolicy. Na rondzie Zesłańców Syberyjskich autobus najpierw zderzył się z tramwajem, 7 samochodami, a ostatecznie wjechał do przejścia podziemnego. Kierowca był trzeźwy. Badanie narkotestem również dało wynik negatywny. Zdjęcia i filmy z miejsca wypadku znajdziecie na sk.pl. Sprawę bada policja. Wielkie piłkarskie emocje w Warszawie. W stolicy trwają akademickie mistrzostwa świata w futsalu. I właśnie teraz na hali w Pruszkowie padł pierwszy gwizdek w półfinale kobiet, w którym Polki mierzą się z Brazylijkami. Do półfinału mistrzostw dotarli też panowie. Ich mecz także z Brazylią i także w Pruszkowie o 16.
4: Może to nie mundial, ale dzieje się naprawdę dużo i naprawdę pięknie. A propos mundialu, to zagram w tej godzinie Shakira i Burna Boy, czyli Die Die, oficjalny numer związany z mundialem w Ameryce Północnej. Będzie też Marisa i Odkochaj, a wcześniej, bo już teraz Selena Gomez i Marshmello. A, jeszcze Gips Kukon, ty masz numer jeden z gorącej dwudziestki. Radio 13:30, a my już gramy. Michu Sapkowski, witajcie.

0: Sezon koncertowy i festiwalowy w pełni. Pitbull, Neo, Afrojack i Give Me Everything na antenie Radio SK. Neo był całkiem niedawno w naszym kraju. Pitbull będzie za chwilę, ale dużo wcześniej, bo w ten weekend, proszę bardzo, kto po jednej nutce?
1: Baby, I'm faded.
0: Zoo i Faded. Zoo, czyli jedna z gwiazd tegorocznego Audio River. I mało tego, bo będzie też między nimi Disclosure i będzie też The Prodigy. Czy wspominał o tym w związku z tym, że na przykład będziemy mieli karnety w SC na tegoroczny Audio River, który już ten weekend w Łodzi? Słuchajcie, imprezki dziś po godzinie 18. Dziś i nie tylko dziś. Za chwilę Wiktor Waligura i Dry School, czyli 4 pory roku, a później wesce obiecane Shakira i Burna Boy, czyli Daj Daj. Daj karnety na Audio i daj!
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd.

0: na Was cykliczne warsztaty. Malowanie toreb, etno design, oldschoolowe zabawy, string art, warsztaty małego chemika, pisaki 3D. Start 7 lipca. Zapraszamy do Marino.
1: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.
2: Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Klasyk. Idzie dwóch studentów ulicą i widzą kawałek kartki leżącej na chodniku. Jeden pyta, co to jest? A drugi odpowiada, nie wiem, ale kserujemy. Gotowy na prawdziwe wyzwania? Dołącz do nas. Uniwersytet Opolski. rekrutacja.uni.opole.pl.
6: Ale duża.
7: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
0: Fajnie się składa. Impreza obowiązkowa dla miłośników klocków. Wystawy, sklepy, warsztaty, konkursy. Składaj z nami 11 i 12 lipca. Wrocław, zajezdnia, czasoprzestrzeń.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W sobotę 18 lipca miasto Szklarska Poręba oraz Moksial zapraszają na SK Summer City. Skwer twórców radiowej trójki. Gry i animacje od godziny 16. Od godziny 18 dyskoteka z wakacyjną atmosferą Radia SK. Baw się razem z nami.
11: I po reklamie.

0: Za chwilę Daria Zawiało, Itako Hemingway, czyli Supro. Później będzie Robin Schulz, a to Avicii i Levels. Na wysokim poziomie, notabene, stał mecz Anglia-Meksyka, raczej Meksyk-Anglia, jeśli chodzi o mundial. Na wysokim poziomie również, jeśli chodzi o sam stadion, bo ten znajduje się na wysokości ponad 2200 metrów nad poziomem morza. I tam o wiele trudniej łapie się tlen i było takie niebezpieczeństwo, że Anglicy mogą sobie nie poradzić. I była taka plotka, że przed tym spotkaniem Anglicy będą mogli wziąć niebieskie tabletki. Te rozszerzają naczynia krwionośne, umożliwiają niby lepsze przyswajanie tlenu i to miało niby pomóc Anglikom w meczu z Meksykiem. Te plotki zostały zdementowane, Anglicy poradzili sobie bez tabletek i całe szczęście, bo jakby był VAR przy spalonym, to by się okazało, że jednak spalony, bo coś tam wystaje, albo jeszcze gorzej, grają, aż w pewnym momencie cała drużyna bierze i staje.
1: Radio SK. Reklama.
2: Mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm. Taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak wyprzedaż, to w euro.
4: W Radiu SK przez całe lato mamy dla Was akcję SK Summer City. Słuchaj nas i złap naszą ekipę na Dolnym Śląsku.
5: Zabawę nakręca partner akcji Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Do zobaczenia na Slot Art Festival w Lubiążu.
6: Już 9 lipca otwieramy portal w starych murach opactwa Cystersów.
5: 10 scen, ponad 100 warsztatów i spotkanie, które zmienia perspektywę. Poćwicz z nami sztukę życia.
7: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.
8: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
9: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Ćwiczę i zdrowo się odżywiam, ale nadal nie mogę zredukować wagi.
12: Masa ciała zależy od wielu czynników. Na część możesz nie mieć wpływu.
11: Co więc powinnam zrobić?
12: Odwiedź wyjątkową instalację The Impossible Gym w Magnolia Park. Od 9 do 11 lipca możesz wykonać tam bezpłatną analizę składu ciała, porozmawiać z dietetykiem i zdobyć praktyczne wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia.
11: Dobry pomysł. Na pewno się tam wybiorę.
13: Akcja realizowana w ramach kampanii edukacyjnej firmy Eli Lilly Polska. The Impossible Gym, Magnolia Park, 9-11 lipca. Zapraszamy.
14: Stresujesz się decyzją o studiach?
15: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
14: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
15: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
16: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
17: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
18: Oszczędzaj swój czas, korzystaj z uroków lata i ciesz się przepysznym jedzeniem z Fix Catering. Fix Catering. Od 9 lat na rynku. Sprawdź aktualne promocje na fixcatering.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
21: I po reklamie.

SK. Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzyna Krynicka.pl.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Bledka, Tańcz w Radiu SK tuż przed godziną 14. Tam było o dawaniu sobie szansę. Dajcie sobie szansę na to, żeby wrzucić na luz w bardzo dobrym towarzystwie eskowych hitów na czasie, a także Kasi Węsierskiej i Michała Hanczaka, którzy z wami po godzinie 14. Na pewno będzie Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, czyli nareszcie po godzinie 14. A my mam nadzieję, że słyszymy się jutro po godzinie 10. Michał Sapkowski, wielkie dzięki, cześć.
1: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. jaworzynakrynicka.pl.
2: Reklama.
3: Ale duża.
4: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do MediaExpert.
2: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.

0: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
1: Włoską? Grażyna, włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską, tę prostokątną. Express Pizza, ta prostokątna.

0: parku wodnym w Ząbkowicach Śląskich. Ponad 400 metrów kwadratowych z ogrodem i zimnym basenem. Sauna eventowa nawet na 80 osób. Sauna na podczerwień, tężnia solankowa, łaźnia parowa. Ceremonie zapachowe, pokazy sauna mistrzów. A w parku wodnym mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Basen Ząbkowice.pl.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę, a 10 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre 7,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
4: Szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.
5: Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Chcesz dać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Wrocław, ulica Tadeusza Kościuszki 29. Telefon 71 346 0079. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
9: Już 10 i 11 lipca Święto Muzyki w Ząbkowicach Śląskich. Powracają Dni i Noce Krzywej Wieży. Zagrają Fukaj, Kękę, Paktofonika Orkiestra, DJ Twins, Chojnackie, Demono, Ira, Jam. Więcej na www.zckit.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Marzysz o własnym domu lub mieszkaniu? Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Oławie. RRSO 6,8%. Minimum formalności. Szybka decyzja kredytowa. I jest. Stała stopa. Stały spokój. Więcej na www.bs.olawa.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski.
15: No i zmierzają nieubłaganie te chmury deszczowe w kierunku Wrocławia, także dzisiaj parasol późnym popołudniem i wieczorem na pewno się przyda. Jutro też ludzie od pogody zapowiadają nam opady, więc parasola nie chowamy. W środę dopiero będzie można go odłożyć do szafy, bo wtedy właśnie pogoda ma się poprawić. Wyjdzie do nas słońce, coraz więcej go będzie w ciągu dnia i coraz cieplej też się będzie robić. Nawet 24-26 stopni do końca tygodnia, mówią ludzie od pogody. Takie temperatury nas czekają, ale do piątku może jeszcze powiać, także na to uważajmy.
14: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski, Wrocław, Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: Sponsorem programu jest Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu.
15: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz, a to jest SK Summer City w SC Wrocław i przyglądać się będziemy temu, co się w piątek dzieje we Wrocławiu, ale nie tylko. Na początek Mr. Worldwide Night, czyli lata 2000 i nieśmiertelny Pitbull, którego hity będziemy słyszeć w Surowcu, to w piątek o 22 impreza taka rusza. Nieco wcześniej też impreza na Pergoli, bo lato na Pergoli trwa, muzyczne piątki też mają i w ten piątek Salsu, czyli jeśli lubicie salsę albo chcecie się nauczyć, to jak najbardziej można wpadać poza Wrocławiem i razem z ekipą SK Summer City można też wpaść do Ząbkowic Śląskich na Dni i Noce Krzywej Wieży. W piątek i w sobotę się widzimy, w piątek Fukaj Kękę czy Paktofonika Orkiestra, a w sobotę Demono i Raj Jam.
16: Sponsorem programu jest Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu, oferujący studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz podyplomowe.
17: Punktualnie 14, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Na miejscu znaleziono nóż, którym sprawca zadawał śmiertelne ciosy i odebrał sobie życie. To nieoficjalne ustalenia Radia SK w sprawie zbrodni w małopolskiej Skawinie. Jak ustalili nasi reporterzy, śledczy nie mają już wątpliwości, że 35-latek najpierw zabił swoją rodzinę, a później popełnił samobójstwo. Sprawca, jak ustalili,

0: Prawdopodobnie zaatakował najbliższych po awanturze z teściową. Na dziś zaplanowano sekcję zwłok rodziny. Policyjna obława po niebezpiecznym rajdzie przez Olsztyn. Mundurowi szukają kierowcy, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej i zaczął uciekać przez miasto.
1: Na osiedlu Pojezierze porzucił pojazd i kontynuował ucieczkę pieszo. W trakcie przejazdu przez miasto kierowca DU miał spowodować kilka kolizji.
0: Relacjonuje Izabela Bogacka z olsztyńskiej policji. Mundurowi zabezpieczyli porzucony samochód i ustalają tożsamość kierowcy. Na Podlasiu powstanie pierwsze pole do disc golfa. To taka hybryda frisbee i golfa, nadal trzeba trafić do celu, ale latającym talerzem. To wspólny pomysł leśników i lokalnych miłośników tego sportu, mówi Ewelina Szklarzewska z Lasów Państwowych w Białymstoku.
2: Mamy nadzieję, że już we wrześniu uda się nam zrobić wielkie otwarcie.
0: Disc golfowy park powstanie na terenie leśnictwa Krzemianka.

0: Radiu SK. Ale szczęśliwi ci, którzy dzisiaj zaczęli urlop i dla nich poniedziałek to jest po prostu przedłużenie weekendu.
1: Pozdrawiamy ich serdecznie, powiedzmy.
0: No, zacięte miałam z tyłu, zacięte jeszcze, ale lubimy was. Jak wrócicie z urlopu, to będziemy was lubić jeszcze bardziej.
1: Jakby co, głosówki w czasówki zawsze mile widziane, zawsze możecie nagrać się, jeszcze będziemy wam bardziej zazdrościć.
0: Minuta Messenger Radia SK. Po 14. Kasia Węsierska
1: i Michał Hanczak, witajcie.

0: wakacyjnie się zrobiło. Talk to you, Amtur w Radiu SK 16 po 14. Przy okazji pozdrawiamy wszystkich turystów w Gotlandii. Wiesz dlaczego?
1: Dlaczego?
0: Bo tam podobno brakuje wody i mieszkańcy proszą turystów, żeby ci kąpali się w morzu. Nawet specjalne mydło jest przygotowane, które ma nie zanieczyszczać. Na bazie soli morskiej wchodzisz do morza, kąpiesz się, nie korzystasz z łazienki.
1: To jest, jeżeli dobrze geograficznie pamiętam, Morze Bałtyckie, więc zimne.
0: Więc to jest morsowanie. My w Polsce robimy to co roku w trakcie wakacji, nawet bez mydła.
1: Marlena jest z nami, nie morsuje, ale ma dzisiaj ważną okazję.
2: A ja dzisiaj imprezuję z okazji pięciu lat mojej córeczki kochanej. Wam też życzę pięknego, cudownego dnia w pracy.
1: Dziękujemy pięknie i pozdrawiamy córkę. Czy z okazji piątych urodzin można dać taki prezent, że właśnie się nie kąpiesz? Że masz dzień bez kąpieli?
0: Znając dzieci, to byłby to prezent idealny, ale przy 18 gwarantuje się mocno zmieni i wtedy woda będzie lała się litrami o każdej porze dnia i nocy. Radio
3: SK. Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
4: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
5: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
7: Autopromocja. Reklama.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Łowcy przygód, pakujcie do plecaków dobry humor i ruszajcie na wyspę do Centrum Handlowego Marino, Wrocław Paprotna 7. Tu w każdy wtorek wakacji od 15 do 18 czekają na Was cykliczne warsztaty. Malowanie toreb, etno design, oldschoolowe zabawy, string art, warsztaty małego chemika, pisaki 3D. Start 7 lipca. Zapraszamy do Marino.
12: Przenieś się do małej Japonii. Targi japoński NewCon. Już 11 i 12 lipca w czasoprzestrzeni. Smaki Azji. Wyjątkowi artyści, cosplay i koncerty. Wstęp tylko 20 zł.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Już 10 i 11 lipca Święto Muzyki w Ząbkowicach Śląskich. Powracają Dni i Noce Krzywej Wieży.

0: Paktofonika Orkiestra, DJ Twins, Chojnackie, Demono, Ira, Jam. Więcej na www.zckit.pl. Ekipa SK Summer City tam będzie, więc ciebie też nie może zabraknąć.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
4: Radio SK i Wójt Gminy Trzcinica zapraszają na 15 Dni Gminy Trzcinica wraz z SK Music Tour. 11 lipca, stadion sportowy przy ulicy Jana Pawła II 92. W programie Before Party z DJami, DJ Kubas i DJ Xtrination. Koncert TEDE, Noc DJ-ów, Radio SK, DJ Producent Tolo, DJ Kubas, DJ Xtrination i DJ DBL. Startujemy o 19. Partner wydarzenia Gmina Trzcinica. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
5: Szukasz sprawdzonego miejsca na rodzinne wakacje nad morzem? Zapraszamy do Neptuno Resort Spa wśród nadmorskich wydm w Dwierzynie. Komfortowe pokoje tuż przy plaży. Dla dzieci bezpieczny teren pełen atrakcji. Nie czekaj, sprawdź ofertę. Wakacyjny wypoczynek blisko natury. Neptuno.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Fajnie się składa. Impreza obowiązkowa dla miłośników klocków. Wystawy, sklepy, warsztaty, konkursy. Składaj z nami 11 i 12 lipca. Wrocław, zajezdnia, czasoprzestrzeń.
8: I po reklamie.
9: SK.

0: Euforia to towarzyszy tym, którzy albo mają dzisiaj wolne i poniedziałek im nie straszny, albo właśnie kończą pracę.
1: 23 minuty do 15. To są złe informacje niestety, bo wasze dane miały szansę wyciec. Był atak hakerski.
0: Znowu jakieś dane wyciekły?
1: No, na jeden z serwisów służących do rezerwacji pobytów w Polsce. Taki całkiem duży jest ten serwis, więc jeżeli ktoś ostatnio rezerwował wakacje w Polsce gdzieś, w jakimś hotelu, no to jego imię, nazwisko, adres mailowy i uwaga, co ważne, kwota rezerwacji mogła też wyciec do hakerów.
0: Ostatnio jest taki jeden, co zarezerwował i był w pewnym hotelu, zrobił się głośno i jemu wycieknie straszny, bo sam się pochwalił i jeszcze narobił niezłego dymu temu hotelowi, w którym był. Myślę tu o panu Książulo.
1: Z drugiej strony, jeżeli rzeczywiście ci hakerzy zobaczyli kwoty rezerwacji na pobyt w Polsce, to chrońcie wasze konta, bo to wy jesteście tymi bogaczami, skoro spędzacie wakacje w naszym kraju.
2: Radio SK. Reklama.
3: Skarbie? Mamy to!
4: Klucze? Hurra!
3: Teraz pora na wykańczanie wnętrz. Poradzimy sobie sami?
4: Nie jesteśmy sami. Mamy Dekorum. Pasjonatów wykańczania mieszkań i domów. Zapewnił nam projekt

0: Od klasyki po nowoczesny streetwear. Men Island. Moda, która przyciąga spojrzenia. Pasaż Zielińskiego, Wrocław, ulica Swobodna 37.
1: Nowy sezon programu LOL, kto się śmieje ostatni. Gromadzi najzabawniejszych polskich artystów i komików w jednym pokoju. Ale nikomu nie wolno się śmiać. I to przez całe 6 godzin. Tym razem o twój dobry humor zadbają Kasia Bujakiewicz, Kacper Ruciński, Jano, Vanessa Aleksander, Tomasz Kot, Mariusz Kałamaga, Tomek Karola, Klaudia Halejcio, Michał Sikorski, Ewa Kasprzyk.
2: Tu jest jakby luksusowo.
1: Nazywam się Cezary Pazura. Oglądaj najnowszy sezon LOL. Od piątku na Prime Video.
0: Już jest. Nowe, największe na południu Dolnego Śląska. Saunarium i spa w słonecznym parku wodnym w Ząbkowicach Śląskich. Ponad 400 metrów kwadratowych z ogrodem i zimnym basenem. Sauna eventowa nawet na 80 osób. Sauna na podczerwień, tężnia solankowa, łaźnia parowa. Ceremonie zapachowe, pokazy sauna mistrzów. A w parku wodnym mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Basen Ząbkowice.pl.
3: Chcesz ułatwić dziecku start w dorosłość? Szukasz bezpiecznej inwestycji? Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań we Wrocławiu Leśnicy. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Mieszkanie spłacasz w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. To nie jest CBS. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. To jedyny taki projekt we Wrocławiu. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
7: I po reklamie.
8: Skąd?

0: Ale oni musieli mieć udany weekend i on się dopiero dzisiaj skończył.
1: Mówisz o Bibi Rexie i Davidzie Getcie?
0: Trzymam za to kciuki, żeby to o nich też chodziło, ale mówię o naszej słuchaczce, która w czwartek zgarnęła od nas kampera.
1: Ach, no, to fantastycznie. Mam nadzieję, że kamper wrócił do nas cały i zdrowy i że będziemy mogli w czwartek po wysprzątaniu, po zatankowaniu do pełna oddać go w ręce kolejnych słuchaczy.
0: Dopakujemy odpowiednie przekąski, żebyście wy mogli ruszyć w podróż. Od czwartku do poniedziałku ten kamper będzie czekał na was, a my czekamy na wasze zgłoszenia.
1: Przez naszą apkę mobilną możecie się zgłosić, a więc wystarczy wyjąć telefon, ściągnąć apkę albo po prostu w nią wejść i napisać zgłoszenie. Może w czwartek to do was zadzwonimy.
0: O 16 będziemy sprawdzać stan konta wasz. Swój też. Sprzed lat, ten obecny. Bądźcie gotowi.
1: Nawet może już po 15 zaczniemy.
0: Po 15, ja już chciałam, żebyście pracę
1: kończyli. Spokojnie, słuchajcie, jakby co, jest 15 prawie, chyba że jesteście w Wielkiej Brytanii, to jest wcześniej. A jak jesteście...
0: Ale gdzieś na świecie na pewno jest już 17, więc dla mnie
1: właśnie
0: to możecie wychodzić.
1: Dobrze, że mnie zagadałaś, bo nie wiedziałem, gdzie jest godzinę do przodu. Jakby jest geografii, to wiesz, noga. Do usłyszenia za chwilę.
2: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. jaworzynakrynicka.pl.
3: Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
7: W Leroy promocja trwa! Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Ćwiczę i zdrowo się odżywiam, ale nadal nie mogę zredukować wagi.
9: Masa ciała zależy od wielu czynników. Na część możesz nie mieć wpływu.
8: Co więc powinnam zrobić?
9: Odwiedź wyjątkową instalację The Impossible Gym w Magnolia Park. Od 9 do 11 lipca możesz wykonać tam bezpłatną analizę składu ciała, porozmawiać z dietetykiem i zdobyć praktyczne wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia.
8: Dobry pomysł. Na pewno się tam wybiorę.
10: Akcja realizowana w ramach kampanii edukacyjnej firmy Eli Lilly Polska. The Impossible Gym, Magnolia Park, 9-11 lipca. Zapraszamy.
11: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
12: Marzysz o własnym domu lub mieszkaniu? Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Oławie. RRSO 6,8%. Minimum formalności. Szybka decyzja kredytowa. I jest. Stała stopa. Stały spokój. Więcej na www.bs.olawa.pl.
13: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
16: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
17: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.

0: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu jest właściciel willi Winterpol w Karpaczu.
2: Sponsorem programu jest Darwit, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Radwanicach. Ulica Gałczyńskiego 2.
3: Uwaga, kierowcy na AOW za węzłem Wrocław Zachód doszło do stuczki, jadąc w kierunku Kudowy. Korek ciągnie się aż do węzła lotnisko. Cierpliwości życzę. Prognozy pogody niezmiennie mówią o opadach deszczu dzisiaj i jutro, więc parasol się przyda, a druga część tygodnia już raczej bez deszczu.
2: Sponsorem programu jest Darwit, producent wyrobów wędliniarskich.
1: Sponsorem programu był właściciel restauracji Dziki Wodospad i willi Winterpol w Karpaczu przy Karkonoskim Parku Narodowym. Winterpol.eu.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: Zbliża się 15. SK News, Jakub Krzyżak, szef MON, jeszcze dziś przed

0: Były dotyczące pomocy militarnej przekazanej Ukrainie, a wszystko po tym, jak opozycja zarzuciła, że rząd w tajemnicy przekazał Kijowowi rakiety Patriot. Ze szczegółami Mateusz Gołębiewski.
1: Jak udało mi się ustalić, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz ma przekazać informacje w tej sprawie jeszcze dziś. Wczoraj szef MON odtajnił pełną listę polskich donacji wojskowych przekazanych Ukrainie od początku rosyjskiej inwazji. Z kolei premier Donald Tusk pytał dzisiaj posłów opozycji, po której stronie stoją w tej wojnie.
2: Chyba nie przeszliście na stronę Rosji.
1: Szef rządu mówił o tym na podpisaniu umowy na produkcję nowych amerykańskich pocisków. Donald Tusk poinformował również, że wraca wstrzymana kilka tygodni temu rotacja żołnierzy USA w Polsce.
0: Zderzenie osobówki z pociągiem to na przejeździe kolejowym w Radomsku Włódzkiem. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Pociąg jechał zaledwie 20 km na godzinę z uwagi na prace remontowe, ale ruch kolejowy na linii Piotrków-Częstochowa w obu kierunkach jest wstrzymany. Igor Milicic zostaje na stanowisku. Kontrakt z trenerem koszykarskiej reprezentacji Polski został przedłużony co najmniej do końca eliminacji mundialu. Jesteśmy głodni kolejnych zwycięstw, mówi nam trener.
3: Jestem naprawdę jak dziecko szczęśliwy z tą decyzją i mam nadzieję, że będzie owocna w sukcesy tak jak do tej pory.
0: Polacy mają za sobą udany pierwszy etap kwalifikacji do przyszłorocznych mistrzostw w Katarze. Przed nimi ostatni mecz z Holandią w Tauro na arenie Kraków. Pierwszy gwizdek o 18:00. Biało-czerwoni awans do drugiego etapu mają już pewny.
4: Wrzuć na luz!
5: Wrzuć na luz!
6: I komu to przeszkadzało, jak latem 97 roku dostawaliśmy jakieś 7 zł na całe 3 dni i można było za to kupić drożdżówkę, orężadę, batonika, jeszcze resztę
7: ewentualnie
6: została.
7: Ewentualnie można było zbierać tę kasę do portfela, żeby potem sobie kupić jakąś kasetę magnetofonową.
6: Przypominajcie sobie, bo zaraz będziemy o tym rozmawiać. Kasia Węsierska.
7: Michał Hanczak, wrzucamy na luz.

0: prosto z albumu Błękit, Roxy i White 2115. Chciałam siebie więcej.
1: 15 minut po 15. Mam nadzieję, że pracy macie zdecydowanie mniej niż w samej definicji poniedziałku tej pracy mogłoby się zawierać.
0: Ale jeśli chodzi o chciałem ciebie więcej, to ja zawsze mówiłem, że chciałbym jeszcze większe kieszonkowe. Teraz mamy nowe badania a propos tego, ile dzieci dostają pieniędzy od rodziców. I powiem ci, nie jest najgorzej moim
1: Chciałbyś
0: zdaniem.
1: Chciałbyś znowu wrócić do tego etapu
0: słuchaj,
1: życia, kiedy rodzice by cię płacili.
0: Ponad 300 miesięcznie dzieci dostają według tych badań.
1: Za naszych czasów, za 300 zł to by sobie można było życie ułożyć.
0: To prawda, no dzisiaj wiadomo, że ten przelicznik jest inny, ale i tak uważam, że to jest całkiem spora kwota. Oczywiście ponad 300 zł.

0: wali trochę złotówek
1: i, było
0: i można
1: życie.
0: Było zaszaleć.
1: Jesteśmy bardzo ciekawi, na co najczęściej wydawaliście takie właśnie kieszonkowe wyjazdowe na swoich koloniach, obozach, zielonych szkołach, wycieczkach i tak dalej.
0: Do dziś anegdotą rodzinną w mojej rodzinie jest to, że kiedy pojechałam raz chyba jeden w życiu na kolonie, to na wycieczkę do Krakowa, chyba mieszkaliśmy w Rabce Zdrój, zabrałam ze sobą całych 5 złotych. Wystarczyło mi to na jedną malutką figurkę smoka wawelskiego i to by było tyle.
1: Podejrzewam, że dzisiaj, gdybyś miała 5 złotych, to nawet na toaletę w Krakowie by cię nie było stać. Nagrywajcie głosówki. Czekamy na wasze listy wydatków z kolonii, no z przeszłości, no chyba, że ktoś akurat teraz słucha nas na koloniach, to też może się nagrać.
0: Pochwalcie się, jakie to były czasy, kiedy mieliśmy dużo kasy i nie musieliśmy się martwić, skąd ją brać.
2: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Ale duża.
6: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
8: Łowcy przygód, pakujcie do plecaków dobry humor i ruszajcie na wyspę do Centrum Handlowego Marino, Wrocław Paprotna 7. Tu w każdy wtorek wakacji od 15 do 18 czekają na Was cykliczne warsztaty. Malowanie toreb, etnodesign, oldschoolowe zabawy, string art, warsztaty małego chemika, pisaki 3D. Start 7 lipca. Zapraszamy do Marino.
9: Auto stoi? Nie chce jechać? Dzwoń do Wigmed. Po co czekać? Złom, gotówka, wszystko gra. 506 80 32 32. Kasacja Wigmed. Ten numer się zna. 506 80 32 32.
10: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła. To szansa na nowe, lepsze życie. Wrocław, ulica Tadeusza Kościuszki 29. Telefon 71 346 0079. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
11: W Radiu SK przez całe lato mamy dla Was akcję SK Summer City.
12: Słuchaj nas i złap naszą ekipę na Dolnym Śląsku.
13: Zabawę nakręca partner akcji Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Do zobaczenia na Slot Art Festival w Lubiążu.
14: Już 9 lipca otwieramy portal w starych murach opactwa Cystersów.
13: 10 scen, ponad 100 warsztatów i spotkanie, które zmienia perspektywę. Poćwicz z nami sztukę życia.
15: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
18: I po reklamie.

0: Awcik ze szwagrem Mironem nas słuchają, bo remontują.
1: A urlop, czyli po polsku.
0: Po polsku.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: A my i po polsku, i po eskowemu mamy dla was kolejne hity, które zawsze zaczynają się w Radiu Eska.
0: I uwaga, zupełnie za darmo wam to zagramy. Tutaj nie potrzeba żadnego kieszonkowego. Do tego tematu wrócimy za chwilę. Jason Derulo, no to chyba artysta, którego nikomu przedstawiać nie
1: on
0: trzeba.
1: On się sam zawsze przedstawia tyle razy, że dobrze już wiecie,
0: jak
1: on się
0: nawet
1: nazywa.
0: Taki miks w ogóle, gdzie on się przedstawia.
1: No, to robisz tak lepiej, mniej więcej
0: lepiej
1: tak.
0: Od niego to robisz. O. Jason Derulo. Ciekawe,
1: zaraz
0: czy tu też się przedstawi.
1: Czy tu się też przedstawi, ale nie sam jest akurat w tym kawałku.
0: Bo jest też DJ-ka Gosia. Chyba tak się wymawia jej pseudonim artystyczny.
1: Mi Chico to jest hit, który gramy właśnie teraz.

0: Ed Sheeran, Shivers w Radio SK, 24 minuty do 16 i znowu jesteśmy na kolonii.
1: Wydajemy pieniądze, które dostaliśmy od rodziców, dziadków albo czasami ze świnki skarbonki wyjęliśmy po roku. No właśnie, wracamy wspomnieniami do tych najpopularniejszych wydatków. Na co szły wasze pieniądze na koloniach? Iwona.
2: To ja zawsze robiłam sobie tatuaż z henny. Kiedyś to był króliczek Playboya, taki super ekstra modny. I oczywiście lody i gofry nad polskim morzem.
0: Ciekawe,
2: wtedy
0: czy dzisiaj
2: jeszcze ta stuwa czy 20 zł to było mega dużo pieniędzy.
0: Jezu, za stówę to pół kolonii można było tymi goframi obdarować. Ciekawa jestem, Iwona, czy dzisiaj też byś sobie tego króliczka zrobiła w ramach henny.
1: I w jakim miejscu?
0: Tatuażu.
1: W każdym razie mi się teraz przypomniało, że na koloniach w

0: Twitchu w latach 90. lody w kubeczku pewnej znanej firmy, która istnieje do dzisiaj, kosztowały 50 groszy.
1: I ja pamiętam czasy, kiedy gofr kosztował jakieś 3 złote i to już z jakimś dodatkiem. Mm. Łukasz jest jeszcze.
2: To były lata 90. Na kolonie zazwyczaj dostawałem 100, a całą tą kasę praktycznie pożerały mi 2 dziady. Tekken 3 i Mortal Kombat 4.
0: Mm. Mi jedna dziadowa pożarła raz kasę na koloniach.
1: Jak się nazywała?
0: Magda, moja siostra.
3: Radio SK. Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Oszczędzaj swój czas, korzystaj z uroków lata i ciesz się przepysznym jedzeniem z Fix Catering. Fix Catering. Od 9 lat na rynku. Sprawdź aktualne promocje na fixcatering.pl. Już jest. Nowe, największe na południu Dolnego Śląska. Saunarium i spa w słonecznym parku wodnym w Ząbkowicach Śląskich. Ponad 400 metrów kwadratowych z ogrodem i zimnym basenem. Sauna eventowa nawet na 80 osób. Sauna na podczerwień, tężnia solankowa, łaźnia parowa. Ceremonie zapachowe, pokazy saunamistrzów. A w parku wodnym mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Basen Ząbkowice.pl.
4: Ty plus plany obiadowe równa się sycąca promka. Schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 lipca. Cena przed obniżką 16,95.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Chcesz ułatwić dziecku start w dorosłość? Szukasz bezpiecznej inwestycji? Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań we Wrocławiu Leśnicy. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Mieszkanie spłacasz w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. To nie jest CBS. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. To jedyny taki projekt we Wrocławiu. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
9: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
10: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
11: Bierzemy.
9: Buen provecho.
11: A to co?
10: No, owoce, ale morza.
12: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
13: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
14: Kto zwalcza ból? Kto?
15: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
17: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup 2 produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na villaro.pl.
18: Już 10 i 11 lipca Święto Muzyki w Ząbkowicach Śląskich. Powracają Dni i Noce Krzywej Wieży. Zagrają Fukaj, Kękę, Paktofonika Orkiestra, DJ Twins, Chojnackie, Demono, Ira, Jam. Więcej na www.zckit.pl. Ekipa SK Summer City tam będzie, więc ciebie też nie może zabraknąć.
19: Prawo bez zarządzania to za mało. Zarządzanie bez prawa nie wystarczy. Zyskaj przewagę. Studiuj zarządzanie i prawo w biznesie w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu.
7: To będzie ostatnia reklama.
1: Dobry agent 006, Ecologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
9: I po reklamie.

0: 5 minut nam zostało do 16, to Ale Farben w Radiu SK. Na propos wydatków kolonijnych, Iza właśnie napisała, że ona tak naprawdę oszczędzała na koloniach, żeby potem w sklepie muzycznym kupić kasetę Norbiego, Kobiety są gorące.
1: O, zaprzyjaźnilibyście się.
0: I gazetę z piaskiem.
1: I jeżeli o kasety chodzi, to wiem, że ty też byłeś fanem zbieractwa.
0: Tak, oczywiście.
1: Takich właśnie nośników muzycznych.
0: Tylko się nośniki zmieniły.
1: Ale jest też Magda, a propos kolonijnych wydatków i kieszonkowego.
2: Kupowałam sobie tam coś, wiadomo, pamiątki, słodycze pewnie, ale pamiętam, że zawsze przywoziłam jakąś resztę do domu. Nie wiem, jak ja to robiłam.
0: Ja wiem.
1: Jak?
0: No pewnie naciągała chłopaków.
1: Ja mam nadzieję, że Magda przeniosła te umiejętności na życie teraz, codzienne, bo to by oznaczało, że z każdej pensji coś jej jeszcze zostaje.
0: Ja uważam nadal, że po prostu to chłopcy jej stawiali i o, tak żyć trzeba.
3: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
4: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Jeśli twój czas jest tak samo cenny jak twoje pieniądze, Nowe Centrum Południowe to inwestycja dla ciebie. To adres, który oszczędza czas i zyskuje na wartości. Sprawdź ofertę na www.centrumpołudniowe.com.pl i odbierz klucze jeszcze w tym roku. Centrum Południowe. W centrum twojego życia.
9: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
10: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
11: Bierzemy.
9: Buen provecho.
11: A to co?
10: No, owoce, ale morza.
12: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
13: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mBank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mBank.pl/słowniczek.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy?

0: i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus Luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
6: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
7: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
8: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.

0: Reklamie.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski.
3: Z każdą chwilą coraz ciaśniej na ulicach Wrocławia, także kierowcy życzę cierpliwości. Widać, że uciekamy z centrum, widać, że wyjeżdżamy z pracy i jedziemy do domu, także no, wyjazdy też główne, ciągi, oczywiście śródmiejska obwodnica, co jakiś czas przyjdzie postać cierpliwości. Pocieszajmy się tym, że może nie od jutra, ale od środy poprawy pogody zapowiadają nam ludzie od pogody. Pogody 24 stopnie jutro i w środę, ale jutro jeszcze popada, w środę za to już więcej słońca zobaczymy na niebie.
2: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski, Wrocław, Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: Jest 16, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Jest śledztwo w sprawie wczorajszego wypadku autobusu w Warszawie. Autobus zderzył się z tramwajem i 14 samochodami, po czym wjechał do przejścia podziemnego. 6 osób zostało rannych. Sprawę śledzi reporterski Krzysztof Płowecki.
5: Prokuratura bada sprawę pod kątem sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa w ruchu lądowym. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów, a kierowca został zatrzymany do dyspozycji organów ścigania.
6: Na tym etapie planujemy tylko i wyłącznie przesłuchanie go w charakterze świadka.
5: Mówi nam rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba. Z relacji kierowcy wynika, że autobus mógł ulec awarii technicznej.
7: Kierowca wskazywał, że miał problem w ogóle z hamowaniem.
5: Mówi Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji. Miejskie zakłady autobusowe w oświadczeniu przekazały, że nie będą komentowały sprawy do czasu uzyskania możliwości dokładnego sprawdzenia pojazdu. Spółka ucina też pojawiające się w przestrzeni.
4: W przypadku znajdziecie na sk.pl. Alarm bombowy w Narodowym Instytucie Onkologii w Krakowie. Policja ustala, kto wysłał zgłoszenie i sprawdza szpital pod kątem pirotechnicznym.
8: Nie podjęto decyzji o ewakuacji, natomiast zaprzestano przyjmowania nowych pacjentów.
4: Mówi Rafał Wawrzuta z Policji w Krakowie. Szpital przez kilka godzin był zamknięty. Fatalne wieści dla wczasowiczów nad Bałtykiem. Czerwone flagi na prawie wszystkich nadmorskich kąpieliskach z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych. Zakaz wchodzenia do morza obowiązuje na ponad 140 plażach. Od Świnoujścia aż do Krynicy Morskiej.
9: Wrzuć na luz!
10: Wrzuć na luz!
11: Wrzuć na luz! W Radiu ESK.
12: No, w wakacje to trzeba uważać na red flagi. Tam jak poznajecie nowych ludzi, to czasami się zapalają te lampki czerwone.
13: Chociaż one i tak są mniej groźne niż sinice. Nie wchodzimy wtedy do morza. 2 minuty po 16.
12: Ja trochę niewyspany po weekendzie, mam sinice pod oczami, ale Kasia jak zawsze piękna.
13: Kasia Węsierska.
12: Mikeł Hanczak, witajcie.

0: Poker Face. Lady Gaga, 15 minut po godzinie 16. Mamy nadzieję, że to ostatnie wasze chwile w pracy. Nie, że wam źle życzymy, tylko żeby poniedziałek w pracy się szybko skończył.
1: Mamy też dla was naszą eskową nową koszulkę z takim fajnym napisem cześć. Więc jeżeli macie ochotę na tę koszulkę, to zagrajcie z nami w tabu.
0: Można się zgłaszać na przykład na eskowym messengerze. Zostawcie tylko numer telefonu, żebyśmy wiedzieli, jak się do was dodzwonić.
1: Bawimy się za chwilę, natomiast no wiele osób

0: Morzem, bo wiadomo, wakacje. Mamy wyniki kontroli w 50 lokalach gastronomicznych, zwanych smażalniami. No i się okazuje, że w tych smażalniach naprawdę jest dramat. O oleju akurat tu nie ma. O oleju było w zeszłym roku. W tym roku jest o tym, że na przykład drogi dorsz atlantycki był notorycznie zastępowany tańszymi zamiennikami, ale oczywiście klientom sprzedawano to jako dorsza.
1: No co tam, panierka wszystko przykryje, nikt nie będzie przecież rozkładał tego na czynniki pierwsze.
0: W kartach dań brakowało też gramatury porcji, spisu składników i alergenów. No to takie tam różne jeszcze logistyczne historie, które nie zostały dopracowane.
1: Mamy nadzieję, że tam pod tą panierką naprawdę przynajmniej jest jakaś ryba, bo historia zna różne przypadki.
2: Radio SK. Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Pepsi lub Pepsi Zero Cukru 330 ml. 2,79 za każdą sztukę przy zakupie trzech. Pod bramką orzeszki ziemne solone w puszce Bacador 200 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Akcje kończą pisać.

0: Home! Biedronka!
1: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
2: Włoską? Grażyna. Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
8: Już jest! Nowe, największe na południu Dolnego Śląska. Saunarium i spa w słonecznym parku wodnym w Ząbkowicach Śląskich. Ponad 400 metrów kwadratowych z ogrodem i zimnym basenem. Sauna eventowa nawet na 80 osób. Sauna na podczerwień, tężnia solankowa, łaźnia parowa. Ceremonie zapachowe, pokazy sauna mistrzów. A w parku wodnym mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Basen Ząbkowice.pl.
9: Wakacje. Gdy mniejszy ruch i dobra pogoda. Wrocław rusza z szybkimi remontami aż 18 ulic. W rejonie Dworca Głównego i na Trzebnickiej wymieniamy także torowiska i rozjazdy. Do tego remonty w 73 szkołach, przedszkolach i żłobkach. Będą utrudnienia, ale w efekcie będą lepsze drogi, torowiska i zmodernizowane szkoły. Dziękujemy za cierpliwość. Urząd Miasta Wrocławia.
10: Nowy sezon programu LOL Kto się śmieje ostatni gromadzi najzabawniejszych polskich artystów i komików w jednym pokoju. Ale nikomu nie wolno się śmiać. I to przez całe 6 godzin. Tym razem o twój dobry humor zadbają Kasia Bujakiewicz, Kacper Ruciński, Jano, Vanessa Aleksander, Tomasz Kot, Mariuszka Łamaga, Tomek Karola, Klaudia Halejcio, Michał Sikorski, Ewa Kasprzyk.
11: Tu jest jakby luksusowo.
10: Nazywam się Cezary Pazura. Oglądaj najnowszy sezon LOL od piątku na Prime Video.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Skarbie? Mamy to!
12: Klucze? Hurra!
13: Teraz pora na wykańczanie wnętrz. Poradzimy sobie sami?
12: Nie jesteśmy sami. Mamy Dekorum. Pasjonatów wykańczania mieszkań i domów. Zapewnią nam projekt, materiały, własne ekipy wykończeniowe, realizację z nadzorem, dwuletnią gwarancję i nawet zabudowy na wymiar. Dekorum EU.
13: I po reklamie.

0: Niektórzy grają w Lola, a my gramy Lola.
1: Niektórzy jeszcze
0: Lola
1: Young.
0: A, bardzo ładnie śpiewałaś.
2: 29 minut po 16 jest z nami Tomek. Dzień dobry, Tomek.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Tomek mówi, nie śpiewa. Chyba, że podśpiewywał poza anteną przed chwilą. Tomek, słuchaj, mamy dla ciebie propozycję, bo chcielibyśmy dać ci jeskową koszulkę.
3: O, fajnie, bardzo bym ją chciał.
2: Bardzo ładną, ma na sobie napis cześć, więc wszyscy widzący cię na ulicy będą się z tobą z automatu witać nawet.
3: Super, super.
0: Ale nie oddamy ci jej za darmo. Musisz z nami zagrać w tabu, czyli odpowiadać przez pół minuty na nasze pytania, nie używając słów, które zaczynają się na literę...
2: K. Dzisiaj zakazana litera to K jak kobieta, więc proszę zapamiętać i nie używać słów na tę literę w odpowiedzi.
0: Gotowy?
3: Tak.
0: Tylko słuchawa przy uchu, bo nam coś przerywasz i nie usłyszymy odpowiedzi i nie będziemy mogli zaliczyć.
3: Dobra, mam słuchawę przy uchu.
0: Dobra,
2: Tomek, no to, za,

0: zaczynamy.
1: Lecimy w takim razie. Eska dowozi wam go co tydzień i można nim wyjechać.
2: Samochód.
0: Okej, okay, latem wysyłasz tam dzieci, żeby mieć je z głowy.
2: Obóz.
1: Latem nosisz taką z krótkim rękawkiem.
0: Chyba, że nad morzem.
2: T-shirt,
0: dobrze. Na cienkim z sosem łagodnym.
2: Jeszcze raz, na cienkim sosie łagodnym?
0: Z sosem łagodnym. No może być z ostrym też.
2: Może być pizza.
1: Artyści grają je na festiwalach.
2: Eventy.
1: Eventy, dobrze, eventy, no występy, ewentualnie koncerty, gdyby litera K nie była literą zakazaną.
0: Albo piosenki, kiedy nie chcemy użyć literki K. Dobra, zaliczamy w takim razie, mamy dla ciebie oczywiście prezenty w postaci eskowej koszulki oraz magazynu Radia SK, SK Story, wydanie lipcowe, nowość nasza specjalnie dla ciebie.
2: Super fajnie, super ekstra. Radio
0: SK. Super ekstra, mamy też nowość w Radiu SK, Whatever Turns You On.
1: Axwell Bong już teraz.

0: Nie ma to jak PA Slams Attack na antenie RDSK.
1: 22 minuty do 17. Joanna Racewicz wzięła ślub sama ze sobą, donoszą media.
0: Czekaj. Słyszałem, że Taylor Swift wzięła ostatnio ślub, ale ona z
1: Travisem Kelce. A tu,
0: ale jak sama ze sobą?
1: To się nazywa samoślub.
0: Samoślub.
1: Lubisz się po prostu bardzo i bierzesz w związku z tym ślub sam ze sobą.
0: Są różne historie zaczynające się na samo, ale nie będę ich przytaczał teraz. O samoślubie w sumie nie słyszałem jeszcze.
1: Ja się nad tym mocno zastanawiam, patrząc na to, ile goście na śluby wkładają w kopertę, to może być bardzo opłacalny biznes.
2: Reklama. Mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm. Taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak wyprzedaż, to w euro!
4: Szukasz sprawdzonego miejsca na rodzinne wakacje nad morzem? Zapraszamy do Neptuno Resort Spa wśród nadmorskich wydm w Dźwierzynie. Komfortowe pokoje tuż przy plaży. Dla dzieci bezpieczny teren pełen atrakcji. Nie czekaj, sprawdź ofertę. Wakacyjny wypoczynek blisko natury. Neptuno.pl.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory tylko 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy.

0: W Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista. Kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Gdzie jest najwięcej wolnego miejsca w akademiku? W lodówce. Po czym poznać, że student kłamie? Kiedy mówi, nie, dziękuję, nie jestem głodny.
3: Gotowy na prawdziwe wyzwania? Dołącz do nas. Uniwersytet Opolski. rekrutacja.uni.opole.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na ebilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej, Orlen oraz Hotel Anders.
9: I po reklamie.

0: Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion na antenie Radia SK. 6 minut do 17 i do waszego wyjścia z pracy, taką mam nadzieję.
1: Nie chcę niczego tutaj sugerować, ale dzisiaj mamy Światowy Dzień Pocałunku.
0: I co w związku z tym?
1: W związku z tym...
0: Chciałbyś paru osobom, żeby cię pocałowały?
1: Właśnie chciałem powiedzieć, że jest pocałunek taki pracowy. Są dwa rodzaje. Jeden to jest taki, że idziesz na przykład do kolegi lub koleżanki z pracy w naszym wypadku i prosisz, żeby cię ktoś zastąpił w najbliższym czasie i całujesz klamkę, bo tej osoby nie ma, zamyka się od środka.
0: A ewentualnie druga... otrzymujesz odpowiedzi właśnie pocałuj mnie.
1: No i to jest ta druga sytuacja, kiedy idziesz do szefa prosić o podwyżkę, on ci mówił, żebyś go pocałował.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
3: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Marzysz o własnym domu lub mieszkaniu? Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Oławie. RRSO 6,8%. Minimum formalności. Szybka decyzja kredytowa. I jest. Stała stopa. Stały spokój. Więcej na www.bs.olawa.pl.
10: Ale duża.
11: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
10: To co? To do Media Expert.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej.

Chcesz dać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa

0: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największe, lepsze życie. Wrocław, ulica Tadeusza Kościuszki 29. Telefon 71 346 0079. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
1: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
2: O, mechanik idzie.
3: Mamma mia, el compresor.
2: Facciamo subito, sì?
4: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: Prawo bez zarządzania to za mało. Zarządzanie bez prawa nie wystarczy. Zyskaj przewagę. Studiuj zarządzanie i prawo w biznesie w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu.
7: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
8: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
9: Volkswagen.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Fajnie się składa. Impreza obowiązkowa dla miłośników klocków. Wystawy, sklepy, warsztaty, konkursy. Składaj z nami 11 i 12 lipca. Wrocław, zajezdnia, czasoprzestrzeń.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu jest właściciel willi Winterpol w Karpaczu.
14: Sponsorem programu jest Darwit, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Radwanicach. Ulica Gałczyńskiego 2.
15: Cały czas ciasno jeszcze na ulicach Wrocławia, także cierpliwości kierowcy życzę. Widać, że wyjeżdżamy z centrum, no i próbujemy dojechać z pracy do domu. Swoje odstać niestety trzeba. Dzisiaj 21, jutro już 22, ale dwa dni deszczowe. Od środy za to już słonecznie i coraz wyższe wartości na termometrach.
14: Sponsorem programu jest

0: producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
1: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Biały Kamień w Świeradowie Zdroju.
2: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz, a to jest SK Summer City w SC Wrocław. My razem z naszą ekipą, wyjątkowo, nie w piątek, a w niedzielę, widzimy się w Akwaparku Wrocław przy Borowskiej od 11 do 14. Tam jak co tydzień będziemy sprawdzać, jak się bawicie właśnie na wrocławskim kąpielisku. Będziemy korzystać z atrakcji, nie zabraknie także naszych animacji. Ale ten weekend we Wrocławiu to także wydarzenia takie, no, duże. Między innymi targ japoński Newcon się szykuje, czyli gratka dla wszystkich miłośników, no, Azji i kraju kwitnącej wiśni. Tam naprawdę wiele atrakcji, szczegóły na stronie wydarzenia, ale też będzie można w ten weekend podjeść na bulwarach Dunikowskiego, bo kolejna edycja Gastro Miasto przed nami. Tam wiele konceptów jedzeniowych z Wrocławia będzie się wystawiać przez całe 3 dni, szczegóły w sieci.
1: Sponsorem programu jest hotel Biały Kamień, oferujący pobyty wakacyjne w Górach Izerskich. www.białykamień.com.
3: Minęła 17, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Polska przekazała Ukrainie sprzęt wojskowy o wartości prawie 15 miliardów złotych tylko w pierwszym roku po wybuchu wojny. Powiedział o tym przed chwilą minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz po tym, jak rząd zdecydował się ujawnić informacje o pomocy dla Kijowa. Szef MON poinformował także, że wraca rotacja wojsk amerykańskich w Polsce.
4: Będzie kontynuowana i w ciągu najbliższych tygodni wypełni się rotacja wojsk amerykańskich w Polsce.
3: Amerykanie anulowali plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 żołnierzy do Polski w maju, jednak po kilku dniach prezydent Donald Trump zadeklarował wysłanie do Polski dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy. Pałac Kibolski zamiast Pałacu Prezydenckiego, zamieszanie w Google Maps. Zmieniono też nazwę m.in. Biura Bezpieczeństwa Narodowego czy Klubu Sportowego Polonia Warszawa. Nie wiadomo jeszcze, kto stoi za tą akcją, sytuacja jest jednak pod stałą kontrolą, zapewnia Karol Bojkę z CERT Polska.
5: Część nazw została już poprawiona. Obecnie w dalszym ciągu monitorujemy tę sytuację.
3: Podobne akcje zdarzały się już wcześniej, a więcej o tym piszemy na sk.pl. Historyczna decyzja leśników z Warmii i Mazur. W rezerwacie Sosny Taborskie, gdzie od blisko 70 lat nie sadzi się ani nie wycina drzew, po raz pierwszy pojawią się nowe sadzonki. Młode drzewa wyrosną z nasion wiekowych sosen rosnących w rezerwacie.
6: Wrzuć na luz!
7: Rzuć na luz.
8: Poniedziałek, tak, w poniedziałek czekamy na to.
9: Międzynarodowa godzina szczęścia, 2 po 17.
8: No i wyobraźcie sobie, że za chwilę będziemy serwować wam espresso. Konkretnie Sabrina Carpenter to zrobi.
9: Będziemy z wami też rozmawiać. Gdziekolwiek teraz jesteście.
8: Ty masz gipsy kółkon na początek, Kasia Węsierska.
9: Michał Hanczak, dzień dobry.

0: I jagodziankę można było kupić, i orężadę można było kupić, i jeszcze coś zostało za takie mniej więcej 2,50.
1: Ewentualnie czasami rodzice dosyłali pieniądze.
0: Kochane pieniążki, przyślijcie rodzice. Imagine Dragons Demons za nami w Radiu SK, a my na 15 minut po 17 rozmawiamy o tym kieszonkowym, które było i nie wróci, bo ono było na koloniach lata temu i wystarczało na dużo więcej niż ta sama kwota dzisiaj.
1: Na co najczęściej wydawaliście pieniądze na koloniach? Może ktoś teraz jest na obozie i o współczesnych wydatkach też się dowiemy. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Eski, tak jak zrobiła to Paulina.
2: Nie miałam za co jeść, bo musiałam kupić kulki w automacie z pierścionkami i kauczukami.
0: No ale no przepraszam, to jest inwestycja w biżuterię, skoro tam były pierścionki.
1: Albo inwestycja w dziewczynę, bo ja pamiętam, że potem tymi pierścionkami się człowiek oświadczał i były śluby kolonijne.
0: To też wydatek dzisiaj, ślub. Nieporównywalnie większy niż ten wtedy. Radio
3: SK. Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.

0: Już jest. Nowe, największe na południu Dolnego Śląska. Saunarium i spa w słonecznym parku wodnym w Ząbkowicach Śląskich. Ponad 400 metrów kwadratowych z ogrodem i zimnym basenem. Sauna eventowa nawet na 80 osób. Sauna na podczerwień, tężnia solankowa, łaźnia parowa. Ceremonie zapachowe, pokazy sauna mistrzów. A w parku wodnym mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Basen Ząbkowice.pl.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat

0: dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Pepsi lub Pepsi Zero Cukru 330 ml. 2,79 za każdą sztukę przy zakupie trzech. Pod bramką orzeszki ziemne solone w puszce Bacador 200 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Akcje kończą pistacje plastikowe.

0: Biedronka!
1: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
2: Już 10 i 11 lipca Święto Muzyki w Ząbkowicach Śląskich. Powracają Dni i Noce Krzywej Wieży. Zagrają Fukaj, Kękę, Paktofonika Orkiestra, DJ Twins, Chojnackie, Demono, Ira, Jam. Więcej na www.zckit.pl.
3: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
4: Fajnie się składa. Impreza obowiązkowa dla miłośników klocków. Wystawy, sklepy, warsztaty, konkursy. Składaj z nami 11 i 12 lipca. Wrocław, zajezdnia, czasoprzestrzeń.
5: Radio SK. Przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
6: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
5: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
7: Oraz masy dobrej energii.
8: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś.
9: I złap ekipę SK Summer City.
10: Partnerem SK Summer City jest Renault na Wrodze z Długołęki. Wybierz Renault z fabrycznym LPG i ciesz się latem bez ograniczeń. Nawrot.renault.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chcesz ułatwić dziecku start w dorosłość? Szukasz bezpiecznej inwestycji? Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań we Wrocławiu Leśnicy. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Mieszkanie spłacasz w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. To nie jest CBS. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. To jedyny taki projekt we Wrocławiu. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
13: I po reklamie.

0: No właśnie, teraz na przykład jakbym się wybierał na urlop, to chciałbym, żeby ktoś mi powiedział, masz tutaj tysiaka. No, niektórzy mają jakieś takie dopłaty w pracy, ale to nie jest takie proste.
1: To jest ten moment, kiedy zaczęłam żałować, że tak szybko przestałam jeździć z rodzicami na wakacje. Komu to przeszkadzało?
0: Pytamy was, na co najczęściej szły wasze pieniądze z kieszonkowego na wakacjach, na obozach, na koloniach, ewentualnie wasze historie związane z waszymi dziećmi, tak jak Kasia, która nagrała się na Messengerze Radia SK.
2: Moja córka

0: Bomb Records, Sombra w Radiu SK. Za chwilę na Dzień Pocałunku Międzynarodowy I Kiss the Girl od Katy Perry będzie.
1: I to słusznie, bardzo dobrze, 28 minut po godzinie 17. Ciągle rozmawiamy o pieniądzach, bo fajnie byłoby pocałować i przytulić jakąś taką dużą kwotę cały czas.
0: Jak kiedyś ja bym chciał.

0: W klimacie trwającego mundialu Hard to be Humble, Mikołas i Trips w Radiu SK 25 minut do 18, ale się historie o pieniądzach urodziły.
1: Pieniądzach na kolonie, to bardzo fajne wyjazdowe historie są. Tomek?
2: Moje dziecko ostatnio jak było na koloniach w tamtym roku, to wszystko przerąbało na cembergaje i na bułki, bo stwierdził, że kolacja była niedobra. A w tym roku jedzie do Włoch na kolonie, więc ciekawe na co tam wyda. Może na pizzę, bo jest fanem.
0: No, tylko że tam w euro. To ja bym się szykowała na dużo większe wydatki, Tomek.
1: Mamy nadzieję, Tomek, że odłożyłeś przez cały rok dużo z tego 800+. No to jeszcze w takim razie Piotrek.
3: A u mnie mam inną sytuację. Daję córce na wycieczkę 300 zł, mówię kup sobie coś, przywieź coś, kup siostrze czy coś. I ona wraca z tymi 300 zł i mówi, że chowa do skarbonki.
1: Wspaniale, ja mam...
0: Nie dogodzisz tym rodzicom.

0: Wydadzą źle.
1: Nie wydadzą też.
0: Wracają
1: źle.
0: Z kasą, oszczędzają na inne cele też źle.
1: Ale ciekawy jestem, jak córka Piotra ma na imię. Podejrzewam, że mogłaby mieć na imię Lokata.
2: Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
3: Jest naprawdę. Wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Przed nami 10. edycja Rap Stacji.

0: Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Zaiskrzy między nami, gdy zaczniemy współpracę. Tartak Iskra, lider na Dolnym Śląsku. W ofercie więźba dachowa z certyfikatem, podbitka, ekskluzywne podłogi, pelet sosnowy certyfikowany, transport HDS. Tartak Iskra, Drołtowice, www.tartakiskra.pl.
2: Nowy sezon programu LOL, kto się śmieje ostatni. Gromadzi najzabawniejszych polskich artystów i komików w jednym pokoju. Ale nikomu nie wolno się śmiać. I to przez całe 6 godzin. Tym razem o twój dobry humor zadbają Kasia Bujakiewicz, Kacper Ruciński, Jano, Vanessa Aleksander, Tomasz Kot, Mariuszka Łamaga, Tomek Karola, Klaudia Halejcio, Michał Sikorski, Ewa Kasprzyk.
3: Tu jest jakby luksusowo.
2: Nazywam się Cezary Pazura. Oglądaj najnowszy sezon LOL od piątku na Prime Video.
4: Jedno miejsce we Wrocławiu, gdzie twoje BMW jest naprawdę u siebie. BMW Bońkowscy. Wymiana hamulców z korzyścią nawet do 50%. Wymiana oleju już od 599 zł. Dwuletnia gwarancja i BMW Assistance w cenie. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. Wrocław, ulica Ćwiczebna 2. BMW. Radość z jazdy.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne złote 49 zł za kilogram. A pod udzie lub udo z kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
6: fresh. Ćwiczę i zdrowo się odżywiam, ale nadal nie mogę zredukować wagi.
7: Masa ciała zależy od wielu czynników. Na część możesz nie mieć wpływu.
6: Co więc powinnam zrobić?
7: Odwiedź wyjątkową instalację The Impossible Gym w Magnolia Park. Od 9 do 11 lipca możesz wykonać tam bezpłatną analizę składu ciała, porozmawiać z dietetykiem i zdobyć praktyczne wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia.
6: Dobry pomysł. Na pewno się tam wybiorę.
8: Akcja realizowana w ramach kampanii edukacyjnej firmy Eli Lilly Polska. The Impossible Gym, Magnolia Park, 9-11 lipca. Zapraszamy.
9: Radio SK. Przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
10: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
9: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
11: Oraz masy dobrej energii.
12: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś.
13: I złap ekipę SK Summer City.
14: Partnerem SK Summer City jest Renault na Wrodze z Długołęki. Wybierz Renault z fabrycznym LPG i ciesz się latem bez ograniczeń. Na wrot.renault.pl.
15: Prawo bez zarządzania to za mało. Zarządzanie bez prawa nie wystarczy. Zyskaj przewagę. Studiuj zarządzanie i prawo w biznesie w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.

0: Dobrze to brzmiało na antenie Radia SK, Moving to the Sun.
1: To Urzel i Ultra na tej między innymi, ale za kilka chwil będziemy dalej wam grali imprezkowo, bo przed nami wakacyjna imprezka.
0: Mati Fuczuło już czeka. Cieszymy się bardzo na jego widok, bo to oznacza, że tak bardzo jak was kochamy, tak bardzo odczuwamy pewną radość w poniedziałek, że możemy stąd pójść.
1: Ja zamierzam dzisiaj wieczorem jeść bób i czereśnie, także przede mną piękny plan.
0: Trzymam kciuki, żebyś jutro na pewno po takim zestawie dotarł do pracy.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Już jest! Nowe, największe na południu Dolnego Śląska. Saunarium i spa w Słonecznym Parku Wodnym w Ząbkowicach Śląskich. Ponad 400 metrów kwadratowych z ogrodem i zimnym basenem. Sauna eventowa nawet na 80 osób. Sauna na podczerwień, tężnia solankowa, łaźnia parowa. Ceremonie zapachowe, pokazy sauna mistrzów. A w Parku Wodnym mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Basenząbkowice.pl.
10: Wakacje. Gdy mniejszy ruch i dobra pogoda. Wrocław rusza z szybkimi remontami aż 18 ulic. W rejonie Dworca Głównego i na Trzebnickiej wymieniamy także

Wakacje, gdy mniejszy ruch i dobra pogoda. Wrocław rusza z szybkimi remontami aż 18 ulic. W rejonie Dworca Głównego i na Trzebnickiej wymieniamy także

0: ale w efekcie będą lepsze drogi, torowiska i zmodernizowane szkoły. Dziękujemy za cierpliwość. Urząd Miasta Wrocławia.
1: Chcesz ułatwić dziecku start na dorosłość? Szukasz bezpiecznej inwestycji? Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań we Wrocławiu Leśnicy. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Mieszkanie spłacasz w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. To nie jest CBS. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. To jedyny taki projekt we Wrocławiu. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
2: W sobotę 18 lipca miasto Szklarska Poręba oraz Moksial zapraszają na SK Summer City. Skwer twórców radiowej trójki. Gry i animacje od godziny 16. Od godziny 18 dyskoteka z wakacyjną atmosferą Radia SK. Baw się razem z nami.
3: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
4: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski.
10: Parasol może się dzisiaj jeszcze przydać we Wrocławiu, jutro zresztą też, choć jutro już cieplej, 24 stopnie zapowiadają nam ludzie od pogody, a od środy już poprawa tych warunków na niebie w szczególności, bo więcej słońca zobaczymy już bez deszczu do końca tygodnia, a do niedzieli temperatura powędruje nawet do 27 kresek powyżej zera, oczywiście ta maksymalna. Jutro od rana uważajcie, bo konieczna jest ewakuacja w związku ze znalezieniem niewybuchu w okolicy ulicy Trzemeckiej, szczegóły znajdziecie na stronie Urzędu Miasta.
9: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski, Wrocław, Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: Sponsorem programu jest Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu.
10: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz, a to jest SK Summer City w SC Wrocław, czyli przegląd tego, co dzieje się na Dolnym Śląsku. A zaczynamy na sportowo, bo już w najbliższą środę o 16 na Stadionie Olimpijskim można zostać Panterą, czyli rekrutacja do Panthers Junior. O 16 rejestracja, a o 17 start takiego pokazowego treningu dla dzieci w wieku od 14 do 19 lat. Sportowo też zostajemy, bo w czwartek można wybrać się na 19 na dach dominikańską, a tam rolki on the roof, czyli trochę pojeździmy sobie na rolkach, darmowe warsztaty. Za to my z ekipą w czwartek wybieramy się do Lubiąża. Od 15 do 19 zobaczymy się na Slot Art Festiwalu, czyli dni wypełnione warsztatami, koncertami, spektaklami i wykładami. Szczegóły slotart.pl.
8: Sponsorem programu jest Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu, oferujący studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz podyplomowe.
12: Już prawie 18, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Donacje Polski dla Ukrainy od wybuchu wojny przekroczyły 16 miliardów złotych, ujawnia Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier, szef MON, podkreślił, że największe dotacje Polska przekazała w ciągu pierwszych 2 lat od wybuchu wojny, czyli jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Jest nowy trop w sprawie wypadku autobusu w Warszawie, dowiaduje się Radio SK. Do podobnej sytuacji doszło kilka tygodni temu na Śląsku, mówi Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie.
13: Weryfikuje.

0: I prosto do Gdańska na rowerze. W ramach bałtyckiej trasy Eurovelo można wypożyczyć rower w stolicy Danii i oddać go dopiero w Polsce. Całą trasę można pokonać w około 2 tygodnie, przejeżdżając średnio 80 km dziennie.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki karmy dla psów i kotów Wiejska Zagroda.
2: SK Sport News.
0: Polacy grają z Holendrami. Dosłownie przed chwilą w Tauron Arenie Kraków rozpoczęło się ostatnie spotkanie biało-czerwonych w pierwszej fazie mundialowych koszykarskich eliminacji. Polacy mają już zapewniony awans do drugiego etapu.
3: Może tak być, żeby zagramy pierwszy mecz na wyjeździe z Izraelem i u siebie z Niemcami.
0: Mówi Grzegorz Bachański, prezes Polskiego Związku Koszykówki. Zaglądamy na parkiet na Tauron Arenie, gdzie pierwszy gwizdek już padł, a na tablicy wyników na razie 0-0. I jeszcze hitowe starcie za oceanem. Hiszpania na mundialu piłkarskim zmierzy się z Portugalią. Zapowiada się starcie dwóch generacji. Po jednej stronie Lamin Yamal, po drugiej Cristiano Ronaldo. Pierwszy gwizdek o 21:00.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
4: Imprezka. No, w takim razie tam walczą generacje, a tutaj generacje już nie walczą. My łączymy generacje. Jestem tutaj dla was, to jest imprezka. Mati Fuczyło to ja, na początek Rosey, Bruno Mars, Apety. Będzie też męskie granie orkiestra, no i nareszcie. A do tego Ilenium i Don't Want Your Love.

Ilenio Meligolding i Don't Want Your Love w Radiu SK 10 minut po 18. Jest misja, słuchajcie, musimy wybrać imię. Ale to nie jest tak, że u mnie coś się wydarzyło, nie. Ale w Warszawie, w zoo, urodził się malutki jelonek, a dokładniej samiczka najmniejszego jelonka świata. No i ona nie ma jeszcze imienia, zoo szuka propozycji, można im podsyłać. Ale ja mam inną propozycję. Jak wy nazwalibyście dzisiejszy dzień? No w końcu mamy poniedziałek, ale może patrząc na to, co dzisiaj już się u was działo, albo co jeszcze przed wami, w końcu dopiero po 18, no to macie jakieś określenie na ten dzień. Szukam propozycji, ja bym nazwał mój poniedziałek ból, bo widziałem się z moim trenerem i teraz boli. A jak nazywa się wasz poniedziałek? Wysyłajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Radio SK. Mam do oddania zestaw naszych gadżetów i gram Britney Spears, Give Me More.

0: A też tak dzisiaj mówiłem. Daj, trochę odpoczynku do mojego trenera. Ale nie dał. Shakira, Burna Boy i daj. Jak nazwalibyście swój poniedziałek? Oto dzisiaj was pytam. Angelika napisała, że u niej poniedziałek dziś nazywa się Święty Spokój, bo właśnie wywiozła dzieci na wakacje do babci. Ach, no cudownie. Jedno jest pewne, dzieci na pewno wrócą najedzone. A ty odpoczywaj w takim razie, Angela. Ania nagrała z kolei głosówkę.
1: Hej, SK, no cześć. Dzisiaj ten dzień nazywa jesień latem. Pada, jakby była jesień, zimno, jakby była prawie zima. Nie no, może nie przesadzam, ale jesień, a niby mamy lato. Czekamy na te cieplejsze dni. Pozdrawiam cieplutko, pak.
0: No, cieplutko przynajmniej pozdrawiasz. My też cieplutko pozdrawiamy. Tylko wiosny brakuje do tego zestawu. Przydałaby się, co? No i Wika jeszcze nagrała głosówkę.
2: Jakbym miała nazwać swój dzisiejszy dzień, to nazwałabym go tryb przetrwania, zdecydowanie.
0: Wika, coś mi mówi, że większość słuchaczy właśnie się z tobą utożsamiła i ja też. A jak ten poniedziałek nazywa się u was? Wysyłajcie głosówki na fejsie.
3: Reklama.
4: Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
5: Oj, lubię, Barbara. A co?
4: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
5: O, i to lubię najbardziej.
6: Skarbie? Mamy to!
7: Klucze? Hurra!
6: Teraz pora na wykańczanie wnętrz. Poradzimy sobie sami?
7: Nie jesteśmy sami. Mamy Dekorum. Pasjonatów wykańczania mieszkań i domów. Zapewnią nam projekt, materiały, własne ekipy wykończeniowe, realizacje z

0: wzorem, dwuletnią gwarancję i nawet zabudowy na wymiar. Dekorum EU.
1: Jak okazje, to gorąco jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
2: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
4: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na villaro.pl.
5: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
6: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
7: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
9: Factory Resort Wellness and Spa. Factory Resort Wellness and Spa. Factory Resort Wellness and Spa w Kołobrzegu. Rodzinne pokoje, animacje dla dzieci, bliskość plaży, sala zabaw, basen. Zarezerwuj relaks dla bliskich już dziś na factoryresort.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.

0: jest imprezka to Heroes, a więc Mans Zelmerlow West. A ja to Mati Fuczyło, cześć. I wiecie, że dzisiaj jest Światowy Dzień Pocałunku? A tak, ja na przykład już dzisiaj świętowałem, pocałowałem klamkę idąc na umówione spotkanie. No zdarza się, chociaż nie tak wyobrażałem sobie ten dzień. Ale przynajmniej świętowanie mam już odhaczone, a wy macie dzisiaj dzień pocałunku, czy tak nie bardzo? Proszę tylko uważać na drogach, na światłach, gdy ktoś przed wami jakoś tak mocniej zahamuje, gwałtownie, no bo tam też można przypadkiem dać sobie buziaka. No ale to akurat niezbyt miłe, więc tego wam nie życzę. Miłe mam za to hity Bebe Rexha, Faithless, New Religion, to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Ale duża.
5: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
5: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej, Orlen.

0: Biedronka.
1: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
2: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
3: W Radiu SK przez całe lato mamy dla Was akcję SK Summer City. Słuchaj nas i złap naszą ekipę na Dolnym Śląsku.
4: Zabawę nakręca partner akcji Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Do zobaczenia na Slot Art Festival w Lubiążu.
3: Już 9 lipca otwieramy portal w starych murach opactwa Cystersów.
4: 10 scen, ponad 100 warsztatów i spotkanie, które zmienia perspektywę. Poćwicz z nami sztukę życia.
5: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
6: Prawo bez zarządzania to za mało. Zarządzanie bez prawa nie wystarczy. Zyskaj przewagę. Studiuj zarządzanie i prawo w biznesie w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu.
7: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Radio SK przez całe lato mamy dla Was jeszcze więcej hitów na czasie.
10: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
9: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
11: Oraz masy dobrej energii.
12: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś. I złap ekipę SK Summer City.
13: Partnerem SK Summer City jest Renault na Wrodze z Długołęki. Wybierz Renault z fabrycznym LPG i ciesz się latem bez ograniczeń. Nawrot.renault.pl.
14: I po reklamie.

David Guetta, Alok, Stick Figure i Run Run River. A wiecie, że jesteśmy świadkami końca? Do końca pewnej ery piłkarzy. Trwa mundial, wszyscy to wiemy, ale wczoraj na przykład swój ostatni mecz w narodowych barwach rozegrał Neymar. A dzisiaj o 21:00 mecz 1/8 finału Hiszpania-Portugalia. W tej drugiej Cristiano Ronaldo. I dla niego to też może być ostatni mecz na mundialu. Wczoraj ogłosił oficjalnie, że kolejnych mistrzostw no to już na pewno nie planuje. A wiecie co? Dla mnie Ronaldo to cały czas ma jakieś 30 lat. No problem polega na tym, że kalendarz myśli inaczej. Radio SK. I z moim wiekiem mam podobny problem. Kojarzycie to?

0: Reality. Reklama.
1: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna.

0: W Polsce największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Wrocław, ulica Tadeusza Kościuszki 29. Telefon 71 346 0079. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
1: Skarbie? Mamy to!
2: Klucze? Hurra!
1: Teraz pora na wykańczanie wnętrz. Poradzimy sobie sami?
2: Nie jesteśmy sami. Mamy Dekorum. Pasjonatów wykańczania mieszkań i domów. Zapewnią nam projekt, materiały, własne ekipy wykończeniowe, realizację z nadzorem, dwuletnią gwarancję i nawet zabudowy na wymiar. Dekorum EU.
3: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz, farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się, taka okazja tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: W Radiu SK przez całe lato mamy dla Was akcję SK Summer City. Słuchaj nas i złap naszą ekipę na Dolnym Śląsku.
7: Zabawę nakręca partner akcji Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Do zobaczenia na Slot Art Festival w Lubiążu.
8: Już 9 lipca otwieramy portal w starych murach opactwa Cystersów.
7: 10 scen, ponad 100 warsztatów i spotkanie, które zmienia perspektywę. Poćwicz z nami sztukę życia.
9: Serdecznie zapraszam, Michał Rado, wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.
10: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
11: Jeśli Twój czas jest tak samo cenny jak Twoje pieniądze, Nowe Centrum Południowe to inwestycja dla Ciebie. To adres, który oszczędza czas i zyskuje na wartości. Sprawdź ofertę na www.centrumpołudniowe.com.pl i odbierz klucze jeszcze w tym roku. Centrum Południowe. W centrum Twojego życia.
12: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Rafting Barto zaprasza na spływy pontonowe i kajakowe malowniczym przełomem barskim. Ponad 3 godziny dobrej zabawy. Rafting Barto, ulica Grunwaldzka 33, raftingbarto.pl.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: 5 scen, gwiazdy rapu, a do tego strefy pełne breakdance'u, freestyle'u, rolek, desek czy wake'a. Już w tym tygodniu sława w województwie lubuskim zamieni się w hip-hopową stolicę Polski, bo zacznie się tam festiwal Rapstacja. To 10. jubileuszowa edycja i nie zabraknie tam Radia SK. Ja zresztą też będę. Ale przede wszystkim pojawią się najpopularniejsi raperzy i raperki, bo wystąpią tam m.in. Mata, BDOS 2115, PZ, Oki, Problem, White 2115, Gips, Kuban, Fuka i Bambi, czy Kizo. Wpadnie też Busta Rhymes, a jedna ze scen będzie poświęcona oldschoolowi, czyli klasycznemu polskiemu rapowi. Tu wystąpią m.in. Sokół, OSTR czy Molesta Evenement. Rapstacja ruszy w środę, ale koncerty wspomnianych artystów zaplanowano między czwartkiem a sobotą. W piątek za to w Łodzi rusza Audio River, czyli festiwal dla tych, którzy kochają muzykę elektroniczną. Trzydniowy line-up robi wrażenie, a w imprezce w tym tygodniu mamy dla Was karnety na tę imprezę. No to kto chce, mam podwójną wejściówkę. Musicie tylko mnie przekonać głosówką na eskowym messengerze, że to Wy powinniście na Audio River jechać. No to czekam na głosówki.
18: Imprezka.
17: A może zaraz zrobię komuś poniedziałek? No, lepiej późno niż wcale. Ale wszystkim innym też oczywiście spróbuję. W końcu to jest imprezka, a w poniedziałek imprezka wchodzi idealnie. No, a ta pani na przykład grała w sobotę w Polsce i była bardzo zachwycona. Jenny i Tame Impala, Dracula, tak zaczniemy.
19: Hipcy, hip,
15: na czasie. Radio SK.
17: Mówiła, że chce wrócić. Mati Fuczyło, cześć.
18: To

0: Kilka dni temu była w Polsce, a my mamy ją w domu, w Esce.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: To Zara, Larson i Midnight Sun. A co powiecie na coś nowego? To jest Radio SK, u nas nowości nigdy nie brakuje i szukamy dla was wszystkiego tego, co najlepsze i wszystkiego tego, co może stać się hitem. No to teraz ciekawostka. Ten pan ma dopiero 25 lat, a ostatnie miesiące były totalnie, ale totalnie jego. W końcu jego hity takie jak Back to Friends czy 12 to 12 nieraz górowały w gorącej dwudziestce chociażby. Wiecie już, o kim mówię? Somber. No stwierdził, że to za mało i ma dla nas kolejną nowość. Ona nazywa się My Body Isn't Ready, a ja gram. Radio SK. Bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Before Ultra i Talk to You. Tak brzmi imprezka, 29 minut do 20. Jak nazwalibyście wasz poniedziałek? W tej sprawie nagrywacie dzisiaj głosówki. Cały czas można je jeszcze wysyłać na eskowym messengerze. Ustaliłem już, że mój poniedziałek po treningu ma na imię ból. Tomek wysłał za to głosówkę, ale od córy.
1: Hejka, eska, to ja, Anielka. Ja bym nazwała swój poniedziałek mega super, bo byłam na starówce i przejechałam 9,5 kilometra. Pozdrawiam.
0: No i pozdrawiamy, no i tak trzeba żyć. Piękna historia. Ania też się nagrała.
2: Mój poniedziałek nazywa się Powrót do przeszłości, ponieważ po tygodniowych wakacjach musiałam wrócić do pracy.
0: O tak.
2: Pozdrawiam.
0: Ja uważam, że po urlopie powinien być dodatkowy urlop. Na powrót do rzeczywistości. Znacie to? No bo wydaje mi się, że nie tylko ja tak mam. Ale wiecie co? Uważam, że Karolina podsumowała wszystko.
3: Jak dla mnie jest to rozczarodziałek, ponieważ budzi się rano i nie widzi znowu tych milionów na koncie, tylko musi znowu iść do roboty.
4: Radio SK. Reklama.
5: Przed nami 10. edycja Rap Stacja Festival. 5 scen, na których wystąpi ponad 70 artystów.

na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl.

0: Poleca Radio SK.
1: Łowcy przygód, pakujcie do plecaków dobry humor i ruszajcie na wyspę do Centrum Handlowego Marino, Wrocław Paprotna 7. Tu w każdy wtorek wakacji od 15 do 18 czekają na Was cykliczne warsztaty. Malowanie toreb, etno design, oldschoolowe zabawy, string art, warsztaty małego chemika, pisaki 3D. Start 7 lipca. Zapraszamy do Marino.
2: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej, Orlen oraz Hotel Anders.
3: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
4: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
5: W Radiu SK przez całe lato mamy dla Was akcję SK Summer City. Słuchaj nas i złap naszą ekipę na Dolnym Śląsku.
6: Zabawę nakręca partner akcji Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Do zobaczenia na Slot Art Festival w Lubiążu.
7: Już 9 lipca otwieramy portal w starych murach opactwa Cystersów.
6: 10 scen, ponad 100 warsztatów i spotkanie, które zmienia perspektywę. Poćwicz z nami sztukę życia.
8: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.
9: Na Politechnice Gdańskiej studia nie kończą się po zajęciach. Tu szybko dołączasz do kół naukowych, bierzesz udział w wydarzeniach i projektach, które naprawdę wciągają.
10: Zaczynasz działać z innymi i sprawdzasz, w którą stronę chcesz pójść, a po chwili czujesz, że to twoje miejsce.
11: Studia mogą być jedną z najlepszych przygód w życiu. Przeżyj ją z nami. Odważnie, inaczej, po swojemu. Zapraszam, rektor Krzysztof Wilda.
9: Rekrutacja trwa. Wejdź na studia.pg.edu.pl.
12: Przenieś się do małej Japonii. Targi japoński NewCon. Już 11 i 12 lipca w czasoprzestrzeni. Smaki Azji. Wyjątkowi artyści, cosplay i koncerty. Wstęp tylko 20 zł.
13: Radio SK przez całe lato mamy dla Was. Jeszcze więcej hitów na czasie.
14: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
13: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
15: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś, i złap ekipę SK Summer City.
16: Partnerem SK Summer City jest Renault Navrod z Długołęki. Wybierz Renault z fabrycznym LPG i ciesz się latem bez ograniczeń. Navrod.renault.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Radio SK i Wójt Gminy Trzcinica zapraszają na 15 dni Gminy Trzcinica wraz z SK Music Tour. 11 lipca, stadion sportowy przy ulicy Jana Pawła II 92. W programie Before Party z DJami, DJ Kubas i DJ Xtrination. Koncert TED, noc DJ-ów. Radio SK, DJ producent Tolo, DJ Kubas, DJ Xtrination i DJ DBL. Startujemy o 19. Partner wydarzenia Gmina Trzcinica. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
19: I po reklamie.

0: jak miło. No i można potańczyć, bo to w końcu tańcz. I Bledka, 14 minut do 20 to jest imprezka. Zauważyłem, że wielu z was dzisiaj narzeka na pogodę. No, Patrycja na przykład tak ma.
1: Dzisiejszy poniedziałek zdecydowanie powinien nosić nazwę lanego poniedziałku. Odkąd tylko wstałam, pada deszcz. Pozdrawiam całą ekipę radiańską i wszystkich słuchaczy.
0: Słuchajcie, sprawdziłem, kiedy to wszystko się zmieni, bo faktycznie ostatnio było mega gorąco, a teraz jesteśmy w czołówce najzimniejszych krajów w Europie. Naprawdę. Ale w przyszłym tygodniu jest szansa na ciepełko. Nie aż takie jak było. Może to i dobrze, ale za to z deszczem. No więc, Patrycja, obawiam się, że przed nami też lany wtorek, lana środa, lany czwartek. Radio SK. I tak dalej. I Miles Smith, Stargazing w imprezce.

0: Aż na baczność stanąłem i trzymam gardę. Alan Walker, Ava Max i Fate WST. Obiecałem, że ktoś z was zgarnie dwa bilety na Audio River. A to już za kilka dni w Łodzi. No, trzeba było mnie tylko przekonać i Domi jest w tym naprawdę niezła.
1: Posłuchaj, jestem na 6 km interwałów i naprawdę to ja zasłużyłam na ten Audio River. Tym bardziej, że i tak nie będę spała w te dwie noce, a nawet trzy, gdyż impreza trzęsie całą moją chałupą. Zdrowia.
0: No dobra, chata się trzęsie, a w zeszłym roku cały czas tłukło. No to teraz ty baw się na miejscu, dwa karnety są twoje.

0: Reklama.
1: Radio SK. Przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
2: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
1: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
3: Oraz masy dobrej energii.
4: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś. I złap ekipę SK Summer City.
5: Partnerem SK Summer City jest Renault Navrod z Długołęki. Wybierz Renault z fabrycznym LPG i ciesz się latem bez ograniczeń. Navrod.renault.pl.
6: Łowcy przygód, pakujcie do plecaków dobry humor i ruszajcie na wyspę do Centrum Handlowego Marino, Wrocław Paprotna 7. Tu w każdy wtorek wakacji od 15 do 18 czekają na was cykliczne warsztaty. Malowanie toreb, etno design, oldschoolowe zabawy, string art, warsztaty małego chemika, pisaki 3D. Start 7 lipca. Zapraszamy do Marino.
7: Ćwiczę i zdrowo się odżywiam, ale...

0: Masa ciała zależy od wielu czynników. Na część możesz nie mieć wpływu.
1: Co więc powinnam zrobić?
0: Odwiedź wyjątkową instalację The Impossible Gym w Magnolia Park. Od 9 do 11 lipca możesz wykonać tam bezpłatną analizę składu ciała, porozmawiać z dietetykiem i zdobyć praktyczne wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia.
1: Dobry pomysł. Na pewno się tam wybiorę.
2: Akcja realizowana w ramach kampanii edukacyjnej firmy Eli Lilly Polska. The Impossible Gym, Magnolia Park, 9-11 lipca. Zapraszamy.
3: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
9: Factory Resort Wellness and Spa. Factory Resort Wellness and Spa. Factory Resort Wellness and Spa w Kołobrzegu. Rodzinne pokoje, animacje dla dzieci, bliskość plaży, sala zabaw, basen. Zarezerwuj relaks dla bliskich już dziś na factoryresort.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na villaro.pl.
12: I po reklamie właściciel hotelu Biały Kamień w Świeradowie Zdroju.
13: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz, a to jest SK Summer City w SC Wrocław. No i trochę sobie potańczymy w tym tygodniu, bo na Placu Wolności już w najbliższy czwartek o 20 można wybrać się na czwartkowe hustlowe, czyli darmowe zajęcia tańca w parze i impreza hustle. To taki rodzaj tańca bardzo użyteczny. W czwartek też można wybrać się wieczorem o 21.30 na pergolę, bo tam lato na pergoli trwa. No i przed nami filmowy czwartek, w tym razem film do zobaczenia La Grazia. A nasza ekipa w czwartek za to wcześniej, bo od 11 do 14 pojawi się w Obornikach Śląskich na basenie i tam

Przed nami filmowy czwartek, w tym razem film do zobaczenia La Grazia. A nasza ekipa w czwartek za to wcześniej, bo od 11 do 14 pojawi się w Obornikach Śląskich na basenie i tam

0: Sponsorem programu jest Hotel Biały Kamień, oferujący pobyty wakacyjne w Górach Izerskich. www.białykamień.com.
1: Muzyką się żyje.
2: Harry Styles zakończył swoją rezydencję na stadionie Wembley w Londynie. Zagrał tam 12 koncertów i tym samym pobił rekord należący do Coldplay. Do tej pory to oni zagrali tam najwięcej razy w jednym roku. Stadion uczcił nowy rekord specjalnym banerem na cześć Harry'ego. Teraz Styles rusza z koncertami poza Europę. W najbliższej przyszłości wystąpi m.in. w Australii czy Meksyku. Będą też koncerty w Nowym Jorku. Harry zapowiedział aż 30 występów w Madison Square Garden. Wonderful Life to jeden z ich niezapomnianych hitów. Będzie można usłyszeć go na żywo w Polsce już w tym tygodniu. Zespół Hertz wystąpi w piątek w Warszawie. Grupa zagra na letniej scenie Progresji.
3: Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka.
2: To jest imprezka w poniedziałek. Ja wiem. Ten dzień czasem potrzebuje doładowania. No to w takim razie ja pomagam i hity na pewno też. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, będzie Lady Gaga, będzie Maneskin, no to tak zaczynamy. Mati Fuczyło, cześć. I 20 już, równiutko.

I poniedziałek od razu robi się jakiś taki bardziej znośny, prawda? Hugo, French Montana, Shine West. To już 12 prawie minut po 20. A ja dowiedziałem się przed chwilą, że w Rzymie padł naprawdę niezły rekord. Tam jest taki piosenkarz, Ultimo, i ten pan miał swój koncert na przedmieściach Rzymu. No i żeby go zobaczyć, trzeba było kupić bilet. To nie tak, że można było wejść tak sobie. No i wiecie, ile osób kupiło bilety i wpadło na tę imprezę? 250 tysięcy. No tyle to ja nawet nie wiedziałem w galerii handlowej w weekend. Jeżeli ktoś mógłby to przebić, to ona. Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls. To jest imprezka w poniedziałek. Dzisiaj sprawdzam, jak nazwalibyście swój poniedziałek właśnie. Dużo już dostałem propozycji na Messengerze Radia SK i cały czas można do mnie głosówki wysyłać. Karolina tak zrobiła.
1: Cześć, poniedziałek był deszczowy, mundialowy i ostatni urlopowy. Pozdrawiam, Karolina.
0: Urlopowy, zazdroszczę bardzo w takim razie. No fajnie, fajnie, fajnie. Ale jest jeszcze jedna głosówka.
2: Siemano SK, Michał i Aniela z tej strony.
3: No cześć. Chociaż Aniela poszedł w sklep, kiedy to nagrywam. Słuchajcie, jak możemy opisać swój poniedziałek? Cudownie i jesteśmy najprostszym dowodem, że poniedziałek może być piękny. Słuchajcie, ja zmieniłem pracę na lepszą, a moja kobieta dostała awans w pracy.
0: Wow.
3: Nic lepszego.
0: No nic lepszego. Pozdrawiam wszystkich. Tak to można żyć w takim razie. No gratulacje bardzo. Radio SK. A jak u was z tym poniedziałkiem?
4: Reklama.

0: główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: I po reklamie.

A z tym hitem na słuchawkach mógłbym wybrać się na jakąś wielką przygodę. Spice Girls i Wannabe, 20 minut przed 21. A wy macie ochotę na coś fajnego? Bo Eska może wam to zagwarantować. W końcu ekipa Eski dowozi kampera. Eska dowozi kampera. W każdy czwartek jedziemy do kogoś z was i przewozimy wam naszego pomarańczowego kampera. Do domu, do pracy, gdzie tylko chcecie i gdzie tylko jesteście. No a potem możecie już wskoczyć za kółko i jechać ze swoją ekipą, gdzie tylko was poniesie. Za kilka dni jedziemy do kogoś z was, więc zgłaszajcie się za darmo już teraz w aplikacji Radia Eska. A my zagrajmy coś od naszych polskich muzyków Andy Dust, Harry Zizokaria.

bardzo mnie cieszy, że ten tytuł nie jest zgodny z prawdą, bo to ostatni dzień lata. Gips, Ego i Formoni w imprezce. Ja wiem, że to lato w ostatnich dniach to jest takie nie do końca lato, ale przynajmniej było już bardzo gorąco. No jeszcze nie tak dawno. Nie ma nic po środku po prostu. Hity Gipsa gramy też w Rap 20. Dzisiaj o 23:00, a więc za troszkę ponad 2 godziny kolejne notowanie. Głosujcie na sk.pl. My potem sprawdzimy, który hit przejmie naszą listę rapowych najlepszych kawałków.

0: wrzucić to w żart.
1: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
0: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
0: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
8: A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu.
12: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz, a to jest SK Summer City w SC Wrocław i przyglądać się będziemy temu, co się w piątek dzieje we Wrocławiu, ale nie tylko. Na początek Mr. Worldwide Night, czyli lata 2000 i nieśmiertelny Pitbull, którego hity będziemy słyszeć w Surowcu, to w piątek o 22:00 impreza taka rusza. Nieco wcześniej też impreza na Pergoli, bo lato na Pergoli trwa, muzyczne piątki też mają i w ten piątek Salsu. Czyli jeśli lubicie salsę albo chcecie się nauczyć, to jak najbardziej można wpadać poza Wrocławiem. I razem z ekipą SK Summer City można też wpaść do Ząbkowic Śląskich na Dni i Noce Krzywej Wieży. W piątek i w sobotę się widzimy, w piątek Fugaj Kękę czy Paktofonika Orkiestra, a w sobotę Demono i Rajczem.
11: Sponsorem programu jest Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu, oferujący studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz podyplomowe.
0: Impreska.
4: Impreska.
0: Impreska.
13: Poniedziałek plus lipiec równa się, no mam nadzieję, że dobra wakacyjna imprezka. A nawet jeżeli u was imprezki jeszcze nie ma, to u nas trwa, więc załóżmy, że już jest. Wiktor Waligura, Dry School, 4 pory roku. O, to by się zgadzało z tym, co teraz mamy. Mati Fuczyło, 21 już.

0: Armin Van Buuren, Come Around Again. Jego gramy często w Escalive Remix, State of Trance mam na myśli.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo w każdy piątek i w każdą sobotę naszą antenę przejmują najlepsi światowi DJ-e. Tacy jak właśnie Armin Van Buuren, ale teraz nie o nim. Teraz przenosimy się już do kogoś innego, do Wielkiej Brytanii właściwie. A stamtąd pochodzi, a konkretnie z Londynu, pochodzi pani, którą zagram wam teraz. Ona nazywa się Sienna Spiro i nagrała nowy kawałek. On nazywa się z kolei Great Expectations. No niestety nie wystąpi w Polsce Sienna, a szkoda, bo właśnie gra swoją trasę koncertową. Wiem, że za kilka dni w czwartek wystąpi w Norwegii, potem w Holandii, a potem przenosi się już do Stanów Zjednoczonych. Była też w Berlinie, no to najbliżej od nas, ale do Polski nie zajrzy. Szkoda, mam nadzieję, że przy kolejnej płycie już tak, no bo warto posłuchać. Zresztą sami posłuchajcie. Radio SK. Sienna Spiro, Great Expectations, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran i Rip It It. Na ten hit trzeba było troszkę poczekać, ale kiedy już go wypuścili, no to brzmi pięknie. To jest poniedziałkowa imprezka, ja to Mati Fuczyło, wysyłacie do mnie głosówki w sprawie poniedziałku właśnie. No dokładnie tego, jak wy byście dziś nazwali swój dzień. Damian wysłał głosówkę.
1: Ja bym mój poniedziałek nazwał ziewałek. O. Tak mi się ziewa cały dzień, żebym kogoś zjadł normalnie.
0: Powiem ci szczerze, że ja od razu też prawie zacząłem ziewać, słysząc twoje ziewanie. Darek też się nagrał.
2: Cześć, jest to, słyszałem, że się pytacie, jakby się nazywał mój dzień dzisiaj. Mhm. To by się nazywał Friday. Bardzo prostego powodu, bo dzisiaj kończąc pracę o 23.30 mam 2 dni wolnego, więc normalnie weekend. Pozdrawiam.
0: No wiesz co, Darek, takie rzeczy mówić ludziom w poniedziałek. Dobrego weekendu tobie w takim razie, a nam to wytrwałości.

to Ale Farben i Rena Miller Body Tak w Radiu SK, 18 minut przed 22, no właściwie nawet 17. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Pocałunku, zastanawiam się, czy wy świętujecie. Myślę, że imprezka, która trwa i pora jest teraz idealna, ale słuchajcie, nie o tym. Trwa mecz Hiszpania-Portugalia na Mistrzostwach Świata. Mamy 43. minutę, zajrzę, jak wygląda sytuacja. Uwaga, Hiszpania-Portugalia... 0-0. Cały czas na boisku jest Ronaldo, ten sam, który wczoraj powiedział, że to jest jego już ostatni mundial w karierze, no więc nie chcę nic mówić, ale właśnie teraz można obejrzeć być może ostatni jego mecz na Mistrzostwach Świata. No a przynajmniej jeden z ostatnich, bo jeżeli Portugalia wygra, to pewnie jeszcze pogra. No pograli z internetem nieźle za to... No właśnie nie wiadomo kto. Ktoś pozmieniał w internecie nazwy ważnych miejsc w Warszawie. Na przykład Pałac Prezydencki dostał nową nazwę, z tych raczej... nieprzyjemnych. No i to nie jest ładne zachowanie, ale ja na przykład chciałbym, aby ktoś zmienił teraz hasło w moim grafiku na wielki napis urlop. Radio SK. Żartuję, szefie, jestem bardzo szczęśliwy. Tate McRae, Just Keep Watching, już teraz.

0: Tampa City Self Hour. A ja doszedłem do pewnego wniosku. Ja wiem, że mamy poniedziałek, wiem, ale mój wniosek brzmi następująco.
1: To jest po prostu zwykła prowokacja, nie dam się na nią nabrać.
0: O właśnie, a dobra wiadomość brzmi: jeszcze tylko 2 godziny i mamy wtorek. A wtedy to już z górki, na pewno. Mati Fuczyło, dzięki wam za dziś, ale jeszcze wcale nie uciekam. O 23:00 słyszymy się w Rap 20, no to pytanie brzmi, czy odliczycie ze mną 20 największych rapowych hitów. Jeżeli tak, to głosujcie też na nie. Cały czas można to robić na sk.pl, a ja już zapowiadam, że przez najbliższą godzinę usłyszycie najlepsze hity. Swedish House Mafia, Wait So Long będzie też Dawid Podsiadło i jego sezon.

0: Programu jest właściciel hotelu Biały Kamień w Świeradowie Zdroju.
1: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz, a to jest SK Summer City w SC Wrocław. My razem z naszą ekipą, wyjątkowo, nie w piątek, a w niedzielę, widzimy się w Akwaparku Wrocław przy Borowskiej od 11 do 14. Tam jak co tydzień będziemy sprawdzać, jak się bawicie właśnie na wrocławskim kąpielisku. Będziemy korzystać z atrakcji, nie zabraknie także naszych animacji. Ale ten weekend we Wrocławiu to także wydarzenia takie no, duże. Między innymi targ japoński Newcon się szykuje, czyli kratka dla wszystkich miłośników Azji i kraju kwitnącej wiśni. Tam naprawdę wiele atrakcji, szczegóły na stronie wydarzenia, ale też będzie można w ten weekend podjeść na bulwarach Dunikowskiego, bo kolejna edycja Gastro Miasto przed nami. Tam wiele konceptów jedzeniowych z Wrocławia będzie się wystawiać przez całe 3 dni, szczegóły w sieci.
0: Sponsorem programu jest Hotel Biały Kamień, oferujący pobyty wakacyjne w Górach Izerskich. www.białykamień.com.
2: Na czasie.

0: SK Wrocław. SK Wrocław.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
0: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: Kto słucha dzisiaj dłużej Eski, ten już dzisiaj mój głos słyszał. Mam nadzieję, że jeszcze się nie znudziłem, ale teraz bardzo zmieniamy klimat. Rap 20 startuje teraz. No i właśnie, a co tutaj więcej mówić, skoro Rap 20 to 20 najlepszych rapowych hitów i dzisiaj postaram się o to, abyście naprawdę się nie nudzili. To co, gramy miejsce 20 od razu. Spadek z 10, duży, z Amsonem i znana Mati Fuczyło, siemanko.
0: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl. 20.

0: Radio SK 19.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: ole, ole, bardzo piłkarsko to brzmi i faktycznie fani piłki nożnej z nami. Lubin, Janusz Walczuk, miejsce 18, rap 20. Spadek bardzo niewielki, bo z 17, ale pamiętajcie, aby głosować i dbać o to, aby nie wypadli za daleko, za burtę. Fuka i Liwka wcześniej z kawałkiem Chcę Więcej, to z kolei spadek naprawdę duży, z 8 na 19. No a ja teraz powiem wam o kawałkach, które dołączają do propozycji, a przynajmniej o części z nich, bo to W razie W od Okiego i Sobla, ale też Problem i Męskie granie orkiestra, czy ty to widzisz? O reszcie nowych propozycji powiem wam zaraz, bo teraz mam do powiedzenia ważną rzecz. Otóż wszystkiego najlepszego dla Mai Mecan. Ta dziewczynka ma dzisiaj 12 urodziny, a ją doskonale znacie z hitu Ciągle Tutaj Jestem, a więc Distaraka, nagranego z BDOS-em 2115. On dzisiaj na miejscu 17, więc gramy. No i jeszcze raz, najlepszego Maju wszystkiego.
1: Rap, rap, rap. Dwudziestka. Głosuj na SK.pl 17.
2: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
3: No co, Maja, jedziemy z nim?

0: soon as possible, albo ASAP, albo ASAP. Filtek, Michel i Sitek w Rap 20 to miejsce 16. To jest nowość w notowaniu. A wiem, że wszyscy panowie naprawdę mocno ostatnio pracują. Sitek wrócił, to jest dobra wiadomość. Fajnie, że jest, fajnie, że możemy go słuchać. Filipek też działa ostatnio, także projekt z kumplami, bardzo dobrze. A Michel był tutaj bardzo niedawno. Możecie słuchać cały czas podcastu mojego z Michelem, chociażby w aplikacji Radia SK. Sprawdzajcie, bo poruszył fajne tematy i powiedział o tym, co jeszcze nas czeka. A czeka nas dużo, tak jak dużo rzeczy nagrał w swoim życiu Szpaku, ale niewiele rzeczy, choć bardzo dobre, nagrała Nati. Mówię oczywiście o kolejnym kawałku spod szyldu Fundacji Cancer Fighters. Szpaku i Nati, Nigdzie się nie wybieram, przysięgam. To kolejny kawałek, który wspiera fundację i który waszymi głosami znalazł się dzisiaj na miejscu 15.
1: Rap. 20. Głosuj na SK.pl 15.
2: Jestem Natalia, choruję od 6 lat.

0: Kimi Zimmer i jego Ta Sama to jeden z niewielu do tej pory skoków w rap 20, no bo wcześniej tylko Mata i Po Burzy Zawsze Wyjdzie Słońce, to z 18 na 14, a wcześniej właśnie Lis na Raka od naszej urodzinowej Mai i BDSA 2115 z 19 na 17. Fajnie, że te kawałki cały czas mocno się trzymają. Ja wspomniałem już o dwóch nowych propozycjach, to Oki i Sobel w razie WU, a także Problem i Męskie Granie Orkiestra, Czy Ty To Widzisz, ale to nie jest wszystko z nowości, na które będziecie mogli głosować. Jest też Dziarma i kawałek z Silesem, O Tak, a do tego KB i Worek, Dookoła Świata i jeszcze Kacper, HTA, Pina Colada. Fajnie widzieć nowości od ich wszystkich. Głosujcie już teraz na sk.pl, a ja tymczasem dbam o to, abyście się nie nudzili muzycznie. Mighty's Alien i For Money. Deszcz to dzisiaj miejsce 12.
1: Rap. 20. Głosuj na sk.pl. 12.

0: Głosuj na SKPL 11.
1: Jak pies bez pański za mięsem, tęsknię. Biegnę jak dekadę wcześniej, tęsknię. Już ciebie nie widzę we śnie.
2: Czemu?
1: Głównie dlatego, że nie śpię. Ty piękny, biały mój kruku najmilszy. Wybacz apetyt mój wilczy. Byliśmy chorzy, wspólne momenty nieliczne, lecz mnie trzymają na smyczy. Ruda, nie słuchaj co suka ci papla. Twoja psiapsiła wariatka. Weź mi zaufaj, jesteśmy jak żuraw i czapla. Po prostu ciężko się zgrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską. Zobacz jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką, księżyc w moim imieniu cię wzywa.

0: słowa, słuchaj. Pamiętasz jak złapał nas skaner w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, który mi zagryzł cię ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ho? Na Mokotowie się gapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkładem mocnych traw z piekielnej jakiejś mocy rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają.

0: Wrócę niebawem, ale przez Spatif, bo jeszcze noc mamy młodą.
1: SK Wrocław.
2: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
3: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
4: To ja, to znowu ja, jak rapował kiedyś Quebo na Fide. No i to ja, Mati Puczyło, znowu jestem tu z wami, aby odliczyć kolejne rapowe hity. Przypominam, że to wy głosujecie na sk.pl na swoje ulubione numery. Za nami już miejsce od 20 do 11, a przed nami 10 najlepszych rapowych hitów. Wcześniej jednak przypomnę, że już niedługo, już od środy, widzimy się w Sławie, w Lubuskiem. Tam rapstacja, mam nadzieję, że zobaczę was przy i wy naszym busie na Radia SK. Ja będę tam na pewno, będę zbijał z wami piąteczki i słuchajcie Eski, bo cały czas mamy związane z tą imprezą atrakcje, między innymi bilety do zgarnięcia. Ale słuchajcie, nie przedłużając, teraz czas na miejsce 10. Tydzień temu to było miejsce 4. To jest nieodpowiedzialne. No i tak nazywa się też ten hit, to nieodpowiedzialne. Chivas.

Nie odpuszczają. Louis Villain i Fukaj Border Collie to dzisiaj 8 miejsce rap 20. Wcześniej też Kizo i Nataliza, więc bardzo, bardzo fajne połączenie. Słuchajcie Eski, bo pan Kizo już bardzo niedługo zajrzy do Eski. Bardzo niedługo, bo jutro, więc bądźcie z nami, sprawdzajcie sociale, no i będzie można go zobaczyć i usłyszeć, to na pewno. My jedziemy dalej, teraz czas na mocarne połączenie, bo naprawdę obaj panowie w zeszłym i w tym roku nagrali już bardzo, bardzo, bardzo

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: I kolejny kawałek, który niesie ze sobą naprawdę piękne przesłanie i piękną historię, wszystkie marzenia, więc Łatwo Gang, Majko i Fundacja Cancer Fighters to dziś miejsce szóste, to spadek z miejsca pierwszego, a więc głosujcie mocno na SKPL, aby przywrócić, jeżeli chcielibyście ten kawałek do najwyższego stopnia podium. Pozdrawiamy też Majko oczywiście bardzo, bardzo, bardzo mocno. Miałem okazję odwiedzić ją na miejscu, no i mam nadzieję, że trzyma się cudownie, oczywiście tego bardzo, bardzo mocno życzymy. Przypominam, że cały czas czekają na Was nowe propozycje do głosowania na SK.pl. One pojawią się po dzisiejszym notowaniu, ale no właśnie dokładnie taką nową propozycją tydzień temu był kawałek od Malika Montany i Kizo. Czempion dwójka. Po latach doczekaliśmy się tego połączenia i po latach to połączenie znów jest mocne. Tym razem debiut jako miejsce piąte.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl. 5. Let's go.

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w grunge'owe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak

Oki, to Dawid Podsiadło i to ich bluza Taty. Miejsce czwarte rap dwudziestki. Dziś wyjątkowo poza podium. Wyjątkowo, bo przed tygodniem jeszcze podium to było. Na drugim miejscu. Teraz już miejsce trzecie. Łajcior 2115. Ten pan nie zawodzi. No i ten hit też nie zawiódł, bo kolejny tydzień z rzędu jest bardzo wysoko. Tym razem na trzecim. California Love.

California Love od Whitechora 2115. Od razu kojarzy mi się to z pewnym panem, który mówił California Love. Kojarzycie, o czym mówię? Pozdrawiamy oczywiście, ale teraz gramy już miejsce drugie i mam wrażenie, że ten pan w ostatnich tygodniach Rap 20 zupełnie przejął, bo naprawdę wiele jego hitów gramy, wiele jego hitów graliśmy, no i już dziś też się tutaj pojawiał. Kogo mam na myśli? Gibbsa oczywiście. Gibbs i Kukon. Ich Ty Masz to dzisiaj drugie miejsce Rap 20 i potężny skok z 13.

0: Za nami Ty masz od Gipsa i Kukona, to drugie miejsce rap 20. Przypomnę, cały czas są nowe propozycje, które już niedługo pojawią się do głosowania na SK.pl, bo to Wy głosujecie i to Wy układacie naszą playlistę. Oki i Sobel, nowy do tego Problem, do tego Dziarma Sile, Skabe, Worek i Kacper HTA, to wszystko nowe propozycje. Mam nadzieję, że usłyszę część przynajmniej z nich już za tydzień. Ale teraz my się żegnamy. Mati Fuczyło to ja, dzięki Wam za dziś. Widzimy się za kilka dni na Rapstacji w Sławie, a słyszymy się za tydzień w Rap 20, ale teraz usłyszycie za to połączenie trzech raperów, którzy naprawdę zrobili wielki kawałek. Fantazję on się nazywa, a to Miu, PZ i BDOS 2115.
1: Rap 20. Głosuj na SKP.

seksualne, mam fantazję round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne, mam fantazję round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron.

0: Radio SK.
1: Wiesz, w życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie, ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przychodzę sobie obok i będę tak chodzić, aż wszystko osiągnę.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.